0: autopromocja.
1: We Wrocławiu naprawdę dużo się dzieje.
2: Tak, dokładnie, więc młodzież jest bardzo zachwycona. No, niejednokrotnie robią sobie zdjęcia na pamiątkę, bo to jest...
3: Coś na wzór greckiego deseru, jogurt naturalny, do tego trochę rozgniecionych orzechów.
4: To się fajnie sprawdza chociażby w Parku Szczytnickim.
5: Nasz Dolny Śląsk to też seniorzy. Pomimo wirusa nie wszyscy chorzy.
6: Często zdarza się, że maluch przychodzi z dziadkiem.
7: I każdy pisze gratuluję, ale ja nie wiedziałam, o co chodzi.
8: Oblicza Wrocławia.
0: W Radiu Rodzina od poniedziałku do piątku po 17.
9: Łukasz Ligorowski, zapraszam.
7: No, kapitalna sprawa.
0: Autopromocja.

nic nie zmieni w nas. Zostań, choć nie stać mnie na to wszystko, co mi możesz dać. Zostań.

0: Autopromocja. Zabiorę cię
1: właśnie tam. Wyraź swoje uczucia muzyką w koncercie życzeń w Radiu Rodzina. Zrób wyjątkowy prezent bliskiej osobie. Wyślij SMS z muzycznymi życzeniami na numer 71601, rozpoczynając od słowa dedykację. Koszt złotówka plus VAT. Na Twoje życzenia czekamy też pod numerem telefonu 71-7234-606. Koncert życzeń w każdą niedzielę po godzinie 12. Więcej na www.radiorodzina.pl.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Muzyczne dary. Przeboje oraz najnowsze propozycje muzyków chrześcijan. Muzyczne dary. Lista przebojów inna niż wszystkie.
2: Żyjemy przez Ciebie. Żyjemy dla Ciebie.
1: Muzyczne dary w Radiu Rodzina. W każdą sobotę po godzinie 21.30. W niedzielę suplement do listy także o 21.30. Zapraszają Janusz Janina Iwański i Dariusz Ciszewski.
0: Autopromocja.

początku tej modlitwy spróbuj nazwać trzy główne zasady, którymi starasz się kierować w życiu.

0: Dzisiejsze słowo pochodzi z Ewangelii według świętego Mateusza.
1: Jezus powiedział do swoich uczniów: Nie sądźcie, że przyszedłem znieść prawo albo proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Zaprawdę bowiem powiadam wam, dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w prawie, aż się wszystko spełni. Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejszych, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w Królestwie Niebieskim. A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w Królestwie Niebieskim.

Prawa, przepisy, zasady. W założeniu mają pomagać w relacjach między ludźmi i w porządkowaniu życia. Niektóre czasem są zmieniane i dostosowywane do nowych okoliczności. Jak sobie radzisz z nimi na co dzień? Co ci pomaga, a kiedy czujesz nadmierne ograniczenia?

Jezus w dzisiejszej Ewangelii mówi o prawie niezmiennym, ustanowionym przez Boga. Jego esencją jest dekalog. Prawo to ma wspierać nas w najważniejszej drodze do Boga. Przypomnij sobie jakąś sytuację z ostatniego okresu i podjętą wówczas przez ciebie decyzję. Na ile potrafiłeś się odnieść w niej do Bożego prawa?

słuchając jeszcze raz słów Jezusa, popatrz na swoje obecne życie. Podziękuj Mu za wszystkie te momenty, w których otrzymałeś łaskę wierności w wypełnianiu Bożego prawa.

Jezus powiedział do swoich uczniów: nie sądźcie, że przyszedłem znieść prawo albo proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Zaprawdę bowiem powiadam wam, dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w prawie, aż się wszystko spełni. Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejszych, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w Królestwie Niebieskim. A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w Królestwie Niebieskim.

Na koniec możesz poprosić Jezusa o głębsze rozumienie sensu Bożego prawa i o życie zgodne z Nim.

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

0: Autopromocja.
1: Wszystkiego najlepszego, radości, szczęścia, moc.
2: Wyraź swoje uczucia muzyką w koncercie życzeń w Radiu Rodzina. Zrób wyjątkowy prezent bliskiej osobie. Wyślij SMS z muzycznymi życzeniami na numer 71601, rozpoczynając od słowa dedykację. Koszt złotówka plus VAT. Na twoje życzenia czekamy też pod numerem telefonu 71 7234 606. Koncert życzeń w każdą niedzielę po godzinie 12. Więcej na www.radiorodzina.pl.
1: Wszystkiego najlepszego, wszystkiego, czego chcesz.
0: Autopromocja.

0: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Pan z wami.
1: I z Duchem Twoim.
0: W imieniu ojców i braci Paulinów, obsługujących tu te święte miejsce, bardzo serdecznie witam czcigodnych kapłanów, was drodzy bracia i siostry, kochani pielgrzymi, droga młodzieży. W sposób szczególny pragnę powitać pielgrzymkę z Połczyna Zdrój z diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej z księdzem Damianem. Witam pielgrzymkę z Pustkowa z diecezji tarnowskiej, charakter dziękczynny za sakrament bierzmowania, z księdzem Rafałem Żelaznym. Drodzy bracia i siostry, gromadzimy się przed cudownym wizerunkiem naszej Matki Królowej. To ona nas wspiera, pomaga i prowadzi do Jezusa. W tej mszy świętej modlimy się w następujących intencjach. Ksiądz Damian modli się o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Andrzeja Patyk, 54. rocznicę urodzin. Ksiądz Rafał Żelazny modli się za pielgrzymkę, za młodzież, która przyjęła sakrament bierzmowania. Ksiądz Zbigniew prosi o łaskę powrotu do zdrowia dla wnuka Leondra. Proszę, dziadkowie z Niemiec. Ojciec Marcin modli się o błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla rodziny Pawelczyk i za zmarłych z rodziny. Poprzez moją posługę modlimy się za zmarłych z rodziny Tyszkiewicz, Wasylów, Dębek i Becmer. Przystępując do sprawowania najświętszej ofiary, przeprośmy Boga za to, że zbyt często próbowaliśmy układać własne życie po swojemu, z dala od pouczeń i wskazań Bożych. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przed to błagam najświętszą.

Maryję, zawsze dziewicę wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen.

0: Czytanie z pierwszej księgi królewskiej. Achab rozesłał polecenie wszystkim Izraelitom i zgromadził proroków na górze Karmel. Wówczas Eliasz przybliżył się do całego ludu i rzekł: jak długo będziesz chwiać się na obie strony? Jeżeli Jahwe jest prawdziwym Bogiem, to Jemu służcie, a jeżeli Baal, to służcie Jemu. Na to nie odpowiedzieli mu ani słowa. Wtedy Eliasz przemówił do ludu: tylko ja sam ocalałem jako prorok pański. Proroków zaś Baala jest 450. Wobec tego niech nam dadzą dwa młode cielce. Oni niech wybiorą sobie jednego cielca i porąbią go oraz niech go umieszczą na drwach, ale ognia niech nie podkładają. Ja zaś oprawię drugiego cielca oraz umieszczę na drwach i też ognia nie podłożę. Potem wy będziecie wzywać imienia waszego Boga, a następnie ja będę wzywać imienia Pana, aby się okazało, że ten Bóg, który odpowie ogniem, jest naprawdę Bogiem. Cały lud odpowiadając na to, zawołał: dobry pomysł. Eliasz więc rzekł do proroków Baala: wybierzcie sobie jednego młodego cielca i zacznijcie pierwsi, bo was jest więcej. Następnie wzywajcie imienia waszego Boga, ale ognia nie podkładajcie. Wzięli więc cielca i oprawili go, a potem wzywali imienia Baala od rana aż do popołudnia, wołając: o Baalu, odpowiedz nam. Ale nie było ani głosu, ani odpowiedzi. Zaczęli więc tańczyć, przyklękając przy ołtarzu, który przygotowali. Kiedy zaś nastąpiło południe, Eliasz szydził z nich, mówiąc: wołajcie głośniej, bo to Bóg, więc może jest zamyślony albo zajęty, albo udaje się w drogę. Może on śpi, więc niech się obudzi. Potem wołali głośniej i kaleczyli się według swojego zwyczaju mieczami oraz oszczepami, aż się pokrwawili. Kiedy już południe minęło, oni jeszcze prorokowali aż do czasu składania ofiary pokarmowej, ale nie było ani głosu, ani odpowiedzi, ani też dowodu uwagi. Wreszcie Eliasz przemówił do ludu: przybliżcie się do mnie. A oni przybliżyli się do niego, po czym naprawił rozwalony ołtarz pański. Eliasz wziął 12 kamieni według liczby pokoleń potomków Jakuba, któremu Pan powiedział: imię twoje będzie Izrael. Następnie ułożył kamienie na kształt ołtarza ku czci Pana i wykopał dookoła ołtarz rów o pojemności 2 sea ziarna. Potem ułożył drwa i porąbawszy młodego cielca, położył go na tych drwach i rozkazał: napełnijcie 4 dzbany wodą i wylejcie na całopalenie oraz na drwa. Potem polecił: wykonajcie to drugi raz. Oni zaś to wykonali i znów nakazał: wykonajcie 3 raz. Oni zaś wykonali to po raz 3. Aż woda oblała ołtarz dookoła i napełniła też rów. Następnie w porze składania ofiary pokarmowej prorok Eliasz wystąpił i rzekł: o Panie, Boże Abrahama, Izaaka oraz Izraela, niech dziś będzie wiadomo, że Ty jesteś Bogiem w Izraelu, a ja Twój sługa, na Twój rozkaz to wszystko uczyniłem. Wysłuchaj mnie, o Panie, wysłuchaj, aby ten lud zrozumiał, że Ty, o Panie, jesteś Bogiem i Ty znów nawracasz ich serca. A wówczas spadł ogień od Pana i strawił żetwę i drwa oraz kamienie i muł, jak i też pochłonął wodę z rowu. Cały lud to ujrzał i padł na twarz, a potem rzekł: naprawdę jest Bogiem. Naprawdę Pan jest Bogiem. Oto słowo Boże.
1: Bogu.

0: Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: nie sądźcie, że przyszedłem znieść prawo albo proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Zaprawdę bowiem powiadam wam, dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w prawie, aż się wszystko spełni. Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejszych, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w Królestwie Niebieskim. A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w Królestwie Niebieskim. Oto słowo Pańskie.
1: Umiłowani w Chrystusie Panu, siostry i bracia, drodzy pielgrzymi, kochana młodzieży, jak długo będziecie chwiać się na obie strony? Jeżeli Jahwe jest prawdziwym Bogiem, to Jemu służcie, a jeśli Baal, to służcie Jemu. Tak kiedyś zawoła Eliasz. Te słowa potwierdził Jezus, mówiąc, że nie można służyć dwóm Panom. I 40 lat temu także zabrzmiały te słowa. Mimo upływu tak wielu lat, człowiek jest ciągle niezmienny. Serce nieustannie jest podzielone. Kroczy po ziemi, patrzy na dobra doczesne, oddaje pokłon temu, co go otacza. Jednocześnie gdzieś w jego sercu jest pragnienie bliskości Boga. 40 lat temu na afrykańskiej ziemi Kibeho objawiła się Matka Boża. Maria bardzo mocno przestrzegała człowieka przed podwójną drogą życia. Posłuchajmy przez chwilę jej słów. Wy jednocześnie podejmujecie się drogi Bożej i drogi złego ducha. Idziecie dwiema drogami naraz, które ostatecznie prowadzą donikąd. Nieprawdziwe jest pokazywanie swego chrześcijaństwa na zewnątrz, jeśli się nie ma wewnątrz. Wielu jest obłudników, dążą jedynie do zaspokajania swoich pragnień. Są pochłonięci pogonią za dobrami ziemskimi, niewiele czynią dla rozwoju własnego życia duchowego. Odmówią tylko jedną modlitwę, bo uważają, że to wystarczy, i wracają do swoich zajęć. Drodzy bracia i siostry, człowiek nie potrafi, a właściwie to nie chce całkowicie zaufać Bogu, albowiem zaufanie Bogu prowadzi do rezygnacji z wielu przyjemności, jakie niesie ze sobą świat. Współczesnemu człowiekowi bardzo trudno jest zrozumieć, że czas ziemski w odniesieniu do wieczności stanowi tylko ułamek, a właściwie nie można mówić nawet o ułamku. Co to jest ta jota? Co to jest ta kreska, o której mówi Jezus w dzisiejszym fragmencie Ewangelii? Jota to dziewiąta litera alfabetu greckiego. Jej odpowiednikiem w języku polskim jest litera I. Jota to najmniejsza litera w Grece. Kreska zaś to znak, który wskazuje akcent w wyrazie i również jest najmniejszym znakiem interpunkcyjnym w języku greckim, najmniejszym, ale jakże ważnym, bo wskazuje na to, co jest ważne, co i jak trzeba zaakcentować, podkreślić, uwypuklić. Wielu ludzi ma dziś problemy z poprawnym stosowaniem interpunkcji do poprawnego pisania i czytania przywiązuje się coraz mniejszą wagę i niestety lekceważymy poprawność używania języka, nie zwracamy na to uwagi. Zresztą współczesna kultura coraz bardziej upraszcza sposób komunikacji, przechodząc na język obrazkowy. Ortografia i interpunkcja wymierają nasze błędy. Najczęściej poprawia jakiś komputerowy edytor tekstu. Jezus na przykładzie najmniejszej litery i znaku w alfabecie greckim każe nam zwrócić uwagę na to, co mało, często niedostrzegalne. W życiu bardzo łatwo nam się skupić na tym, co wielkie, co zauważalne, co rzuca się w oczy, a często jakość i smak tkwi w szczegółach. Przecież Maluch i Mercedes to dwa samochody, obaj jeżdżą, ale chyba wyczuwamy różnicę między nimi. Tak samo wiele szczegółów w naszym życiu decyduje o naszej jakości. Dlatego trzeba zwrócić uwagę na to, co na co dzień niedostrzegalne, pomijane. Tak właśnie Bóg patrzy na człowieka, patrzy głęboko w serce i nawet jeśli byłoby w nim mnóstwo grzechu i zła, to On wpatrzony jest w to, co w nas dobre, choćby był to okruch dobra i liczy na to, że ten okruch wyda w nas stokrotny plon. Bo jeśli nawet inni w nas przekreślą albo zlekceważą dobre cechy, Bóg z nich wyprowadzi naszą jakość. Drodzy bracia i siostry, Jezus wypełnia prawo i proroków. Nie sądźcie, że przyszedłem znieść prawo albo proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Prawo i prorocy stanowią najcenniejszą spuściznę ludzi Starego Przymierza. Jezus przynosząc ze sobą nowe przymierze, nie neguje jednak ważności starego, wręcz przeciwnie, uczy nas, że nowe przymierze ukryte jest w starym, a stare w nowym, znajduje wyjaśnienie. Jezus nie odrzuca prawa i proroków, twierdząc, że ich czas przeminął, ale je wypełnia. Ta prawda ukazuje nam, że świat nie został stworzony i pozostawiony, ale że Bóg nieustannie czuwa i ma plan miłości wobec stworzenia. Drodzy bracia i siostry, każdy człowiek tworzy swoją historię. Jednak jej początków nie poznamy bez pomocy innych. Dlatego dzieci tak często pytają o swoją przeszłość, o przeszłość rodziny. Chcą się w ten sposób lepiej poznać. Historia życia każdego z nas to historia zbawienia. Jezus Chrystus wypełnia prawo i proroków. To, co zostało zapisane w Starym Testamencie, On na naszych oczach wypełnia. Dlatego zechciejmy, tak jak dzieci, poznać naszą historię. Sięgnijmy do kart Starego Testamentu i wczytajmy się w niezwykłą historię miłości Boga do człowieka. Miłości po wielokroć zdradzonej, odrzuconej, zdeptanej, ale nieprzerwanej. Bo Bóg jest wierny w swej miłości do człowieka, do mnie i do ciebie. Maryja, która uczy nas modlitwy i całkowitego zawierzenia Panu Bogu, przypomina: zaufaj mojemu synowi, on cię poprowadzi. Pozwól mu wejść w Twoje życie, a doświadczy szczęścia i radości każdego dnia w życiu osobistym i rodzinnym. Amen. Powstańmy. Do Boga naszego Pana, który nasz los zabezpiecza i udziela wszelkiego dobra, wznieśmy wspólne modlitwy.
2: Módlmy się za papieża Leona, biskupów, prezbiterów, aby głosząc Słowo Boże i sprawując sakramenty ukazywali dobroć, wszechmoc Boga, który także dziś dokonuje wspaniałych dzieł. Ciebie prosimy. Módlmy się za wątpiących w prawdy wiary chrześcijańskiej, aby świadectwo życia wierzące pomogło im rzeczywiście odnaleźć prawdziwe szczęście w Bogu, Stwórcy i Odkupicielu człowieka oraz świata. Ciebie prosimy. Módlmy się za przygotowujące się do sakramentu małżeństwa, aby czas narzeczeństwa wykorzystali na umocnienie wzajemnej miłości i wzajemnego zaufania. Ciebie prosimy. Módlmy się za chorych i cierpiących, aby odnaleźli ukojenie w zjednoczeniu swojego krzyża z męką Zbawiciela. Ciebie prosimy. Módlmy się za bliskich, drogich nam zmarłych, aby dobry, miłosierny Pan ukazał im ścieżkę i pełnię życia po swojej prawicy. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas zgromadzonych wokół ołtarza, aby każde spotkanie z Bogiem dodawało nam siły, ochoty i zdolności do realizacji wymagań Ewangelii w codzienności. Ciebie prosimy.
1: Módlmy się za pielgrzymów i we wszystkich intencjach, w których sprawowana jest Najświętsza Ofiara. Ciebie prosimy. Wszechmogący Boże, zachowaj nas, bo chronimy się do Ciebie i wysłuchaj naszego wołania, bo tylko w Tobie jest źródło wszelkiego dobra i łaski. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

0: Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący.
1: Niech Pan przyjmie ofiarę
0: Twoich na cześć i chwałę swego. Wszechmogący Boże, wejrzyj z upodobaniem na modlitwy i dary, które Twoi wierni przedstawiają Tobie, oddając cześć Najświętszej Maryi, Matce Bożej, i w swoim miłosierdziu udziel nam pomocy przez Chrystusa, Pana naszego. Pan z Wami. Górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie. Panie Ojcze Święty, Wszechmogący, Wieczny Boże, i abyśmy Ciebie wielbili, błogosławili i wysławiali, oddając cześć Najświętszej Maryi, zawsze Dziewicy. Ona za sprawą Ducha Świętego poczęła jednorodzonego Syna Twojego i zachowując chwałę dziewictwa, wydała światu przedwieczną światłość naszego Pana Jezusa Chrystusa. Przez Niego Twój majestat uwielbiają zastępy aniołów, którzy zawsze się radują w Twojej obecności. Prosimy, aby i nasze głosy przyłączyły się do nich, razem z nimi wołając.

Zaprawdę święty jesteś Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedźcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

0: wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
1: Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Wacławem oraz całym duchowieństwem.
2: Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym. Z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem i Oblubieńcem, ze świętymi apostołami, świętym Janem Pawłem i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.

Módlmy się do Ojca Niebieskiego, jak nas nauczył Jezus Chrystus. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od... Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie znak pokoju.

0: Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę.
1: Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza.
2: Komunia Święta będzie udzielona przy środek kaplicy. Prosimy o zrobienie przejścia.

0: posłuchajmy jeszcze kilku ogłoszeń. Spowiedź odbywa się w kaplicy sakramentu pokuty i pojednania i trwać będzie do godziny 19:30. Adoracja w kaplicy Najświętszego Sakramentu od godziny 6 do 20:45. W oktawie Bożego Ciała o godzinie 19 nieszpory w Bazylice i po nich procesja eucharystyczna. Prosimy o uszanowanie sakralnego charakteru sanktuarium jasnogórskiego. Na terenie obiektu obowiązuje ubiór zakrywający ramiona i kolana. Prosimy o rezygnację z krótkich spodenek, spódniczek oraz strojów plażowych. W Radiu Jasna Góra można złożyć intencje na apel jasnogórski, które zostaną wpisane do Wielkiej Księgi Modlitwy Apelowej. Zawierzmy Matce Bożej wszystkich pielgrzymów, młodzież i nas samych. Pod Twoją obronę, Dzień Święta Boża Rodzicielko, prośbami racz nie gardzić potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód zawsze wybawiać. Panno chwalebna i usławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu Synowi nas od Maryjo Królowo Polski. Dziękuję za wspólną modlitwę i przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Pan z wami
1: i z duchem Twoim.
0: Nie.

0: Tu Radio Rodzina. Rodzina.
1: Właśnie zakończyliśmy transmisję Mszy Świętej z Jasnej Góry w Częstochowie. Pozostało 13 minut do godziny 7 przy mikrofonie Judyta Eksner. Słyszymy się w środę 10 czerwca. Zaczynamy tą muzyczną przygodę od Jennifer Page.

Dziś, moi drodzy, obchodzimy Międzynarodowy Dzień Elektryka. Jest to zawód deficytowy, brakuje elektryków, chroniczny deficyt. Brakuje ich w 3/4 powiatów w Polsce nieprzerwanie od lat. Specjaliści są bardzo pożądani. Teraz na naszej antenie stanie się elektrycznie razem z zespołem MGMT i utworem Electric Feel. Pozostało już kilka minut do godziny 7, a przy mikrofonie Judyta Exner. Jestem z wami do godziny 12.

3% ma wynieść podwyżka płac w sferze budżetowej w przyszłym roku. Około 40 tysięcy wiernych na czuwaniu modlitewnym z papieżem w Barcelonie. Amerykanie zakończyli odwet na Iran za zniszczenie śmigłowca Apache. Mateusz Kornas, zapraszam na wiadomości.

0: czuwania modlitewnego w Barcelonie na Stadionie Olimpijskim. Zgromadziło się tam około 40 tysięcy wiernych. W spotkaniach z papieżem licznie uczestniczą też Polacy, m.in. ksiądz Krzysztof Jawolski, Chrystusowiec, który w rozmowie z Vatican News nawiązał do hasła podróży Podnieście oczy.
1: Ten współczesny świat tylko patrzy tak, jak ktoś mi pod nogi. A tutaj to hasło naprawdę jest tak piękne, ale właśnie takie patrzenie dalej. Sale tej pielgrzymki, tak myślę, że na przykład tutaj Barcelona to jest to poświęcenie tej wieży Gaudi. Właśnie też patrzenie na Pana Boga, a to jak właśnie ten człowiek ukazuje ten, to się ta cała ceremonia, to jest katechizm, taki katechizm w kamieniu, katechizm, teraz w tych czasach jakoś tak mało czytamy, bardziej człowiek patrz.
0: Wczoraj podczas tego czuwania na Stadionie Olimpijskim papież, odwołując się do ewangelicznej postaci Nikodema, zachęcił wiernych, by nie bali się pytań, kryzysów i chwil zwątpienia, ale przeżywali je jako przestrzeń działania Boga.
2: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Amerykańskie siły zakończyły uderzenia w samoobronie na Iran, poinformowało o tym dowództwo centralne USA. To były działania odwetowe Amerykanów w odpowiedzi na poniedziałkowe strącenie amerykańskiego śmigłowca Apache. Zaatakowano irańską obronę powietrzną, naziemną, stacje kontroli oraz stacje radarów obserwacyjnych w pobliżu cieśniny Ormus, dodało wojsko. Jedną książkę w roku tyle średnio czytają Polki i Polacy. Poziom czytelnictwa w Polsce jest stabilny, co pokazują badania.
3: Na plaży, wszędzie lubię czytać książki, nie ma to znaczenia. W domu, poza domem, w parku, na hamaku.
4: Dorota Borowiecka, jestem kierownikiem filii numer 9 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lublinie. Duża rzesza czytelników przerzuciła się na książki elektroniczne. Na e-booki głównie, ale też i audiobooki.
5: Jak ktoś czyta, to jest ciekawe.
4: Jest to taka forma zastępcza, ale też obcowanie z książką.
0: Jest też grupa czytelników, którzy po książki sięgają częściej, czytając 7 lub więcej rocznie. To około 7% badanych w najnowszym raporcie Biblioteki Narodowej.
6: Minęła godzina 7, już teraz sprawdzamy prognozę pogody. Nie zaskoczy to chyba nikogo, że dzisiaj będzie padać. Będzie padać też jutro i pojutrze, a w dniu dzisiejszym warto mieć ze sobą parasol, płaszcz przeciwdeszczowy, bo będzie padać już od samego rana. Kto w podróży, niech ma ze sobą parasol, płaszcz przeciwdeszczowy, cieplejsze okrycie. Maksymalne temperatury dzisiaj na Dolnym Śląsku to 19 stopni, a we Wrocławiu teraz stopni 13 i temperatura powolutku rośnie.
7: Reklama.
8: Finiszujemy na nowych żernikach. Rozpoczęły się prace związane z układaniem masy bitumicznej na Alei Architektów. To oznacza jedno. Już wkrótce pojedziemy nową drogą od ulicy Tadeusza Brzozy. Ale to nie wszystko. Trwają już prace nad kolejnym etapem w stronę przyszłego wrocławskiego Centrum Sportu. Ta droga to klucz do rozwoju osiedla. W przyszłości zapewni wygodny dojazd do planowanego zespołu szkolno-przedszkolnego, akwaparku i kompleksów sportowych. Pierwsze efekty widzimy już teraz, a finał prac drogowych jeszcze w te wakacje. Koszt zadania to blisko 12 milionów złotych. Wrocławskie inwestycje. Inwestując we Wrocławiu, zmieniamy go dla Ciebie.
9: Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Jeśli nie, to koniecznie pobierz ją ze sklepu Play lub App Store. Nowa aplikacja Nasz Wrocław to Twój osobisty przewodnik i karta mieszkańca w jednym. Odkrywaj atrakcje dzięki interaktywnej mapie. Sprawdzaj darmowe wejścia w czasie rzeczywistym, a specjalne oferty i zniżki znajdziesz tylko tutaj. A co najlepsze, aplikacja Nasz Wrocław działa nawet offline. Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Pobierz aplikację już teraz ze sklepu Play lub App Store.
10: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
11: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
12: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: Reklama.
13: Radio Rodzina.
14: Radio Rodzina.
13: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.
6: Już 7 minut po godzinie 7 przy mikrofonie Judyta Exner. Dzień dobry, słyszymy się we wtorek, w środę już 10 czerwca. Dzisiaj, jak wspominałam wcześniej, obchodzimy Dzień Elektryczny.

Elektryka, Międzynarodowy Dzień Elektryka, a w Polsce to święto ma szczególne znaczenie, bo elektrycy pozostają w deficycie nieprzerwanie od lat. Jeśli zastanawiacie się nad przebranżowieniem, już nie programistą warto zostać, a może warto rzucić wszystko i zostać właśnie elektrykiem, bo rządowa lista zeszłoroczna takich zawodów priorytetowych umieszcza właśnie elektryka na czołowych pozycjach i ta branża, można powiedzieć, że stoi przed taką szansą, bo do roku 2034 planowane są inwestycje o wartości 64 miliardów złotych w modernizację polskiej sieci energetycznej. To może być boom na odnawialne źródła energii i boom na zawód elektryka, który przeżywa prawdziwy renesans. Na naszej antenie teraz ponownie stanie się elektrycznie, a to za sprawą orkiestry męskiego grania już teraz.

to zespół Hej na antenie Radia Rodzina, przy mikrofonie Judyta Exner. 14 minut po godzinie 7 zaglądamy do Muzeum Narodowego we Wrocławiu i jego oddziałów, bo jeśli nie macie jeszcze planów na nadchodzący weekend, warto właśnie tam zajrzeć. Od piątku do niedzieli przygotowano szereg wydarzeń, zarówno dla dzieci, dla rodzin, miłośników historii i sztuki współczesnej. Zaczynamy od soboty. W gmachu głównym Muzeum Narodowego odbędą się pierwsze otwarte mistrzostwa Wrocławia w grze Zagraj w Paryż z obrazami polskich malarzy. Jest to propozycja dla dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 14 lat. Organizatorzy zapowiadają dobrą zabawę i uwaga, nagrody i upominki dla wszystkich uczestników. Tego samego dnia propozycja wyłącznie dla dorosłych, wykład z cyklu Mroczne oblicze Dolnego Śląska. Tematem będzie głośna i do dziś budząca emocje zbrodnia we Wleniu z 1921 roku. Natomiast w niedzielę w Muzeum Narodowym zapraszają z kolei na spotkanie poświęcone postimpresjonizmowi i secesji. Będzie można poznać twórczość takich artystów jak Vincent van Gogh, Gustav Klimt czy Antoni Gaudi i dowiedzieć się, jak ich dzieła wpłynęły na rozwój sztuki współczesnej. Ciekawie zapowiada się również program w najmniejszym oddziale muzeum, w Muzeum Etnograficznym przy Placu Zgody. Na najmłodszych czekają tam warsztaty tkackie Wątek i Osnowa, a wszystkich zainteresowanych rękodziełem mogą zainteresować również spotkanie i warsztaty poświęcone tradycyjnej sztuce wycinanki, prowadzone przez ukraińską artystkę Julię Daczenko. Nie zabraknie także propozycji w pawilonie Czterech Kopu. Już w piątek o 17:00 odbędzie się popularne oprowadzanie po kolekcji sztuki współczesnej, a w sobotę zaplanowano rodzinne warsztaty artystyczne oraz coś dla miłośników tańca, wieczorne warsztaty tańca intuicyjnego dla dorosłych. Miałam przyjemność uczestniczyć w takich warsztatach. To jest taki taniec, który jest odpowiedzią na to, co widzimy na obrazach i takim rozwinięciem tej sztuki. Bardzo ciekawe przeżycie, zachęcam. Szczegóły i zapisy na wybrane wydarzenia można znaleźć na stronie Muzeum Narodowego we Wrocławiu. Ten weekend pod znakiem sztuki zapowiada się interesująco, a może warto się zainteresować, bo ma być deszczowo, więc lepiej gdzieś schronić się przed tym deszczem, właśnie może w murach Muzeum Narodowego we Wrocławiu.

Jestem jak ptak. Jak ptak jest Nelly Furtado, która śpiewa na naszej antenie. Ta piosenka często jest wymieniana jako jedna z najlepszych piosenek, jaką można rozpocząć dzień. Mam nadzieję, że też tak uważacie. A donoszę uprzejmie, że redakcja Radio Rodzina wyruszyła w trasę. Mówi się czasem, że jakaś tam instytucja jest w drodze. To właśnie dzisiaj Radio Rodzina jest w drodze. Na szczęście w moje ręce wpadły bardzo tajne notatki i wiem, jak ta trasa będzie przebiegać. Mam nadzieję, że będziemy mogli się telefonicznie połączyć. Jest to eksploracja Dolnego Śląska, różnych ciekawych destynacji. Będzie tam m.in. Henryków, Bardo, Lądek i Bystrzyca Kłodzka. Przepiękna miejscowość. Pozdrawiamy wszystkich mieszkańców tych wymienionych miast i miejscowości. Mam nadzieję, że uda nam się połączyć z naszymi redakcyjnymi koleżankami, które pozdrawiam. Mam nadzieję, że nie zmoczy je deszcz po drodze i że są odpowiednio ubrane do warunków pogodowych i wyruszają tam, gdzie nie sięga wzrok. A my na naszej antenie, w naszych bezpiecznych, ciepłych domach możemy również wyruszyć tam, gdzie nie sięga wzrok, razem z Anną Marią Jopek, a później może uda nam się telefonicznie połączyć właśnie z Radiem Rodzina w drodze.

0: 33 minuty po godzinie 7. Utwór, którego właśnie wysłuchaliśmy, nosi tytuł Drunk on Love. I czy ktoś by powiedział, że wykonuje go Basia? Mowa o Basi Trzelewskiej, wokalistce, która ze Śląska wyjechała do Wielkiej Brytanii. Tam odniosła zjawiskowy sukces. Ten utwór, którego właśnie wysłuchaliśmy, Drunk on Love, w 1994 roku został wydany na trzeciej płycie Basi, bo taki był jej pseudonim sceniczny. Pewnie mówiło się to Basia, prawdopodobnie po angielsku. Ta piosenka dotarła na pierwsze miejsce amerykańskiej listy klubowej Hot Dance Club Songs i spędziła tam łącznie 12 tygodni. Basia odniosła bardzo duży sukces, inspirowała się muzyką soul, jazzem, ale też sambą i bossanową. Jej utwory często możecie usłyszeć na naszej antenie. Myślę, że to jest taka ciekawostka, bo mało kto zna wokalistkę Basię Trzelewską. A to właśnie była ona. Teraz po tych ciekawostkach muzycznych i dawce muzyki zapraszam na kalendarium historyczne. Trochę ciekawostek historycznych też się przyda. Przygotowała je dla nas Patrycja Jęczmionka. Wszystko związane z dzisiejszą datą, czyli z 10 czerwca.
1: Dzień dobry, dziś 10 dzień czerwca. Do końca roku pozostaje 204 dni. W 1946 roku założono Wrocławskie Towarzystwo Naukowe. Instytucja powstała z inicjatywy profesora Stanisława Kulczyńskiego, który był rektorem Politechniki we Wrocławiu. Dziś obchodzimy Międzynarodowy Dzień Heraldyki. To nauka zajmująca się badaniem historii herbów, analizą ich symboliki i zasadami ich kształtowania. Warto przypomnieć, że wrocławski herb został nadany miastu w 1530 roku. Jest nim tarcza podzielona w krzyż na cztery pola, a w jego centrum znajduje się głowa świętego Jana Chrzciciela, czyli patrona katedry wrocławskiej. Dziś obchodzimy także Dzień Elektryka. Święto zostało ustanowione w 1985 roku, a Stowarzyszenie Elektryków Polskich we Wrocławiu ma swoją siedzibę na ulicy Piłsudskiego 74.

0: A już teraz przyszedł czas na poranną podróż w czasie, czyli kalendarium muzyczne. Po historycznym dobrze teraz przywrócić trochę muzyki i ciekawostek muzycznych na naszej antenie. Zapraszam. Hit the road, Jack.
1: Don't you come back. 10 czerwca 2004 roku we wieku 73 lat umiera Ray Charles. Niewidomy od 6 roku życia muzyk, był 17-krotnym zdobywcą nagrody Grammy, twórcą

1950 roku w Poznaniu urodziła się Anna Maria Schmetterling, czołowa piosenkarka lat 70. Wylansowała całą serię przebojów, głównie autorstwa męża Jarosława Kukulskiego. Zginęła w katastrofie samolotu lecącego z Nowego Jorku do Warszawy w marcu 1980 roku.

10 czerwca 1972 roku Sammy Davis Jr. rozpoczął pierwszy z trzech tygodni przewodzenia na amerykańskiej liście utworem Candyman. Kompozycja pochodziła ze ścieżki dźwiękowej do filmu Willy Wonka i Fabryka Czekolady z

1938 roku w Belgii przyszła na świat Czesława Maria Cieślak, popularna w latach 60. piosenkarka Violetta Villas o czterooktawowej skali głosu sięgającej sopranu koloraturowego. Jako gwiazda revue występowała we Francji i w Stanach Zjednoczonych u boku takich artystów jak Frank Sinatra, Paul Anka czy Charles Aznavour.

2008 roku grupa Duran Duran jako pierwsza w historii muzyki pop wystąpiła w paryskim Luwrze. Brytyjska formacja zagrała koncert w ramach akcji zbierania funduszy na renowację saloniku Ludwika XV.

W 1982 roku Adie Harris z zespołu The Shearers zmarła na atak serca po występie w Atlancie. Formacja była pierwszą w historii żeńską grupą, która zdobyła szczyt amerykańskiej listy przebojów Hot 100.

10 czerwca 1922 roku urodziła się Judy Garland, aktorka, piosenkarka i artystka wodewilowa. Do historii kina przeszła za sprawą roli Dorotki w Czarnoksiężniku z Krainy Oz i piosence z filmu Somewhere Over the Rainbow.

1950 roku słynna ballada Mona Lisa Nata King Cole'a, której artysta osobiście nie lubił, osiągnęła pierwsze miejsce zestawienia i sprzedaż w ilości ponad 3 milionów egzemplarzy.

0: 7.50 na zegarach to moment, by zapowiedzieć poranną rozmowę, która na naszej antenie o godzinie 8.10. Dzisiaj połączymy się telefonicznie z Piotrem Kaszuwarą, korespondentem wojennym Telewizji Polskiej, założycielem Fundacji Pomocowej UA Future. Porozmawiamy o relacjach polsko-ukraińskich, dialogu oraz o obecnej sytuacji w Ukrainie. Duże kontrowersje wywołała decyzja Wołodymyra Zełenskiego o uhonorowaniem imieniem jednej z jednostek Sił Zbrojnych Ukrainy przez bohaterów UPA. Na pewno odniesiemy się też do tego. Rozmowę poprowadzi Patrycja Jęczmionka. Zapraszam, 8.10, poranny gość na antenie Radia Rodzina.
1: Radio Rodzina. Pogodnie, pogodniej.

0: Prezydent Karol Nawrocki czeka z decyzją o odebraniu orderu Orła Białego Wołodymirowi Zełenskiemu, co zawiera 21 unijny pakiet sankcji na Rosję. Przedsiębiorcy będą pielgrzymować na Jasną Górę. Mateusz Kornas, zapraszam na wiadomości. Prezydent Karol Nawrocki zwleka z decyzją w sprawie odebrania orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy Wołodymirowi Zełenskiemu. W poniedziałek swoją opinię wyraziła kapituła orderu, ale ta opinia jest znana tylko polskiemu prezydentowi. Niewykluczone, że Pałac Prezydencki, ale też polski rząd cały czas liczą na refleksję. Ruch ze strony Kijowa, wycofanie się Zełenskiego z decyzji o nadaniu jednej z jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. W imieniu rządu wypowiedział się wczoraj w Sejmie wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
1: Ta decyzja podjęta przez prezydenta Zełenskiego jest nie do przyjęcia i jest potrzebna zmiana tej decyzji. Ale też wiemy, że dzisiaj granica polskiego bezpieczeństwa leży na froncie ukraińsko-rosyjskim.
0: Podczas spotkania z wyborcami do sprawy odniósł się Przemysław Czarnek z Prawa i Sprawiedliwości.
2: To, co zrobił pan Zełenski, nazywając ważną jednostkę wojskową na Ukrainie imieniem bohaterów UPA, to jest po prostu świństwo. To jest szaleństwo antypolskie i antyukraińskie.
0: Przypomnijmy, w 1943 roku wołyńskie kierownictwo OUN i ukraińskiej powstańczej armii prawdopodobnie z własnej inicjatywy wysłało do wszystkich oddziałów UPA rozkazy wprost nakazujące wymordowanie wszystkich Polaków na Wołyniu. W efekcie doszło do potężnej fali napadów na ludność polską.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Rośnie liczba zatruć dopalaczami i innymi substancjami odurzającymi, alarmuje o tym sanepid. Tylko w ubiegłym roku łącznie raportów o zatruciach było ponad 4000. Najwięcej

0: sankcji ma dotyczyć także rosyjskich żołnierzy, mówi przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.
1: Proponujemy wprowadzenie zakazu wjazdu do Unii Europejskiej dla wszystkich osób, które służyły w rosyjskich siłach zbrojnych od początku wojny.
0: Inna z propozycji zakłada zamrożenie mechanizmu dostosowującego limit cen rosyjskiej ropy, aby zapobiec jego wzrostowi. W niedzielę 14 czerwca na Jasnej Górze odbędzie się 8. Ogólnopolska Pielgrzymka Przedsiębiorców. Temat tegorocznego spotkania brzmi: wolni, duch, firma, społeczeństwo. Mówi o tym biskup pomocniczy archidiecezji katowickiej Grzegorz Olszowski.
2: Będziemy chcieli pochylać się nad tajemnicą i darem wolności, by go dobrze spożytkować, wykorzystać na płaszczyźnie duchowej, na płaszczyźnie prowadzenia firmy, a także w wymiarze społecznym.
0: Biskup Olszowski jako delegat Konferencji Episkopatu Polski do spraw duszpasterstwa przedsiębiorców i pracodawców przywita pielgrzymów i będzie przewodniczył Eucharystii, którą zaplanowano na 12:30 w kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej.
3: Minęła 8, już teraz sprawdzamy prognozę pogody. Na całym Dolnym Śląsku będzie padać do końca tygodnia. Dzisiaj maksymalne temperatury dla naszego województwa to 19 stopni w Górze, 18 w Polkowicach, 17 we Wrocławiu i w Wołowie, 14 w Środzie Śląskiej. Deszczom i zachmurzeniu towarzyszy właśnie obniżenie temperatury. Ciśnienie atmosferyczne we Wrocławiu teraz jest niskie, mamy 14 stopni, temperatura powolutku rośnie.
4: Reklama.
5: Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A ty? Chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław albo w kasie biletowej.
6: Lato zaczyna się tam, gdzie wyobraźnia dostaje skrzydeł.
7: A we Wrocławiu wszystko staje się możliwe.
6: To dokąd na wakacje?
7: Do Paryża, gdzie pachnie kawą. Do Rimini z ciepłym piaskiem. Do ognistej Katanii, chłodnego Kewlawiku, spokojnej Ochrydy czy Złotej Warny.
6: A może dalej?
7: Czarterem na La Palme. Tam, gdzie lato trwa wiecznie.
6: Twoja podróż, twój rytm, twoje lato. Port Lotniczy Wrocław. Leć z Wro.
8: Czas na naukę pływania. W Aquapark Wrocław uczymy dzieci już od 4 miesiąca życia. Doskonalimy naukę pływania oraz uczymy dzieci od podstaw. W każdym wieku, po każdej lekcji gratis. Dodatkowy czas na zabawę dla dziecka i rodzica w strefie basenów rekreacyjnych. Do wyboru aż 3 lokalizacje. Aquapark Wrocław, Aquapark Brochów i Aquapark Zakrzów. Zapisy na stronie www.aquapark.wroc.pl.
9: Cześć, z tej strony Krzysiek. Od 3 lat jestem kierowcą autobusu MPK Wrocław. Niezła wypłata, dużo benefitów i super ekipa. A i prawo jazdy na autobus zrobiłem w MPK, bezpłatnie.
10: Wejdź na rekrutacja.mpk.wroc.pl i weź kurs na dobrą pracę.
4: Reklama.
11: Radio Rodzina.
12: Radio Rodzina.
11: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.
3: A tu w studiu przy mikrofonie Judyta Exner. 6 minut po godzinie 8. Tę godzinę muzycznie rozpoczynamy z Carlosem Santaną. A tuż po tym utworze zapraszam na audycję Poranny Gość.

0: 8:10 na zegarach, to oznacza tylko jedno, audycję Poranny Gość na antenie naszego radia. Zapraszam.
1: Poranny Gość Radia Rodzina.
2: Piotr Kaszuwara, korespondent wojenny Telewizji Polskiej, a także założyciel Fundacji Pomocowej UI Future. Dzień dobry, witamy.
3: Dzień dobry, serdecznie.
2: Jedna z jednostek Sił Zbrojnych Ukrainy została uhonorowana przez Wołodymyra Załęskiego imieniem bohaterów UPA. Decyzja ta wywołała w Polsce kontrowersje z uwagi na historyczną ocenę formacji. Jak decyzja o nadaniu elitarnej jednostce imienia bohaterów UPA jest komentowana w ukraińskich mediach i przez tamtejszych publicystów?
3: Jeśli chodzi o to, co ostatnio się wydarzyło, i te kontrowersje, które wybuchły w Polsce po nadaniu imienia bohaterów UPA jednej z jednostek sił specjalnych, no to na pewno odbiór tego jest zupełnie inny w Polsce i zupełnie inny w Ukrainie. Tak samo jak zupełnie inny jest odbiór historii, zupełnie inne mamy narracje historyczne, dlatego że no, jesteśmy po prostu różnymi krajami i bardzo często mówimy o tym, że Polacy i Ukraińcy są tacy do siebie podobni i to jest bardzo mylące i krzywdzące niejednokrotnie, bo oczekujemy przez te podobieństwa, które często widzimy, tak, że też mamy borszcz, że też mamy pierogi czy wareniki, że też lubimy gołąbki, że też nie lubimy Rosjan, to oczekujemy pełnego zrozumienia z jednej i z drugiej strony. A niestety prawda jest taka, że jesteśmy innymi narodami, ukształtowanymi na innej historii, na innej mentalności i mamy też inną przeszłość, która kształtuje naszą teraźniejszość. I tutaj w Ukrainie komentarze są jednoznaczne. Mamy pełne prawo, tak mówią Ukraińcy, do tego, żeby sami decydować o tym, kto jest naszym narodowym bohaterem, bo Andrii Sibicha niedawno, minister spraw zagranicznych Ukrainy, we swoim wpisie, takim chyba jedynym w ogóle oficjalnym wpisie polityków urzędujących ukraińskich, który się pojawił komentując ten skandal w Polsce, on tam właśnie zaznaczył, że dla Ukraińców UPA, Ukraińska Powstańcza Armia, to nie jest symbol walki z Polakami, tylko jest to symbol walki z Sowietami. I ja jak podróżuję po froncie, mieszkam przecież w Ukrainie już 5. rok, spędziłem z Ukraińcami wiele bombardowań, więc mieliśmy czas na to, żeby rozmawiać. Ja nigdy nie spotkałem się, nawet ze strony tych żołnierzy walczących w takich radykalnych, zdawałoby się, jednostkach, czyli dawnym prawym sektorze, dawnym batalionie Donbas, w Azowie, w 3. Brygadzie Szturmowej, która z Azowa się wywodzi i te jednostki są kojarzone z takimi nacjonalistycznymi, wręcz czasami hipernacjonalistycznymi nastrojami, to ja nigdy od nich nie słyszałem, żeby ta historia UPA i Bandery dla nich oznaczała walkę z Polakami, żeby kiedykolwiek pochwalili jakiekolwiek zabójstwo cywilnych ludzi. Wręcz przeciwnie. Często ludzie właśnie z tych jednostek, żołnierze, podkreślają, że oni rozumieją, że ich dziadowie popełnili błędy. Ale tych błędów już nie da się cofnąć. Jedyne, co możemy zrobić, to mówił mi major 3. Brygady Szturmowej, Sergii Bew, jeden z żołnierzy Azowa od 2014 roku, teraz 3. Szturmowej, kiedy rozmawialiśmy o ukraińskim nacjonalizmie. On mówił, że tych błędów dziadów już niestety cofnąć się nie da. Ale to, co możemy zrobić, to patrzeć w przyszłość. Komentarze ukraińskie będą po prostu inne niż komentarze polskie i musimy się z tym pogodzić.
2: No dobrze, ale formacja nam jednoznacznie kojarzy się z ludobójstwem, podczas gdy w Ukrainie akcentuje się wyłącznie ten antysowiecki i niepodległościowy charakter. Czy w ogóle rozumieją naszą wrażliwość historyczną?
3: No właśnie, ważne są słowa, które teraz pani powiedziała, czyli nam kojarzy się. No, nam może się kojarzyć wszystko tak, jak nam się kojarzy, bo mamy taką, a nie inną historię. Na terytorium Polski mieszkają rodziny, które doświadczyły okrucieństw nie tylko ukraińskiej powstańczej armii, ale też jednostek takich jak SS Galicja, czy inne jednostki tworzone pod banderą hitlerowców, bo to jakby też jest przecież fakt, że Ukraińcy walczyli w tych różnych formacjach tworzonych na terenie współczesnej Ukrainy przez wojska hitlerowskie. I oni to wiedzą i zdają sobie sprawę z tego, że dochodziło również do pacyfikacji polskich wiosek. Zdają sobie sprawę z tego, że dochodziło do zabójstw, do mordów. I to nie jest absolutnie tak, że nikt sobie z tego nie zdaje sprawy. To po prostu nie jest osią narracyjną. My w Polsce widzimy to wszystko zupełnie inaczej, bo to może nie moi konkretnie, ale nasi dziadowie, babcie, bliscy rodzin wołyńskich, to oni ginęli tutaj na tej ziemi, często naprawdę w barbarzyński sposób i trudno jest o tym na terenie Polski zapomnieć. Ukraina przez kilkadziesiąt lat komunizmu, przez te niewiele względnie lat wolności, niepodległości, którą uzyskała dopiero na początku lat 90., jeszcze nie zdołała przepracować swojej historii. Nie miała tego czasu komfortowego, który by im na to pozwolił. Przypomnijmy, że początek lat 90. to jeszcze były wciąż gigantyczne wpływy sowieckie. To jednak ludzie związani z ZSRR, z dawną władzą w Moskwie, tworzyli podwaliny tego niepodległego państwa. Później początek lat 2000 to już były rewolucje, czyli zaledwie kilka lat Ukraina miała tej takiej trochę pokrzywionej wolności na to, żeby cokolwiek budować. Nigdy nie weszła do Unii Europejskiej tak jak Polska, nigdy nie miała spokoju. Później pomarańczowa rewolucja, po pomarańczowej rewolucji znów powrót mafiozów i gangsterów prorosyjskich do władzy, czyli Janukowicz i jego donbaska świta. Następnie już wybuch Majdanu w 2014 roku. Wiele osób przecież tam zginęło. I 12 lat de facto, jeżeli liczymy do dziś, toczy się tutaj wojna. Wojna, podczas której po prostu Ukraińcy nie mieli czasu na to, żeby zastanawiać się nad swoją historią. Ja myślę, że wielu Ukraińców o Banderze, o UPA usłyszało dopiero przekraczając granicę z Polską w 2014 czy w 2022 roku, bo to naprawdę nie był tutaj temat numer jeden nigdy. Rzeczywiście na zachodniej Ukrainie w trzech obwodach, lwowskim, tarnopolskim, iwano-frankowskim, te postacie typu Roman Szuchewicz, Stepan Bandera, Andrii Melnik i wiele innych, sama Ukraińska Powstańcza Armia, OUN, to była historia żywa, którą kultywowano w taki lub inny sposób, ale w większości kraju, w większości Ukrainy te nazwiska nie znaczyły nic więcej ponad to, że istnieli. I Ukraina po prostu musiała bardzo szybko stworzyć swoich bohaterów na potrzeby zjednoczenia państwa. Ja uważam osobiście, że to, co się teraz wydarzyło i nazwanie tej jednostki właśnie takim, a nie innym imieniem, też jest związane z tym, że ukraińskie władze starają się po 5 latach naprawdę krwawej wojny, ja jestem jej świadkiem każdego dnia, po raz kolejny zjednoczyć ludzi do walki, bo ta motywacja tutaj też jest coraz niższa.
2: Bo skoro nie był to temat numer jeden, to po co by Załęski miał nadawać elitarne jednostce imienia bohaterów UPA? Podnieść morale żołnierzom?
3: Możemy stawiać wiele hipotez i różni komentatorzy rzeczywiście próbują rozpisywać się w różnego rodzaju reportażach, felietonach czy rozprawkach, więc wręcz o tym, jakie były motywacje prezydenta Wołodymyra Załęskiego. Ale prawda jest taka, że nie znamy tej motywacji, dlatego że prezydent Wołodymyr Załęski nawet słowem do nie odniósł się do awantury, która trwa w Polsce. Jedynym politykiem, tak jak powiedziałem wcześniej, który skomentował to, co się dzieje, był minister spraw zagranicznych Andrzej Sibicha. Więc wszystko, co powiemy sobie od tego momentu, to będą tylko i wyłącznie nasze hipotezy, dlaczego tak się stało i po co. Rzeczywiście można wnioskować, że była to jakaś próba podniesienia morale nie tylko żołnierzy, ale pewnie i całego ukraińskiego społeczeństwa. Dlatego, że ja sam po sobie mogę powiedzieć, że naprawdę ostatnie miesiące były bardzo trudne. Były bardzo trudne psychicznie, bo większość nocy spędzaliśmy w stresie, czy Putin znów nas zbombarduje, czy znowu leci kilkadziesiąt rakiet i zniszczy cały blok mieszkalny. I czy to będzie mój blok, czy to będzie blok moich znajomych, czy to będzie może blok naprzeciwko, na tej samej ulicy. Nie wiedzieliśmy, gdzie te rakiety spadną, kiedy spadną, o której godzinie spadną, czy spadną. I to rzeczywiście było bardzo męczące. To takie podejście na przykład zastosowali alianci podczas II wojny światowej, bombardując Drezno. Też często się zastanawiano w historii, po co w ogóle było bombardować Drezno, które teoretycznie miało być tylko i wyłącznie miastem takim architektury, kultury i tak dalej. No oprócz tego, że stacjonowały tam niemieckie wojska, no to właśnie była też to taka presja psychologiczna na Niemców, żeby pokazać im, jak to jest żyć pod bombami dzień i noc. Więc Brytyjczycy bombardowali w ciągu dnia czy w ciągu nocy, a Amerykanie bombardowali przez kolejne godziny. Więc to było naprawdę męczące i dokładnie to samo robi teraz Putin i Rosja. Tak samo męczy całe społeczeństwo. Państwo sobie nie wyobrażają, jak to jest żyć codziennie w stresie, czy obudzimy się rano. Jak to jest spędzić kilka miesięcy w zimie, bez ogrzewania, bez wody, bez perspektywy, że cokolwiek się zmieni. Kilka godzin rzeczywiście człowiek ma nadzieję, że okej, za 4 godziny wróci prąd. On nie wraca. Nie wraca 10 godzin, 12, nie wraca trzeci dzień, nie ma czym się ogrzać, mieszkanie się staje zimne, nie da się już w nim spać, trzeba spędzać noce w namiotach ogrzewanych generatorami, jeść to, co dają wolontariusze. To naprawdę jest bardzo wykańczające dla całego społeczeństwa. I to mówię ja jako Polak, który nikt z bliskich ludzi, oprócz znajomych, przyjaciół, tak, nie stracił na tej wojnie. A większość ukraińskich rodzin dziś boryka się z tym, że albo ich brat, ojciec, syn zaginął bez wieści i już od kilku lat nie wiadomo, co się z nim stało. Najprawdopodobniej nie żyje, ale nie można tego rozdziału zakończyć. Są tacy, którzy czekają na swoich bliskich z niewoli. To też już są takie przypadki, że już piąty rok nie wiadomo, co się dzieje z danym żołnierzem, który wpadł do rosyjskiej niewoli. Wiadomo tylko czasami, że żyje i że jest torturowany. Są ludzie, którzy stracili, całkowicie już wiedzą o tym, że ich bliscy zginęli na froncie. I prezydent Wołodymyr Zełenski głównie zajmuje się właśnie tym, żeby jego naród przetrwał tę wojnę. I dlatego mówię o tym, że temat UPA, temat Wołynia nigdy tutaj w Ukrainie nie wychodził na pierwszy plan. I myślę, że to jest ważna kwestia oczywiście, żeby to rozwiązać. Przede wszystkim dlatego, żeby nie dawać paliwa rosyjskiej propagandzie.
2: Polski resort dyplomacji mówi wprost, że ten ruch zostanie natychmiast wykorzystany przez Kreml.
3: I został. I został natychmiast wykorzystany. No widzimy, choćby pod moimi postami w mediach społecznościowych, to są tysiące hejterskich komentarzy, które często padają albo od botów, albo od profili, które ktoś prowadzi, albo od ludzi zaangażowanych w tak zwane farmy troli, prawdziwych ludzi często, albo ludzi mocno zmanipulowanych choćby przez Konfederację i Partię Polską i środowiska prorosyjskie. Ja jak wchodzę na te profile i sprawdzam, jakie mają posty, to najczęściej powtarzają w nich wszystko to, co jest anty. Często są cytowane właśnie wypowiedzi Grzegorza Brauna, często są cytowane wypowiedzi Janusza Korwin-Mikke, często są wrzucane posty antysemickie, bardzo często antyeuropejskie, namawiające do tego, aby Polska wyszła z Unii Europejskiej. Jeżeli się jeszcze bardziej zagłębimy, to oni powielali tą propagandę antykowidową. Też między innymi często różne teorie spiskowe się tam znajdują, dotyczące choćby właśnie Izraela i tego, kto rządzi światem. Więc ta kampania hejterska już trwa, jest przepotężna. Nie da się praktycznie z nią walczyć. Nie mamy mechanizmów wypracowanych, aby się temu przeciwstawić, bo proszę sobie wyobrazić, że ja jestem jeden. Komentarzy jest 2000 w ciągu 2 godzin. Profili wszystkich po prostu nie da się zablokować, bo one się pojawiają ciągle nowe. Komentarze się pojawiają ciągle nowe. I dla takiego przykładu, jakiś czas temu w Estonii rozbito grupę właśnie prorosyjskich troli, którzy tworzyli w internecie fałszywe konta, fałszywe profile. To było 8 osób. 8 osób stworzyło w internecie 48 milionów fałszywych kont, które właśnie takie komentarze zostawiały. To jest dodatkowy kraj w Unii Europejskiej, większy niż Polska, fałszywych profili stworzonych przez 8 osób. Więc możemy sobie wyobrazić, jaki to jest gigantyczny mechanizm, który tworzy nam alternatywną rzeczywistość, w której okazuje się, że Polacy i Ukraińcy się nienawidzą, a jedynym, który chwali Polskę za to, że walczy z nazistowską Ukrainą, jest Putin. I taką rzeczywistość stara nam się sprzedawać rosyjska propaganda, całkowitą iluzję. Świat, który nie istnieje, ale przez to, że tych komentarzy jest tak dużo, my wchodzimy z nimi w interakcję, to powoduje w nas emocje.
2: Właśnie, i jak to może wpłynąć na nasze relacje, na poziom empatii, chęć niesienia pomocy humanitarnej oraz wojskowej Ukrainie przez polskie społeczeństwo, które silnie reaguje na te kwestie wołyńskie?
3: No, zaledwie kilka tygodni temu mieliśmy już takie informacje wywiadowcze, w których wynikało, że Rosja szykuje wielką kampanię dezinformacyjną, która ma zmierzać do tego, żeby zniechęcić zachodnie społeczeństwa do pomocy Ukrainie. I to w tych komentarzach widać. Jak wy możecie pomagać banderowcom? To już koniec. Więcej nie pomożemy. Pojawiają się takie komentarze, co więcej, ze strony już nawet wolontariuszy niektórych polskich, którzy mówią, tak długo pomagałem, teraz przelała się czara. Ale często niestety na tych profilach też widzimy treści właśnie pochodzące gdzieś ze środowisk związanych z Konfederacją. Widzimy, że ta propaganda rosyjska stara się właśnie taką narrację nam teraz sprzedać, że oto nie możemy dłużej wspierać kraju, który nie szanuje pamięci o zbrodniach popełnionych na Polakach, niewinnych ludziach. Niestety cały problem i smutek chyba w tej sytuacji polega na tym, że to nie rosyjska propaganda rozpętała tę burzę, tylko paliwo do tej rosyjskiej propagandy dał prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. I nie wiem, dlaczego podjął taką decyzję, naprawdę. Komentarze są takie, że zwyciężyła polityka wewnętrzna, która często też w Polsce przecież zwycięża nad zdrowym rozsądkiem od wielu lat. I rosyjska propaganda nie zawsze jest taka genialna, jakby mogło nam się wydawać. Ona po prostu Rosjanie bardzo dobrze umieją wykorzystać to, co aktualnie się dzieje w danym kraju. Trzeba też sobie jasno powiedzieć, że oni mają od tego specjalistów. To nie jest tak, że oni nie wiedzą, co robią. Tam są filolodzy, tam są ludzie, którzy już od pokoleń na przykład mieszkają na polskiej ziemi, na niemieckiej ziemi, na francuskiej ziemi, mieli dziadków, pradziadków Rosjan. Jest taka książka Wołodymyra Wolkowa pod tytułem Montaż. Ona bardzo dobrze opisuje to, w jaki sposób działają mechanizmy wpływu, agenci wpływu, które często tworzone są przez dziesiątki lat. Wydaje się to teorią spiskową i jakąś fantastyką szpiegowską, ale niestety to się dzieje i my jesteśmy tego konkretnymi świadkami właśnie teraz.
2: A czy w obliczu tak trudnych gestów symbolicznych istnieje szansa na wypracowanie wspólnego polsko-ukraińskiego mianownika w polityce pamięci przed zakończeniem wojny?
3: Nie wiem. Miałem pewnie przez jakiś czas na to nadzieję. Zresztą moja fundacja około 2 lata temu, powiedzmy, my już podnosiliśmy te wszystkie kwestie, które są teraz podnoszone. Ja nawet wczoraj słuchałem mojego reportażu, który przygotowywałem 10 lat temu. 10 lat temu. Właśnie na temat relacji polsko-ukraińskich, Wołynia, historii wspólnej, wojny zresztą, bo to przecież już wtedy też trwała ta wojna. I najbardziej przerażające w tym reportażu było to, że gdybym go wyemitował dziś, to nawet by się państwo nie zorientowali, że on pochodzi sprzed 10 lat. Nic się nie zmieniło. Nadal mamy te same przekłamania, ten sam jad w sobie. To są zresztą Jacek Kuroń ponad 20 lat temu, 25 lat temu pisał felietony o relacjach polsko-ukraińskich, o Wołyniu, o Lwowie, o wspólnej historii i tak dalej. I ten felieton również można by było publikować dziś i też by się nic nie zmieniło. My ciągle do tego wracamy, niczego się nie uczymy. Niedawno był zorganizowany przez Centrum Mieraszewskiego kongres wspólny historyków polskich i ukraińskich. Tam rzeczywiście jakiś dialog się rozpoczął. Byli bardzo mądrzy historycy, też ukraińscy. Na przykład była pani profesor Natalia Harczenko, która napisała wspaniałą książkę o ukraińskich śladach Rzeczpospolitej, pokazującą właśnie to, że Ukraińców przez wiele lat uczyło się, że Rzeczpospolita to byli tylko polscy szlachcice, którzy znęcali się nad ukraińską biedotą. Pani profesor Starczenko uświadamia Ukraińców, że oni też mieli swoją szlachtę, swoją ukraińską, rusińską szlachtę i wcale nie byli z boku Rzeczpospolitej, tylko byli w samym jej środku, tworzyli, mieli dokładnie taką samą liczbę królów Ukraińcy, jak i Polacy, bo po prostu byliśmy jednym państwem. Więc ten dialog się zaczyna, ale zobaczmy, jak daleko on sięga. Mhm. On sięga czasów sprzed 400 lat, a my mamy problemy, które dotyczą dnia dzisiejszego, wczorajszego. Wczoraj jest naszym problemem jeszcze historycznym wciąż, bo nie potrafimy siebie słuchać nawzajem. I to, co mówił Jan Paweł II, żeby w swojej książce Pamięć i Tożsamość pisał, że musimy być bardzo ostrożni w tym, żeby nasza pamięć historyczna nie stała się dla nas ciężarem, którego nie zdołamy udźwignąć. Ja obawiam się, że my już jesteśmy bardzo blisko tego momentu, że nie udźwigniemy tej wspólnej pamięci. Oczywiście nadal mam nadzieję, że to oczyszczenie przyjdzie. Ono wymaga wzajemnego zrozumienia, wzajemnego posłuchania się, bo są elementy, w których Polacy mają 100% racji, ale są elementy historii, w której Ukraińcy też mają rację. I nam Polakom bardzo trudno to zaakceptować. Niektóre elementy naszej historii też nie do końca są prawdziwe. I historia to w ogóle mity i legendy w dużej mierze. Ja nie wiem, czy da się wypracować wspólne podręczniki historii, bo takie pomysły też są. Mm-hmm. Wychodzą właśnie z forum historyków polsko-ukraińskich. Na razie taki podręcznik wiem, że powstaje. Są już jakieś plany, podwaliny tego, żeby on mógł zostać wdrożony. Nie wyobrażam sobie dyskusji, która rozgorzeje w Polsce, jak taki podręcznik pojawi się na półkach i czy którakolwiek szkoła z niego skorzysta, ale myślę, że to są różne próby. Są dobrzy ludzie po stronie Ukrainy i po stronie Polski, którzy naprawdę próbują się nawzajem zrozumieć i usłyszeć. Często politycy nam w tym przeszkadzają, bo polityka to nie jest rzeczywistość. To jest coś, czego się używa dla określonych celów, wygrania wyborów. W Polsce idą wybory, być może w Ukrainie niedługo będą wybory. I z tym pewnie mierzą się teraz politycy. A to, czy dana kampania wyborcza zepsuje relacje z innym krajem, pewnie stoi na drugim miejscu, bo każdy liczy na to, że później jakoś to będzie. No i jakoś to jest już od wielu, wielu lat.
2: My musimy powoli kończyć. Powiedz, czym teraz się zajmujesz, w jakim punkcie wojny jesteśmy?
3: Ja akurat jestem teraz w Hucie Pieniackiej, czyli w miejscu, gdzie odbywają się poszukiwania ofiar zbrodni popełnionej 28 lutego 1944 roku przez policję SS, złożoną głównie z Ukraińców przy współudziale UPA. Poszukiwane są tutaj mogiły, więc trochę od tej, że tak powiem, zwyczajnej wojny odbiegamy akurat w dzisiejszych dniach, ale jeżeli mielibyśmy w kilku zdaniach podsumować, gdzie jesteśmy, to na pewno nie jesteśmy pod koniec tej wojny, niestety. Walki trwają, są bardzo krwawe na wschodzie Ukrainy, o czym już praktycznie nikt nie raportuje i bardzo mało się o tym mówi. Pewnie znów, jak pojawi się kolejny Bachmut, kolejna Awdijivka, kolejne Izium, kolejne masowe groby, zostaną być może gdzieś odkryte i zbrodnie popełnione przez Rosjan znów zaprzątną głowy światowych mediów i nagłówki. Znów usłyszymy o tym, co się dzieje w Ukrainie. Póki co ludzie umierają po cichu, a miasta takie jak Lyman, Kramatorsk, Słowiańsk, Zaporoże są codziennie bombardowane. Zaledwie 48 godzin temu mieliśmy zdjęcia z Zaporoża, do nas właśnie zostały przesłane, na których widzimy ludzi zabitych na ulicy, a ciała rozrzucone wybuchem bomby. Niedawno w Kijowie, przecież mieszkam tam na co dzień, mieliśmy kilka ataków, w których zginęli ludzie, młodzi ludzie, kobiety, dzieci, cała klatka schodowa zniesiona w pył. Byłem tam na miejscu, jestem częstym świadkiem niestety takich wydarzeń, gdzie ginie mnóstwo ludzi. Rosjanie napierają, Ukraińcy też lustrzanie, jak to się mówi, odpowiadają na te ataki. Żadna strona nie jest chyba chętna do tego, żeby zakończyć ten konflikt. Wołodymyr Zełenski pisze listy do Putina. Putin na nie odpowiada, mówiąc, że nie ma zamiaru spotykać się z prezydentem Ukrainy. Stany Zjednoczone zajęte Iranem. Polska zajęta Wołyniem, a Ukraina zajęta walką z Rosją.
2: A my zastanawiamy się, czy prezydent Ukrainy powinien stracić order Orła Białego.
3: Nie wiem nawet, jak to skomentować. Ja myślę, że po prostu, krótko mówiąc, dyplomacja zawiodła, polska i ukraińska. Na początku, że zawalili Ukraińcy, a później myślę, że to darcie szat i krzyk polskiej dyplomacji z kolei też nie do końca był przemyślanym krokiem. Myślę, że tacy dyplomaci jak Henry Kissinger, który kończył wojnę w Wietnamie choćby i kończył i zaczynał wiele wojen zresztą, czy tacy dyplomaci jak Zbigniew Brzeziński, doradca wielu amerykańskich prezydentów, postąpiliby inaczej. Ja myślę, że po prostu powinniśmy więcej uczyć się z tego, co już było i reagować adekwatnie, a nie reagować emocjami, bo dyplomacja to nie powinny być emocje. A stosunki polsko-ukraińskie, nasze relacje wojskowe, gospodarcze są obecnie pod wielkim znakiem zapytania. Zbliża się kongres gospodarczy. Do tej pory nie wiemy, czy prezydent Wołodymyr Zełenski na niego przyjedzie, kto na niego przyjedzie, jak ten kongres w takiej atmosferze zostanie przeprowadzony. I czekamy.
2: Bardzo dziękuję. Dziennikarz Piotr Kaszuwara, korespondent wojenny Telewizji Polskiej, założyciel fundacji pomocowej Your Future. I życzymy bezpieczeństwa przede wszystkim.
3: Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Poranny gość Radia Rodzina.

0: Me. Tak pięknie śpiewa Gabriela Klimi na antenie Radia Rodzina, przy mikrofonie Judyta Exner. Przychodzę z kolejną propozycją weekendową, co można robić w najbliższy i nie tylko weekend. Otóż Piastowska Pieczęć, Muzeum Podziemia Zamku Książącego na Ostrowie Tumskim we Wrocławiu, rozszerza ofertę zwiedzania i w czerwcu zaprasza mieszkańców oraz turystów na dwa nietypowe weekendy z Piastami. Weekend z księciem to pierwsze wydarzenie, które pozwala nie tylko poznać relikty pierwszego piastowskiego zamku we Wrocławiu, ale także odkryć ślady śląskich Piastów zachowane do dziś w przestrzeni miasta. Nowa formuła zwiedzania zadebiutowała w Piastowskiej Pieczęci podczas majówki i spotkała się z dużym zainteresowaniem uczestników. O pomyśle na weekendy z księciem mówi Kamil Krawczyk, przewodnik w Piastowskiej Pieczęci.
1: Uznaliśmy, że nie chcemy ograniczać się tylko do naszych podziemi, naszych murów, więc wyszliśmy tak lekko też na Ostrów Tumski i stąd pomysł na weekendy z księciem. Będziemy się starać wychodzić poza Piastowską Pieczęć i odwiedzać miejsca związane z książętami, ich małżonkami, ich pomniki, kościoły z nimi związane, pewne elementy architektoniczne, które dalej są widoczne w mieście. Oczywiście nie chcemy zdradzać wszystkich sekretów, bo niech to będzie też trochę niespodzianką.
0: Pierwszy spacer odbędzie się już 13 i 14 czerwca, czyli w najbliższy weekend o godzinie 16. Uczestnicy rozpoczną zwiedzanie w podziemiach Piastowskiej Pieczęci, a następnie wyruszą w miasto. Organizatorzy nie zdradzają szczegółowej trasy, zapowiadając niespodziankę.
1: 13 i 14 czerwca o godzinie 16 odbędzie się weekend z księciem, ale w wersji z Henrykiem I Brodatym i oczywiście jego małżonką świętą Jadwigą Śląską. Więc taki spacer będzie trwał około 2 godzin. Zaczniemy u nas w podziemiach, a skończymy gdzieś w mieście. Tak jak mówię, nie zdradzam szczegółów. Taki spacer wymaga wcześniejszych zapisów i potrwa tak do 2 godzin.
0: A kolejny weekend z księciem zaplanowano na 20 i 21 czerwca. Tym razem uczestnicy poznają historię Henryka IV Prawego, zwanego także Probusem. Kamil Krawczyk w tym przypadku zdradza jeden ze smaczków, który pojawi się na trasie spaceru.
1: Tydzień później będzie weekend z księciem, ale tym razem Henrykiem IV Prawym bądź Probusem i również godzina 16 w oba weekendowe dni i też pokażemy trochę więcej niż nasz zamek. Myślę, że odnośnie Henryka IV mogę zdradzić, że to będzie kościół świętego Marcina, więc odwiedzimy go, ale też w przestrzeni Ostrowa Tumskiego porozmawiamy o innych inwestycjach książęcych i myślę, że trochę zaskakujących, a w przypadku Henryka Brodatego i świętej Jadwigi to tutaj raczej pozostaniemy w fazie może trochę niepewności, jakiejś tam niespodzianki, więc cały czas nad tym pracujemy, żeby to było jak najprzyjemniejsze. No, zależy nam na tych rozszerzonych zwiedzaniach, bo mamy już wiele osób, które polubiły nasze miejsce, wracają z gośćmi, znajomymi, rodzinami i chcemy cały czas rozszerzać ofertę, żeby być miejscem atrakcyjnym, nawet dla tych, którzy nas znają.
0: Spacery są skierowane zarówno do osób zainteresowanych historią Piastów, jak i tych, które dopiero rozpoczynają przygodę z historią Wrocławia, a Piastowska Pieczęć zaprasza na nie każdego. To może być bardzo dobry pomysł na rodzinnie spędzony weekend. Uwaga, obowiązują wcześniejsze zapisy mailowe za pośrednictwem strony internetowej Piastowskiej Pieczęci. Odwiedźcie ją już teraz i zapiszcie się na jeden ze spacerów, na jeden z weekendów z księciem.

0: Polskie Stowarzyszenie we Lwowie póki co zachowuje swoją siedzibę. Lato rozstrzygające dla losów wojny, twierdzi ukraiński prezydent. W Górysowie wracają pociągi pasażerskie. Mateusz Kornas, zapraszam na wiadomości. Polskie Stowarzyszenie we Lwowie nie zostanie jednak wyrzucone ze swojej siedziby, przynajmniej na razie. Chodzi o Towarzystwo Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej, które wynajmuje odpłatnie lwowski budynek od ponad 30 lat. Nigdy nie było problemów, ale nagle dzień po tym, jak prezydent Polski zagroził odebraniem Władimirowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego za honorowanie UPA, polska instytucja dostała nakaz eksmisji. Zaskoczony był prezes Towarzystwa Emil Legowicz.
1: No jest to bardzo dziwne, no pan sam rozumie, no to jest bardzo dziwne, ale albo to wypadek, albo to faktycznie już na tyle agresji mieć w sobie. No, ja pojęcia nie mam.
0: W obronie instytucji stanął polski konsul generalny we Lwowie, Marek Radziwon, dzięki czemu co najmniej na rok będzie ona mogła zostać w swojej siedzibie, co dalej na razie nie wiadomo.
1: A jest zapewnienie, że na rok przedłużają nam.
0: Mówił Emil Legowicz. Umowy formalnie jeszcze nie podpisano. Towarzystwo Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej chciałoby podpisać umowę długoterminową. Czerwiec i lipiec mogą przynieść wiele rozstrzygnięć. Takiego zdania jest prezydent Ukrainy, Władimir Zełenski. Mówił o tym podczas wizyty w Tallinie. Więcej na ten temat Barbara Hobzda.
2: Słowa prezydenta Ukrainy dotyczą przede wszystkim rozstrzygnięć m.in. w sprawach zakończenia wojny z Rosją. Najważniejsze, aby przygotować się do tych negocjacji i decyzji, których wszyscy oczekujemy od szczytów Unii Europejskiej, grupy G7 i NATO. Czerwiec i lipiec tego roku mogą bardzo wiele rozstrzygnąć, powiedział Zełenski na konferencji prasowej z prezydentem Estonii. Prezydent Ukrainy podkreślił konieczność wyraźnego postępu w dyplomacji, aby Rosja nie miała złudzeń, że wojna może przynieść jej jakiekolwiek korzyści. Wezwał także europejskich przywódców do dalszego wspierania sankcji wobec Rosji oraz przyjmowania kolejnych pakietów restrykcji.
0: Zełenski mówił także w Tallinie, że Rosja traci na froncie ponad 30 tysięcy żołnierzy zabitych i ciężko rannych miesięcznie. Senator Monika Piątkowska została wspólną kandydatką Koalicji Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego na prezydenta Krakowa. Ogłosili to wspólnie premier, lider KO Donald Tusk i wicepremier, szef PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz.
3: Ubiegać się o fotel prezydenta miasta Krakowa, najpiękniejszego miasta w Polsce, to ogromne wyróżnienie i ogromna odpowiedzialność.

0: Bo jest to linia trudna geometrycznie, bardzo mocny zakręt. Do tego mamy również bardzo duże różnice terenowe.
1: A prace kosztowały 18 milionów złotych.
2: Minęła godzina 9, już teraz sprawdzamy prognozę pogody. We Wrocławiu aktualnie 15 stopni, temperatura rośnie, choć dzisiaj nie będzie to wysoka temperatura, maksymalnie 17 stopni we Wrocławiu. Za okno wyglądam, na Ostrowie nie pada, ale prognoza mówi mi, że pada we Wrocławiu, pada też w pozostałej części Dolnego Śląska. Maksymalne temperatury na Dolnym Śląsku w dniu dzisiejszym to 19 stopni.
3: Reklama.
4: Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Jeśli nie, to koniecznie pobierz ją ze sklepu Play lub App Store. Nowa aplikacja Nasz Wrocław to twój osobisty przewodnik i karta mieszkańca w jednym. Odkrywaj atrakcje dzięki interaktywnej mapie. Sprawdzaj darmowe wejścia w czasie rzeczywistym, a specjalne oferty i zniżki znajdziesz tylko tutaj. A co najlepsze, aplikacja Nasz Wrocław działa nawet offline. Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Pobierz aplikację już teraz ze sklepu Play lub App Store.
5: Spółdzielnia Mieszkaniowa Jedynka buduje we Wrocławiu leśnice osiedle Aleja Platanowa 2. Dołącz do grona 160 rodzin, które już w kwietniu zamieszkają w Alei Platanowej 1. Nie potrzebujesz zdolności kredytowej. Ty wpłacasz wkład własny, my bierzemy kredyt. To nie jest TBS. Już po 5 latach możesz wykupić mieszkanie na własność. Spłacasz je w miesięcznych ratach po odbiorze kluczy. Nie czekaj. Rezerwacje na stronie Aleja Platanowa, myślnik 2.
6: AirMax. Bezprzewodowy światłowód dla domu i firmy. Bezpłatny okres testowy bez zobowiązań. Tylko z AirMax.
7: Koleje Dolnośląskie ruszają nad Bałtyk. Już od 27 czerwca w każdą wakacyjną sobotę pojedziecie prosto do Międzyzdrojów i Świnoujścia. Kadę Premium Nadmorski z Wrocławia Głównego nad morze dojedziesz w mniej niż 5 godzin. Po drodze Legnica, Lubin, Głogów i Zielona Góra Główna. A jeszcze przed południem plaża, szum fal i wakacyjny klimat. Bilety kupicie w aplikacji i na stronie koleo.pl.
3: Reklama.
8: Radio Rodzina.
9: Radio Rodzina.
10: Tu Radio Rodzina. Gramy dla ciebie i twojej rodziny.
2: Kiedy za oknem szaro, buro i ponuro, pozostaje nam energetyczna muzyka, dzięki której możemy się obudzić, bo ciśnienie jest naprawdę niskie. Nie wiem, czy kawa pomoże, już nawet druga. Denak na antenie Radia Rodzina już teraz.

0: Na zegarach 9:15, a ze mną w studiu Ilona Baran, ekspertka od prasy i najświeższych informacji. Dzień dobry, cześć.
1: Oj, ja tutaj się wypisuję z tego eksperckiego tutaj, wiesz, tytułu. Po prostu Ilona, dzień dobry Judyta, dzień dobry Państwu. Tak, zaczynamy przegląd prasy od piłkarskich gigantów. Wielki mecz we Wrocławiu potwierdzony. To będzie uczta dla piłkarskich kibiców w Polsce. 15 sierpnia we Wrocławiu Manchester United zmierzy się z AC Milan w towarzyskim spotkaniu przed nowym sezonem. Godzina rozpoczęcia spotkania na Tarczyńskiej Arena Wrocław nie została jeszcze ustalona. Obie ekipy to uznane marki na światowym rynku piłkarskim, wielokrotni triumfatorzy Ligi Mistrzów. Dla obu drużyn będą to spotkania w okresie przygotowawczym do nowego sezonu, a 13 czerwca ruszy sprzedaż biletów. W sobotę, jak już mówimy o 13 czerwca, Centrum Wrocławia zamieni się w otwartą przestrzeń zdrowia i bezpieczeństwa. W dwóch miejscach równocześnie odbędą się ważne wydarzenia dla mieszkańców. Na rynku 14 dni promocji zdrowia Zdrowy Wrocław, a na bulwarze Dunikowskiego 4 Festiwal Pierwszej Pomocy. Udział w obu wydarzeniach jest bezpłatny i otwarty dla wszystkich. Dni promocji zdrowia to największe we Wrocławiu wydarzenie poświęcone profilaktyce, edukacji zdrowotnej i promowaniu zdrowego stylu życia. To przestrzeń spotkań, badań i rozmów o tym, jak na co dzień dbać o zdrowie i dobre samopoczucie. Tego dnia mieszkańcy będą mogli również wziąć udział w Festiwalu Pierwszej Pomocy, wydarzeniu, które w praktyczny sposób uczy, jak ratować i jak reagować w sytuacjach zagrożenia. To także okazja, by poznać pracę służby i organizacji działających na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców. Festiwal realizowany jest w ramach programu Bezpieczny Wrocław. O godzinie 13:00 zaplanowano pokaz ratownictwa wodnego. A z bezpłatnych badań na Placu Gołębim w Rynku mieszkańcy będą mogli skorzystać w godzinach od 11:00 do 17:00.
0: Czyli dużo czasu, żeby zadbać o swoje zdrowie.
1: I się nauczyć pierwszej pomocy. Nawet 200 dni bez lądowania. Jeżyk bije rekordy natury. Jeżyk zwyczajny to jeden z najbardziej niezwykłych ptaków na świecie. Większość życia spędza w powietrzu. Podczas lotu nie tylko poluje i pije. Badania naukowców wykazały, że jeżyki mogą pozostawać w locie nieprzerwanie, nawet jak wspomniałam, 200 dni. Ptaki te są doskonale przystosowane do życia w przestworzach. Ich krótkie nogi służą głównie do przyczepiania się do pionowych powierzchni, dlatego na ziemi poruszają się bardzo nieporadnie. Jeżyki potrafią spać podczas lotu dzięki tak zwanemu półsnowi, kiedy spoczywa tylko jedna półkula mózgu. Są również niezwykle pożyteczne dla człowieka. Jeden jeżyk może zjeść nawet 20 tysięcy owadów dziennie, w tym naszych kochanych komarów, much i meszek, pomagając ograniczać ich liczebność w miastach. Obecnie ptaki te chętnie gniazdują w szczelinach budynków i specjalnych budkach lęgowych. W Polsce jeżyki występują na terenie całego kraju. Na lęgi przylatują pod koniec kwietnia, a pod koniec lata odlatują do Afryki, gdzie spędzają zimę.
0: Dziękujemy Wam, jeżyki, bo z komarami no, nie chcemy mieć nic do czynienia za bardzo
1: no,
0: teraz.
1: Przykro mi, komarze, ale nie.
0: No to chyba już wszystko. Ilona, bardzo dziękuję za ten przegląd prasy, a naszym słuchaczom życzymy dobrego dnia.
1: Dokładnie, pięknego dnia.

A dziś środa, a skoro środa, to środa z Multikinem. Na antenie Radia Rodzina rozdajemy tego dnia bilety do Multikina. Jeśli chcecie wygrać bilety, macie ochotę wybrać się do kina, myślę, że pogoda temu bardzo sprzyja, aby właśnie zaszyć się gdzieś na jakiś przyjemny seans, kino deszczowe. Słuchajcie nas uważnie, będziemy za chwileczkę ogłaszać zasady konkursu.

To zespół La Femme na antenie Radia Rodzina, przy mikrofonie Judyta Exner. Dziś środa z Multikinem. To oznacza, że rozdajemy bilety do Multikina. To podwójny bilet. Można wybrać się z kimś, pogoda temu sprzyja. Za oknem deszczowo, a w kinie można zapomnieć właśnie o tym deszczu i o tym, że jest tak szaro-buro i nasze plany, na przykład wyjazdowe czy spędzenia gdzieś czasu na zewnątrz, musimy odłożyć troszeczkę na później. Zapytałam ostatnio naszych słuchaczy, jakie ciekawe filmy obejrzeli i dzielą się tym z nami. Pierwsza pozycja to Rodzina do wynajęcia w reżyserii Hikari. W tym zwariowanym świecie, jaki mamy, to świetny film, który pokazuje, że czasem zupełnie obcy ludzie mogą stać się dla siebie rodziną. Jest ciepły, wzruszający i po prostu zostawia po sobie dobry nastrój. Takich filmów nam trzeba, pisze nasza słuchaczka Monika. Z kolei Bernadetta tutaj proponuje Wolność po włosku. Takie inne spojrzenie na włoskie Dolce Vita, bo życie w zgodzie ze sobą może mieć różne oblicza. Nasz słuchacz Mariusz proponuje projekt Hail Mary. To nowa propozycja. Ostatnio mówiliśmy o tym też w rozmowie z Olgą, która nas odwiedza cyklicznie w środy. Oryginalny pomysł na kosmitę, bez szczegółów, żeby nie spoilerować. Cały czas akcja, do tego sporo humoru na poziomie i prowokuje do refleksji rozmowy. Dawno nie widziałem tak dobrego filmu. To napisał nasz słuchacz Mariusz. Jeśli chcielibyście się podzielić swoimi refleksjami, co ciekawego ostatnio zobaczyliście, a może już dawno nie widzieliście dobrego filmu i te wspomnienia trzeba odświeżyć i nawiązać może do jakiejś klasyki dawno temu widzianej, napiszcie nam o tym. 7148, zaczynamy od słowa rodzina. Możecie też z nami połączyć się telefonicznie i na naszej antenie podzielić się właśnie swoimi refleksjami, swoimi przemyśleniami. 71 322 20 22, to numer, jaki musicie wykręcić. Zapraszam do wspólnej zabawy. Zaproszenie podwójne do Multikina czeka.

czekam na wasze historie, na wasze opowieści o tym, co ciekawego ostatnio obejrzeliście. Ja podzielę się swoją historią. Ostatnio zobaczyłam film Pieśni Lasu. Był to dokument o francuskich lasach, a dokładnie o takiej rodzinie, trzech pokoleniach. To było trzech mężczyzn, dziadek, tata i syn. I oni zajmowali się dokumentowaniem dźwięków ptaków, obserwowaniem, podsłuchiwaniem przyrody właśnie gdzieś w jakichś takich leśnych ostępach. Przepiękny był to i wzruszający film. Bardzo polecam i czekam na wasze polecenia, polecajki i refleksje filmowe. A nagrodzimy te refleksje podwójnym zaproszeniem do Multikina. 71 48, zaczynamy wiadomość od słowa rodzina lub dzwonimy pod numer 71 322 2022.

A w multikinie obejrzymy nie tylko to, co na bieżąco powstaje i jest wypuszczane do kin, powiedzmy, ale zobaczymy też klasyki w ramach projektu Ofowe Kino z Lotto. Przed nami jeszcze Kosmiczny Mecz, jeśli ktoś jeszcze nie widział, Milczenie Owiec, Podróż do Przeszłości, Żywot Briana, a także japońska animacja Spirited Away, bardzo piękna, ze studia Ghibli, jeśli ktoś ceni sobie takie animacje. Zobaczymy też Podziemny Krąg do 11 czerwca, Milczenie Owiec, o którym wspomniałam, i Żywot Briana grupy Monty Pythona. Warto właśnie sobie zawsze sprawdzić, co ciekawego w tej pozycji Ofowe Kino z Lotto lub kultowe kino klasyki w oryginalnej wersji, bo Multikino właśnie co miesiąc przygotowuje takie propozycje. A ja przypominam, że trwa nasz konkurs, wystarczy opowiedzieć o jakimś filmie, który się ostatnio zobaczyło. Coś, co przykuło Waszą uwagę, zostało z Wami. 71-48, zaczynamy od słowa rodzina, bądź łączymy się telefonicznie 71-322-2022. Zaproszenie podwójne do Multikina czeka.

Co ciekawego ostatnio obejrzeliście, a może już dawno oglądaliście jakiś dobry film i chcielibyście się wybrać ponownie, możemy w tym pomóc. Mamy podwójne zaproszenie do Multikina, którym chcielibyśmy się podzielić z naszymi słuchaczami. Wystarczy opowiedzieć nam właśnie o jakimś obejrzanym niedawno filmie. To forma takiego polecenia dla innych słuchaczy. 7148, zaczynamy od słowa rodzina, bądź łączycie się z nami telefonicznie pod numerem 71 322 2020. Czekamy na Wasze historie.

0: Posłowie rozpatrzą wniosek o wotum nieufności wobec szefa MSWiA. Alerty przed burzami, zwłaszcza w Małopolsce. GUS prowadzi badania wśród gospodarstw rolnych. Mateusz Kornas, zapraszam na wiadomości. Sejm zajmie się dziś wnioskiem o wotum nieufności wobec ministra spraw wewnętrznych i administracji Marcina Kierwińskiego. Prawo i Sprawiedliwość chce odwołania szefa MSWiA z dwóch powodów, o których więcej Wawrzyniec Zakrzewski.
1: Pierwszy to głośna sprawa fałszywych alarmów i związanych z nimi wejściami służb do mieszkań, domów i biur. Redaktora naczelnego bliskiej PiS-owi TV Republika, posłów tej partii, samego prezesa Jarosława Kaczyńskiego i wreszcie matki prezydenta Karola Nawrockiego.
2: Pan Kierwiński musi natychmiast odejść ze stanowiska, bo albo kompletnie nie panuje nad służbami, kompletnie nie panuje nad tym, co się dzieje w Polsce. Tak samo pan premier Donald Tusk. I rzeczywiście nie nadają się do tego, żeby sprawować te bardzo odpowiedzialne funkcje w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego państwa polskiego. Albo sami stoją za prowokacjami.
1: Mówił kandydat PiS-u na premiera Przemysław Czarnek, gdy wniosek w sprawie Marcina Kierwińskiego był składany, w którym mowa jest także o drugim powodzie do dymisji. Wydaniu rozporządzenia o transkrypcji małżeństw jednopłciowych zawieranych za granicą, co zdaniem opozycji jest niezgodne z konstytucją i nie ma podstawy prawnej.
0: Zmieniamy temat. Silne burze przeszły wczoraj przez Małopolskę. Do późnych godzin wieczornych trwało usuwanie skutków burz w Oświęcimiu i okolicach. Dziś kolejne alerty i ostrzeżenia dla południowej i południowo-wschodniej Polski od Bielska Białej po Bieszczady i w kierunku Lublina i dalej w stronę Krakowa.
3: Miejscami, zwłaszcza w Małopolsce, zjawiska te mogą być bardzo gwałtowne. Lokalnie możliwe także opady gradu, a porywy wiatru podczas burz od 70 do 80 km na godzinę.
0: Mówił synoptyk MGW Przemysław Makarewicz. Upały mają wrócić w połowie przyszłego tygodnia. Ruch tankowców przez cieśninę Ormus rośnie bardzo znacząco, powiedział minister energii USA Chris Wright. Zastrzegł jednak, że powrót do normalnego przepływu zajmie miesiące po podpisaniu ewentualnego porozumienia z Iranem. Krokiem wstecz w tym procesie negocjacji był odwetowy atak Stanów Zjednoczonych na Iran za wcześniejsze strącenie przez Teheran amerykańskiego śmigłowca Apache. Ten odwet dobiegł jednak już końca, zapewnia dowództwo USA. Wracamy do kraju. 120 tysięcy gospodarstw rolnych bierze udział w badaniu przeprowadzonym przez Główny Urząd Statystyczny. Wyniki posłużą nie tylko do oceny, jak zmienia się polskie rolnictwo, ale też do kształtowania wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej. Agnieszka Wynarska o szczegółach.
4: Tak duże badanie, bo obejmujące 120 tysięcy gospodarstw rolnych. GUS robi raz na 3 lata. Pytania dotyczą m.in. powierzchni upraw, zasiewów, pogłowia zwierząt hodowlanych, zużycia nawozów czy wyposażenia w maszyny. Wszystkie dane są chronione, zapewnia Małgorzata Górka z Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy.
5: Wszystkie przekazane informacje są chronione tajemnicą statystyczną, a dane służą wyłącznie do analiz. Są publikowane tylko w formie zbiorczych zestawień, bez możliwości identyfikacji konkretnego gospodarstwa rolnego.
4: Dla wylosowanych rolników badanie jest obowiązkowe.

0: deszczową chmurką.
1: Reklama.
2: 13 i 14 czerwca Dni Gminy Siechnice. Dwa dni koncertów i atrakcji dla całych rodzin. Wystąpią Trips, Perfect, Oscar Sims, Nocny Kochanek, Łydka Grubasa. Do tego animacje dla dzieci jarmarki Wesołe Miasteczko. Dni Gminy Siechnice. Baw się razem z nami.
3: Zapraszam serdecznie. Burmistrz Siechnic Łukasz Krowski.
1: Reklama.
4: Radio Rodzina.
5: Radio Rodzina.
4: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.
0: 5 minut po godzinie 10 przy mikrofonie Judyta Eksner. Dzień dobry wszystkim. Po godzinie 10:10 porozmawiamy z Piotrem Gajdą z Wrocławskiego Klubu Ojca o przygotowaniach do obchodów Dnia Ojca, które planują na 24 czerwca w kinie Nowe Horyzonty. Czeka nas coś bardzo ciekawego. O tym wszystkim opowiemy już po godzinie 10:10 i zaprosimy oczywiście do wspólnego świętowania. Już teraz na naszej antenie Dire Straits. Energetycznie rozpoczynamy również tą godzinę 10. Ciśnienie atmosferyczne jest nadal niskie i warunki pogodowe sprzyjają raczej spaniu niż na przykład pracowaniu, dlatego musimy się obudzić taką solidną dawką dobrej muzyki. To zawsze z nami na antenie Radia Rodzina.

0: 20 minut po godzinie 10 z malutkim poślizgiem czasowym, ale rozpoczynamy nasz przystanek Kultura. Ze mną w studiu Piotr Gajda z Wrocławskiego Klubu Ojca. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witamy wszystkich serdecznie.
0: I porozmawiamy o tym, co szykujecie w związku z obchodami Dnia Ojca, który już 23 czerwca, a wy dzień później będziecie celebrować to w kinie Nowe Horyzonty. Na początku przybliżymy może wszystkim naszym słuchaczom, kto jeszcze nie wie o Wrocławskim Klubie Ojca, że coś takiego we Wrocławiu działa. Jest tutaj z nami przedstawiciel i opowie, jak to się zaczęło, co to w ogóle jest, kogo zapraszacie?
1: To wiele pytań, więc postaram się je zebrać. Tak. Mamy przynajmniej 3 pytania, więc mam nadzieję, że Państwo będziecie czuli ze mną dobrze. To jest tak, że idea Wrocławskiego Klubu Ojca ma już wiele lat. To jakby nie działamy od dziś, tylko od... Nie chcę teraz dokładnie podać daty, żeby lider Wrocławskiego Klubu Ojca, Marek Zator, potem nie puścił mnie z torbami, ale mniej więcej myślę, że od 6 lat. I to jest tak, że zrzeszamy ojców z całego Wrocławia, ale nie tylko z Wrocławia, bo w lutym na przykład organizowaliśmy pierwsze forum ojców i to było takie spotkanie, na którym mieliśmy ponad 70 ojców, którzy byli z nami od 9 rano do 18.30. No i tutaj się pojawia jakby pierwsze takie pytanie w głowie, to znaczy, czy to jest tak, że my zabieramy ojców z rodzin i dlatego, że ich zabieramy, to mamy są szczęśliwe albo nieszczęśliwe, bo czasami są takie słowa, jakby z różnych perspektyw, że czy to nie jest tak, że ojcowie do nas uciekają z domu? My wychodzimy z założenia, że nie uciekają z domu. Oni uciekają do nas, żeby wrócić silniejszymi. I z tej perspektywy patrzymy na wszystkie aktywności Klubu Ojca, ale gdybym miał tak zarysować sam Klub Ojca, to mniej więcej są takie 3 obszary, mocno warsztatowe. Pierwsze obszary to są warsztaty sportowe dla ojców wraz z dziećmi i tam ta różnica wieku tych dzieci jest bardzo duża. W zależności od tego, jakie warsztaty, to tak będą dedykowane wiekowo. Albo do dzieci przedszkolnych, albo do dzieci szkolnych. Jest to bardzo różne. Drugi pakiet warsztatów to są warsztaty takie majsterkowe, wszystko, co jest też z manualnością związane i tam też te warsztaty się odbywają często właśnie w takiej parze ojciec plus dziecko. No i są też ogólnorozwojowe warsztaty. Czasami to są warsztaty z zarządzania emocjami, czasami mieliśmy taki warsztat też o wybuchach domowych, eksplozjach, czyli o tym, jak sobie radzić z eksplozjami,
0: jak
1: nie tylko dzieci.
0: Pożary.
1: Jak gasić pożary, tak, i to nie tylko dzieci, ale też nasze, więc to też są takie powiązane elementy. Natomiast te warsztaty ogólnorozwojowe są bardzo szerokie. No i ja łączę ten wątek i dlatego też patrzymy z tej perspektywy na to, co przed nami za chwilę, czyli na święto ojcowskie i specjalnie wyszliśmy z tego założenia, że 23 czerwca to jest czas na świętowanie w domu, w rodzinie, z dziećmi. Nie chcieliśmy nikomu tego dnia zabierać, dlatego postanowiliśmy, że zorganizujemy to wydarzenie 24 czerwca, właśnie po to, żeby już po tym oddechu, po tym świętowaniu rodzinnym móc się dalej rozwijać. I my patrzymy z tej perspektywy, że w rodzicielstwie czasami brakuje czasu.
0: Oj, często.
1: Właśnie. I niezależnie od tego, czy jesteś mężczyzną, czy kobietą, to tego czasu brakuje. Biorąc pod uwagę też to, że pracujemy, jesteśmy w takim czasie też, myślę społecznie, że pracujemy wszyscy. I mamy, i ojcowie, i często jest tak, że jesteśmy w dużych miastach, albo w mniejszych miastach, ale raczej daleko od swoich rodzin, więc też nie mamy takiej opcji, żeby oddawać, nie wiem, dzieci dziadkom i tak dalej, więc tych obowiązków jest dużo. Więc my patrzymy na to wydarzenie, które będziemy realizować w kinie Nowe Horyzonty z tej perspektywy, żeby dać przestrzeń ojcom do tego, żeby oni mogli a. złapać oddech, b. opowiadać dobre historie. I co my rozumiemy pod tymi dobrymi opowieściami? Wychodzimy z tego założenia, że nie ma nic ważniejszego niż relacja indywidualna, czy to z mamą, czy z tatą. W tej sytuacji nam zależy na tym, żeby ojcowie po pierwsze wyszli z tej codzienności i trochę od momentu naciśnięcia klamki w Nowych Horyzontach weszli do innego świata. I tam faktycznie będzie tak, że my będziemy mieli przestrzeń taką integracyjną, my ją tak nazywamy, natomiast ona już będzie wokół opowieści, wokół tego, co dla nas jest ważne, o czym zapomnieliśmy. Może mamy jakieś historie z życia, którymi nigdy się nie dzieliliśmy z dziećmi, a one wniosłyby wartość do życia dzieci. Więc to będzie na pewno ta jedna część, a potem przejdziemy faktycznie płynnie od tych opowieści do warsztatu storytellingowego, czyli będziemy się uczyć, jak opowiadać wartościowe historie dzieciom, tak żeby one chciały do nas wracać.
0: No, powiedz może, co ty rozumiesz pod pojęciem wartościowe historie? To są historie zaczerpnięte z naszego wnętrza, rozumiem trochę.
1: Tak, zdecydowanie bym się z tym łączył, to znaczy biorąc pod uwagę, że to nasze wnętrze jest takie obszerne.
0: Jest.
1: Czyli mamy tych stref i takich okołoludzkich i okołoduchowych dużo, to mam takie poczucie, że my często o niektórych strefach zapominamy. I znowu odwołam się do tej codzienności. W momencie, kiedy patrzymy na taki zwyczajny dzień, Czyli zawożę dziecko do szkoły, do przedszkola, odbieram je z tej szkoły, mam ileś zadań zawodowych. Często te zawodowe rzeczy też wchodzą do głowy po tym czasie, kiedy powinienem je skończyć. I przychodzi wieczór, to rzadko mamy czas na to, żeby mieć energię do takiego wartościowego czasu. I co ja rozumiem pod tymi wartościowymi historiami? Patrzę na to z takiej perspektywy, że po pierwsze, możemy budować historie, które będą atrakcyjne dla dziecka i spędzać z nimi czas. Na przykład wieczorem przed kąpielą, przed spaniem. Nie znam taty, który by nie powiedział, przyszło do mnie dziecko i powiedziało, opowiesz mi historię? No i w zależności z jakimi ojcami rozmawiam, to czasami są takie sytuacje, że ktoś mówi, Piotrek, gdybym ja wiedział 10 lat temu, bo ktoś ma starsze dzieci, że jest jakiś system na opowiadanie bajek wieczornych, opowiadanie historii i nie budziłbym się rano z tym wyrzutem sumienia, że zasnąłem, bo moja historia nawet mnie uśpiła, bo była tak nudna, no to na pewno byłoby też łatwiej. Więc faktycznie jest mechanika na to, żeby opowiadać ciekawe historie, ale moglibyśmy uczyć bajek. Ja patrzę z perspektywy nie uczenia bajek, tylko uczenia struktury, która powoduje, że wyciągamy to, co jest dla nas ważne, opowieści, doświadczenia, szukamy tego, co jest ważne dla dziecka i wspólnie to łączymy i budujemy światy, do których i dziecko, i tato chce wracać. Nie po to, żeby codziennie być mistrzem kreatywności, animatorem i wymyślać za każdym razem nową historię o gąsce, o piesku, o kotku, bo nawet ja tego nie potrafię. To męczy. Natomiast, żeby zbudować jakąś strukturę, do której wracamy jak do serialu wieczornego,
0: bo wiemy, co było. Kolejny odcinek.
1: No
0: tak.
1: Właśnie, w poprzednim odcinku, w kolejnym odcinku.
0: Co tam się stało z tą Marysią?
1: Dokładnie tak. Więc to na pewno jest ten wątek.
0: No właśnie, a może, jeśli już zaczęłam o tej Marysi, może przybliżysz jakąś ostatnią historię, którą opowiedziałeś na przykład swojemu dziecku?
1: To jest tak, że my mamy całe uniwersum z moją córką. Miałam córkę, która za chwilkę idzie do szkoły. Jest prawie 7-latkiem i my zaczęliśmy budować historię, znaczy ja zacząłem budować historię z nią, kiedy jeszcze była w brzuchu. To znaczy, że gadałem dużo do brzucha, dosyć dynamicznie.
0: Jakaś saga.
1: Tak, zdecydowanie. I ja wychodzę z takiego założenia, że skoro gadałem do brzucha, to dlatego wyszło nam takie dynamiczne dziecko. Mhm. I może jest w tym prawda, może nie, ale mniej więcej od 2 roku życia budowaliśmy na początku takie historie wokół wilka. Mhm. I pamiętam, jak ten wilk zawsze nam towarzyszył w drodze do przedszkola, do żłobka. Myślę, że mamy rodziców po drugiej stronie, którzy czasami mają trudność w tym, żeby dziecko przekonać, żeby gdzieś wyszło. Mhm. Albo żeby się nie martwiło jakąś przygodą. Więc my mieliśmy tego wilka, który nas czasami gonił śmieciarką, czasami nas gonił w naszym aucie, ale cały czas to było ważne, że ja byłem z moją córką w tej przygodzie. Nie mówiłem, wilk siedzi obok ciebie, jedź sobie, tylko siedziałem obok niej i walczyliśmy jakby razem. I pamiętam, jak kiedyś wchodziliśmy do żłobka, tacy podekscytowani, oddaję moje dziecko prowadzącej i prowadząca nas pyta, co się stało. Ja mówię, że wilk nas gonił. I ona, jejku, naprawdę? Ja mówię, proszę panią, wilk. I to wystarczyło, żeby ona zrozumiała, o czym mówimy. Więc to jest jedna z historii. Natomiast mamy też całe spektrum. Mamy i magiczne kapcie, i wróżkę Zębuszkę, która u nas jeździ na Harleju, bo jest bardzo zajętą kobietą, więc musi się spieszyć po nocy. I mamy też całe uniwersum Kenu i Smoku. I specjalnie mówię nie Ken i Smok, tylko Kenu i Smoku, bo ja podążam mocno za moją córką, a moja córka od mniej więcej 2 roku życia zaczęła mówić na taką lalkę, która ma 30 lat i jest taką historyczną lalką w naszym życiu. Kenu. Ja tego Kenu wziąłem ze sobą.
0: Wspaniałe. I z tego, co mówisz, wydaje mi się, że w każdej rodzinie jest taki potencjał na budowanie tej takiej właśnie rodzinnej historii, takich rodzinnych legend, w zasadzie można nawet powiedzieć.
1: To legendy, myślę, są świetnym wątkiem, bo często jest tak, że po warsztatach przychodzą do mnie ojcowie. I ci ojcowie mają dzieci w bardzo różnym wieku. Czasami to są ojcowie, którzy mają dzieci w wieku przedszkolnym, czasami szkolnym. Czasami są też tacy, którzy do mnie przychodzą, mając już nastoletnie dzieci i mówią do mnie, Piotrek, a co zrobić, jak się tej relacji tak nie budowało od początku, a ja bym chciał przekazać coś ważnego? To ja wtedy robię takie porównanie zwykle. Mówię, że to jest trochę jak z piciem wody. Jak nie nauczyliśmy dziecko picia wody od dziecka, to trudno w wieku 12 lat powiedzieć, że ono jest fajne zamiast słodkich napoi. I podobnie jest z opowieściami. Jeżeli nie zbudowaliśmy struktury na tą relację i chcemy teraz dzielić się jakąś historią z naszego życia, która dla nas jest ważna, no to proces jest dłuższy i musimy łapać jakieś wspólne elementy, które spowodują, że dziecko będzie w ogóle zainteresowane tym słuchaniem i wspólną rozmową. Natomiast faktycznie te legendy często, nie wiem, może wypadają z ust mężczyzn. To znaczy, przychodzą do mnie ojcowie, którzy mówią, jest sobie trochę, pamiętam, dziadka u mnie w rodzinie, który łapał wnuki w trójkę, w czwórkę, w piątkę i opowiadał takie historie, że ja sam się zatrzymywałem i chciałem ich słuchać. Pamiętam też mojego tatę, który, w sensie nie mojego, tylko cytuję tego kolegę. Pamiętam tatę, który, ja przychodzili do mnie koledzy, którzy mieli 15-16 lat to on z każdym potrafił złapać kontakt. I do dzisiaj oni go wspominają. I ja myślę, że te legendy, historie są dla nas naturalne i nawet gdybym złapał ten wątek, który myślę, że teraz wszyscy znamy, czyli Mai Chwalińskiej, naszej wspaniałej tenisistki, która wróciła, to proszę zobaczyć, jaka to jest wspaniała historia. Maja, która jest spokojna, która jest opanowana, która buduje głębokie relacje, ma na nazwisko Chwalińska. Tam nie ma ani procenta chwalenia się. Mm-hmm. Jak inaczej byśmy patrzyli na tą historię, gdyby ona na przykład się nazywała Maja Spokojna?
0: No właśnie, właśnie. Możemy czerpać z tego, co mamy. Zróbmy teraz krótką pauzę, chwilę przerwy. Za chwilę jeszcze więcej opowiemy o tym Dniu Taty, czyli Święcie Świadomego Ojcostwa we Wrocławiu, który już 24 czerwca ze mną tutaj w studiu Piotr Gajda. Zostańcie z nami.

0: A po krótkiej przerwie jestem znowu przy mikrofonie Judyta Exner i ze mną w studiu Piotr Gajda. Rozmawiamy o Dniu Ojca, Dniu Świadomego Ojcostwa, który już we Wrocławiu 24 czerwca. I tak jak wspomniałam, ze mną Piotr Gajda, który poprowadzi warsztaty storytellingowe. Rozmawialiśmy o budowaniu opowieści w rodzinie. Powiedzmy jeszcze może, co dokładnie czeka nas tego dnia, bo powiedziana jest tutaj integracja, warsztaty dosyć obszerne, bo jak patrzę czasowo, no to prawie 3 godziny, tak? Dobrze mówię?
1: Tak, w ogóle patrzyliśmy z tej perspektywy, jak to opisać, żeby kogoś nie wystraszyć, tym bardziej, że mamy świadomość, że ojcowie są różni. Mamy ojców bardziej ekstrawertycznych, ale mam takie poczucie, że raczej jest bardzo dużo ojców introwertycznych, którzy jeszcze mało wchodzą w interakcje różnych społeczności. Ja też przecinam bardzo dużo różnych społeczności. I męskich spacerów, i wrocławskiego klubu ojca, więc też obserwuję ojców z różnych perspektyw. I faktycznie ten pierwszy krok do rozmowy, czy do dzielenia się czymś, nawet nie rozmowy, w ogóle obecności w nowym miejscu, jest trudny. Więc gdybym się odwołał do tego naszego planu wydarzenia, to ja może się odwołam najpierw, zanim wrócę, to odwołam się w ogóle do miejsca, bo to też nie jest przypadkowe, że my to robimy we współpracy z kinem Nowe Horyzonty, bo przez to, że to kino jest nam bardzo bliskie, bo trudno drugie miejsce, które faktycznie podkreśla wartość kina, podkreśla wartość historii, wspólnego czasu, a nie wybija nas dużą ilością bodźców. Więc to też nie jest przypadek, że w tym miejscu, i to jest pierwsze. Drugie, biorąc pod uwagę, że całe to spotkanie jest wokół historii, wokół opowieści, no to zależało nam na miejscu, żeby o tych opowieściach było nam łatwo rozmawiać. No i trudno o lepsze miejsce niż o kino, które sprzyja dobrej historii, towarzyszeniu, przeżywaniu wspólnie emocji, więc to jest drugi element, a już ze względu, z perspektywy całego wydarzenia, to faktycznie patrzymy trochę dwutorowo, to znaczy ta nasza integracja, która tam jest opisana, to jest takie spotkanie wokół różnych aktywności. Na przykład będziemy móc podbijać piłkę, ale nie po to, żeby policzyć sobie ilość podbić i zobaczyć, który ojciec jest sprytniejszy, lepszy i wrzucić taką rywalizację ojcowsko-męską, jaka standardowo nam towarzyszy. Nam, nie mówię jako klubu ojca, tylko jako mężczyzną. My tam patrzymy na to wydarzenie z perspektywy współpracy i z perspektywy, przepraszam, trochę zwolnienia. Ja teraz muszę zwolnić, bo tak złapałem oddech. To znaczy złapania oddechu i zauważenia, że relacje męskie można też budować w inny sposób niż tylko samą rywalizacją. Więc te wszystkie aktywności, które tam będą, mówię o tym podbijaniu piłki, o klockach, które będziemy mieli, o strefie do rozmów, jeżeli będziemy chcieli, o strefie inspiracji, to wszystko są aktywności, które będą miały spójny element, czyli opowieści, i my będziemy starali się wyciągnąć trochę z ojców. I to niezależnie od tego, czy dany tato będzie chciał mieć interakcję z innymi mężczyznami, czy nie. Czy on będzie chciał spędzić ten czas sam, czy w pojedynkę, czy w jakimś większym teamie, żeby on miał na to przestrzeń i żeby faktycznie mógł trochę się osadzić wokół tych opowieści, tego, co jest dla niego ważne z perspektywy wartości, historii. I też mówimy o tych opowieściach, czy budowaniu takiej narracji, no to żeby budować narrację, też trzeba mieć jakąś taką pożywkę. Trzeba wiedzieć, skąd czerpać i się inspirować, żeby móc te historie wymyślać, bo kiedy nie czytamy, nie słuchamy audiobooków, nie słuchamy historii różnych, to trudno jest to robić. Więc to będzie to spotkanie wokół tej integracji, czyli wdrożenia tego naszego uczestnika do tej przygody, a potem płynnie przejdziemy dopiero wtedy, bo to wszystko jest w tej otwartej przestrzeni.
0: Czyli najpierw inicjacja?
1: Inicjacja w otwartej przestrzeni, więc jeżeli ktoś jest mocno introwertyczny, to niezależnie ile nas tam będzie, to tam jest dużo przestrzeni, więc zawsze można znaleźć jakiś spokojny kącik, naprawdę nie musieć się integrować.
0: Z lorneczką obserwować z daleka.
1: Tak, z daleka można nas nakrywać i potem się śmiać, że o, jacie dziwne chłopaki tam co, wspólnie coś robią. A potem dopiero po tej części wejdziemy sobie już na salę. Na salę, nawet chyba mogę powiedzieć, że to jest sala też na dole. I tam spędzimy czas wokół tych opowieści i będziemy się uczyć też trochę mechaniki opowiadania angażujących historii, tak żeby niezależnie od tego, czy chcemy zachęcić dziecko do pójścia spać, czy umycia się, to zamiast racjonalizować i mówić, słuchaj, już jest późno.
0: Tak, rodzice często mają taką tendencję, jakby mówili do dorosłego człowieka, a po drugiej stronie jest dziecko, które w ogóle jakby...
1: Jakbyśmy w ogóle wzięli sobie budowę mózgu nas i dzieci, takich do roku 7, 6, 8, to tam racjonalnego umysłu jest bardzo mało. I ja mam takie poczucie, że to, czego nam w rodzicielstwie, czy w ogóle w życiu brakuje, to często emocji, świeżości, ciekawości. I my trochę może neutralizujemy tą ciekawość u dziecka, to byłoby za duże słowo. No ale jakby mamy tendencję rodzicielską do tego, żeby racjonalizować i żeby tłumaczyć dziecku na placu zabaw, że musimy już iść do domu, bo mama czeka. Ja się zastanawiam, czy gdybyśmy my usłyszeli taki argument, to chętnie byśmy wrócili do domu. Więc to też będzie trochę o tym.
0: Tak, ja usłyszałam kiedyś, że po prostu jako rodzice musimy spuścić z tonu, wpuścić trochę powietrza, trochę poczucia humoru i trochę takich właśnie barw i wydaje mi się, że to, o czym mówisz, to opowiadanie historii, to umożliwi. Zataczamy takie koło i powiedzieliśmy znowu, dlaczego tak ważne jest umiejętne opowiadanie historii w rodzinie. Ze mną rozmawiał Piotr Gajda z Wrocławskiego Klubu Ojca, który będzie odpowiadać za to całe zamieszanie związane ze storytellingiem już 24 czerwca w kinie Nowe Horyzonty. Jak to w kinie bywa? Zazwyczaj są to biletowane seanse, więc i tutaj tak jest. Zachęcam do tego, żeby odwiedzić stronę kina Nowego Horyzonty, również was znaleźć w mediach społecznościowych. Tam znajdziecie wszystkie szczegóły. Ja sobie myślę ze swojej perspektywy, że to jest fajny prezent dla męża. I może tak właśnie zrobię, bo nie wiem, czy sam by się wybrał. I może jak znajdziemy takich dwóch ojców, którzy by w parze się wybrali, to byłoby fajnie.
1: Zdecydowanie. Myślę, że Wrocławski Klub Ojca na Facebooku, kino Nowe Horyzonty i fraza Święto Świadomego Ojcostwa jak najbardziej polecamy, żeby się zapoznać.
0: Bardzo dziękuję. No a świętować będziemy już wkrótce. Wszystkich ojców, którzy nas słuchają, pozdrawiamy gorąco. Dziękuję za rozmowę.
1: Pozdrawiam, dziękuję bardzo.
2: Halo? Halo? Proszę pani, mówi reżyser. Znany reżyser. Czy pani nie słyszy? Ja bym chciał, żeby pani u mnie zagrała, dobrze?
3: Nie zagram już, nie zagram już żadnej z ról.
2: Ale proszę pani, to jest główna rola.
3: Żadnej z ról.
2: Uważam, że projekt jest naprawdę bardzo ciekawy. Nie pani to weźmie pod uwagę.
3: Upomnę się dziś o mój śmiech, o sens i ból.
2: Film robimy, czy pani to rozumie? Halo?
3: Nawet o ból.
2: Albo dwa krótsze, takie miniserial. Może nawet reklamę, proszę
3: nie
2: pani.
3: A propos, a życiem moim żyć wolę, gdyby pytał ktoś. Ja po siebie wracam.
2: Ja mam bardzo dobry tytuł roboczy. Romeo i Julian. Uważam, że to jest bardzo odkrywcze.
3: Szumi mi w głowie wiśniowy sad.
2: Ja mam sztucę.

0: pani to słyszy?
1: Parole, parole, parole, parole, parole, naprawdę parole.
0: A, parole, parole.
1: Już siebie wolę.
0: Ile to można powtarzać? Zagrajmy w otwarte karty, dobrze? To był pretekst. Ja bym chciał, żeby pani zagrała w życiu. Halo? Halo?
1: Nie zagram już, nie zagram już żadnej z ról.
0: W moim życiu, żeby pani zagrała, halo?
1: Żadnej z ról.
0: Znajomość proponuje. Czy pani słyszy?
1: Upomnę się dziś o mój śmiech, o sens i ból.
0: Proszę pani, miłość, miłość.
1: Nawet o ból.
0: Małżeństwo, z panią małżeństwo. Nie, że pani zrozumie, halo?
1: Nie a propos, a
0: też nie.
1: Życiem moim żyć wolę, gdyby pytał ktoś. Ja po siebie wracam.
0: Czy pani wie, że pani by była wisienką na torcie mojego życia?

0: gdy pani co pani pozwoli, że ja się poczuję trochę wyrolowany.
1: Parole, parole, parole.
0: Parole.
1: Parole, parole, parole.
0: No i po co to powtarzać tyle razy?

Ja nic nie rozumiem, cholera, no naprawdę. Co pani robi, co pani płacze? Pani przestanie płakać, dobrze? To co, może jednak porozmawiamy, czy co?

0: Teatrze na faktach scenariusze pisze życie. Hasło tegorocznego 5. Festiwalu Teatru na faktach, który odbędzie się we Wrocławiu, to poziom zero. Odnosi się do poziomu najbliżej źródła prawdy, którą noszą w sobie bohaterowie spektakli. O jego programie rozmawialiśmy z Kubą Tabiszem, dyrektorem artystycznym festiwalu. Teatr oparty na faktach to teatr, który korzysta z życia, bo życie wymyśla nieprawdopodobne historie, mówi Kuba Tabisz.
1: Każdy spektakl, wszystko co zobaczycie na tym festiwalu, wynika z rozmowy z drugim człowiekiem, a właściwie z dziesiątek i setek rozmów z różnymi ludźmi. Natomiast są to po prostu spektakle teatralne, które są na tyle wyjątkowe, że po prostu te historie się zadziały gdzieś tutaj, a może nawet dalej się dzieją.
0: Do czego odnosi się temat tegorocznego festiwalu?
1: Odnosi się do tego, że historie, te spektakle są najbliżej człowieka, jak się tylko da. To nie jest publicystyka jak w gazetach, tylko to jest bardziej opowiadanie o emocjach, o trudnych momentach wyboru, o tym jakby osiedzeniu z tym człowiekiem dosłownie 30 centymetrów od niego i słuchaniu go. Więc to są naprawdę historie z pierwszej ręki, i czasami przekraczające jakiekolwiek granice, bo na konkursie, który też odbywa się w trakcie festiwalu, na przykład jest opowieść o dziewczynach z ruchu oporu z Krymu, które komunikują się z autorką tego scenariusza za pomocą czatu, nie? Więc ta bliskość może być bardzo różna, ale jest to jedyna możliwość komunikacji ze światem tych osób, więc to jest w ogóle nieznany świat, nie? Wyobraźcie sobie, jakby w czasie Powstania Warszawskiego ktoś mógł z Anglii komunikować się w taki sposób z powstańcem warszawskim, nie? No to jest coś niesamowitego, nie?
0: Poza spektaklami w programie wydarzenia znalazły się także spotkania dyskusyjne, które uzupełniają i poszerzają to, co zobaczymy na scenie.
1: Dyskusje nie są związane bezpośrednio z jednym spektaklem, ale towarzyszą wszystkim spektaklom. One jakby są bardziej o różnych problemach, tematach społecznych, które są na tych spektaklach poruszane. Jako przykład podam temat odchodzenia człowieka, który będzie to dyskusja po premierowym spektaklu Czarna Skrzynka, która opowiada o ostatnich miesiącach życia Urszuli Kozioł i rozmowie aktorki, która zresztą też jest współtwórczynią tego spektaklu i występuje podczas niego, więc to jest jakby taka przeniesienie tych rozmów przez ostatnie miesiące, a jednocześnie oprócz tego, że to jest osobista jakaś historia i tej aktorki i zmarłej poetki, no to też jest to po prostu uniwersalna opowieść o odchodzeniu, o śmierci, o żegnaniu człowieka, o żegnaniu się człowieka z życiem. No więc potem na dyskusję zaprosiłem i poetów, i księdza, i dominikanina zresztą, ojca Ostrowskiego, no i to będzie, myślę, ciekawa dyskusja.
0: Finałem festiwalu będzie 4. edycja konkursu na dokumentalne czytanie performatywne. 5. Festiwal Teatru na Faktach Poziom Zero odbędzie się w dniach 11-14 czerwca we Wrocławiu w dwóch lokalizacjach: Centrum Sztuk Performatywnych Instytutu Grotowskiego przy ulicy Księcia Witolda oraz w sali Teatru Laboratorium Instytutu Grotowskiego w Rynku. Zachęcamy do zapoznania się z programem, a całość rozmowy, którą odbyliśmy z Kubą Tabiszem, znajdziecie na naszej stronie internetowej w zakładce Wrocław.
2: Radio Rodzina Świdnica 98,1 FM.

0: Rada Dialogu Społecznego zajmie się rządowymi propozycjami dotyczącymi płac. Leon XIV w Barcelonie, dziś msza święta w Sagrada Familia. Jutro startuje piłkarski mundial. Mateusz Kornas, zapraszam na wiadomości. Rząd proponuje, by od przyszłego roku płaca minimalna wzrosła do 4950 zł brutto. Jednocześnie pracownicy budżetówki mają dostać podwyżki, choć nie tak wysokie, na jakie liczyła strona społeczna. Szymon Kępka.
1: Rada Ministrów przyjęła rekomendacje, z którymi przedstawiciele rządu rozpoczną rozmowę w Radzie Dialogu Społecznego. Premier Donald Tusk.
2: Chcielibyśmy więcej, ale na dziś ta propozycja to jest 3%.
1: Przyjęta przez rząd propozycja zakłada również wzrost płacy minimalnej do 4950 zł brutto. Premier odniósł się do sytuacji nauczycieli.
2: Nie ma znaczenia w jakich obszarach. Płaca minimalna to jest płaca minimalna, ale oprócz tego jest także decyzja o podwyższe płac w sferze budżetowej. Chcielibyśmy więcej, ale na dziś ta propozycja to jest 3%.
1: Minimalne wynagrodzenie wzrośnie w przyszłym roku o 144 zł brutto. Oznacza to, że pracownik otrzymujący najniższą krajową dostanie na rękę około 3704 zł.
0: Zmieniamy temat. Msza święta w Sagrada Familia. Inauguracja wieży Jezusa Chrystusa to najważniejsze wydarzenia piątego dnia podróży apostolskiej papieża do Hiszpanii. Leon XIV od wczoraj jest w Barcelonie. Wieczorem na Stadionie Olimpijskim w czuwaniu modlitewnym z papieżem uczestniczyło około 40 tysięcy wiernych. Noc nie jest znakiem porażki, lecz może stać się miejscem odrodzenia i nowego życia, podkreślił Leon XIV. Odwołując się do ewangelicznej postaci Nikodema, zachęcił wiernych, by nie bali się pytań, kryzysów i chwil zwątpienia, ale przeżywali je jako przestrzeń działania Boga.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Po śmiertelnym wypadku na drodze w Ząbkach pojawiają się pytania o regulacje firm przewozowych. Ważne jest stosowanie się kierowców do polskiego prawa, a nie ich pochodzenie, mówi przewodniczący Sejmowej Komisji Infrastruktury Mirosław Suchoń. I dodaje, że statystyki nie wykazują różnicy w bezpieczeństwie przejazdów pomiędzy polskimi a zagranicznymi kierowcami.
4: Mamy tutaj pełną równość, przynajmniej tak wynika ze statystyk. Obcokrajowcy powodują podobną ilość wypadków jak Polacy na drogach.
0: Do wypadku doszło w sobotę. 37-letni obywatel Turcji, wykonując manewr skrętu w lewo z pasa przeznaczonego do skrętu w prawo, doprowadził do zderzenia z innym samochodem. Zginęły dwie osoby. Sprawca jest w areszcie.
3: Wiadomości ze świata sportu.
0: Już jutro wieczorem rusza wielkie święto piłki nożnej. Jak mówią Amerykanie, soccera. W USA, Kanadzie i Meksyku ruszają Mistrzostwa Świata. Niektórzy pojechali na mundial po raz pierwszy w historii. Uzbekistan, Jordania, Kurakao czy Republika Zielonego Przylądka, która wczoraj dotarła do swojej bazy, mówi jej trener
5: Pierwszym celem jest pokazanie naszego kraju światu, naszej kultury, muzyki, a także naszego futbolu. Wiemy, że jesteśmy mali, ale chcemy pokazać, że możemy rywalizować na najwyższym poziomie. Wiem, z kim się zmierzymy, potężni rywale, z doświadczeniem w tych rozgrywkach, ale my chcemy robić wielkie rzeczy i mamy nadzieję, że uda nam się to osiągnąć.
0: Mecz otwarcia, konkretnie Meksyk RPA, jutro o 21:00.
6: Minęła godzina 11. Sprawdzamy prognozę pogody. Na Dolnym Śląsku deszczowo, pochmurno. Nie tylko dzisiaj, ale w najbliższych dniach do niedzieli ma być właśnie taka pogoda. Tutaj nad nami deszczowe chmury i słońce raczej będzie zaglądać sporadycznie. We Wrocławiu aktualnie 17 stopni. Dzisiaj cieplej już nie będzie. Temperatura będzie teraz już tylko spadać. Ciśnienie atmosferyczne jest niskie. Jakość powietrza dobra. Warunki biometeo póki co umiarkowanie dobre.
7: Reklama. Czas na własne mieszkanie we Wrocławiu. Już za 2 lata będziesz mieszkał u siebie. Spółdzielnia Mieszkaniowa Jedynka buduje 290 mieszkań w Leśnicy. Nie potrzebujesz kredytu.

0: Polska. Wrocławskie inwestycje. Inwestując we Wrocławiu, zmieniamy go dla Ciebie.
1: Air Max. Bezprzewodowy światłowód dla domu i firmy. Bezpłatny okres testowy bez zobowiązań. Tylko z Air Max.
2: Cześć, z tej strony Krzysiek. Od 3 lat jestem kierowcą autobusu MPK Wrocław. Niezła wypłata, dużo benefitów i super ekipa. A, i prawo jazdy na autobus zrobiłem w MPK, bezpłatnie.
3: Wejdź na rekrutacja.mpk.wroc.pl i weź kurs na dobrą pracę. Reklama.
4: Radio Rodzina.
5: Radio Rodzina.
4: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.
6: Judyta Aksner przy mikrofonie, 6 minut po godzinie 11, a tę godzinę rozpoczynamy z utworem I Love Your Smile. Kocham Twój uśmiech.

0: To Sanach i Kwiat Jabłoni na antenie Radia Rodzina, przy mikrofonie Judyta Exner, 17 minut po godzinie 11. Czy wiedzieliście, że na pielgrzymkę można wyruszyć także na rolkach? Od 3 osób i eksperymentalnego przejazdu do około 60 uczestników z Polski i zagranicy. Tak przez dekadę rozwinęła się rolkowa pielgrzymka wrocławska na Jasną Górę. W tym roku wydarzenie odbędzie się po raz 10, a organizatorzy zapraszają, by wraz z nimi ruszyć na rolkach do Czarnej Madonny. To już jubileuszowa 10. rolkowa pielgrzymka wrocławska na Jasną Górę wyruszy 27 czerwca spod kościoła świętego Michała Archanioła na Ołbinie we Wrocławiu. Trasa, która liczy ponad 200 km, została podzielona na 4 etapy. Pielgrzymka zakończy się 30 czerwca mszą świętą przed obrazem Matki Bożej Częstochowskiej. Choć dziś z Wrocławia do Częstochowy na rolkach jedzie ponad 60 osób, to początki wyglądały zupełnie inaczej, co wspomina ksiądz Jerzy Babiak, główny przewodnik pielgrzymki, ojciec duchowy, a także jeden z organizatorów.
1: Wiedzieliśmy o pielgrzymce warszawskiej, że jest organizowana i też myśleliśmy o tym, że dobrze byłoby pojechać z Wrocławia. Tak więc zacząłem poszukiwać chętnych. Nie było kolejki, nie było właściwie nikogo w tej kolejce i gdzieś jakimiś dobrymi kanałami, dobrymi ludźmi wsparty odnalazłem dwie osoby, czyli Monikę i Paulę, które poprosiłem o to, żebyśmy pojechali na tak zwaną zerową pielgrzymkę rolkową.
0: Hasłem tegorocznej edycji jest Uczeń Misjonarz. Nawiązuje ono do programu duszpasterskiego Kościoła na 2026 rok. Ksiądz Babiak podkreśla, że pielgrzymka to nie tylko aktywność sportowa, ale także codzienna modlitwa, konferencje i czas refleksji. O czym będzie mowa podczas pielgrzymkowych konferencji?
1: Od samego początku łączymy tematykę z tematami duszpasterskimi Kościoła. Ten rok rzeczywiście uczniowie misjonarze i to jest ten temat przewodni. Każdego dnia będziemy podejmowali różnego rodzaju, można powiedzieć, stronę bycia uczniem misjonarzem i w pierwszym dniu temat będzie dotyczył powołania. Każdy z nas ochrzczony jest powołany do tego, żeby być misjonarzem. W drugim dniu będziemy zajmować się naszą osobistą relacją z Jezusem, a więc zjednoczeniem. Kolejny, trzeci dzień to uczeń, który świadczy, tak? Wiara nie konsumowana dla siebie, ale wiara, którą się dzielimy w nadziei i z miłością jesteśmy dla innych. No i ostatni dzień o szczęśliwym misjonarzu, bo to nie jest przymus, to jest przestrzeń wolności i poznają ich po radości i dlatego też o tej radości będziemy mówili.
0: Poza chęcią w pielgrzymce mogą wziąć oczywiście udział osoby, które jeżdżą samodzielnie na rolkach i potrafią hamować. O całą resztę zadbają organizatorzy, czyli o noclegi, wyżywienie, transport bagaży. O tym, jak zapisać się na 10. wrocławską rolkową pielgrzymkę na Jasną Górę, mówi ksiądz Jerzy Babiak.
1: rolkowa-wroc.pl to jest strona internetowa rolkowa-wroc.pl i tam Państwo znajdziecie zakładkę informacje i również tam jest wszystko powiedziane, wypełniamy kartę, robimy opłatę, no jesteśmy zapisani. Każdy pielgrzym potem dostaje też specjalną koszulkę pielgrzyma, którą przygotowujemy, specjalnie projektujemy na tegoroczną edycję.
0: Tradycyjnie pielgrzymce towarzyszy akcja charytatywna Kilometr Miłości. W tym roku zebrane środki mają pomóc w zakupie motocykla dla placówki misyjnej w Brazylii nad Amazonką, a więcej o pielgrzymce i o jej organizacji można znaleźć na stronie internetowej. W dzisiejszej audycji Dziś w Kościele o godzinie 13.10 porozmawiamy właśnie z księdzem Jerzym Babiakiem o tej pielgrzymce i dowiecie się na pewno wiele, wiele więcej niż to, co ja teraz tutaj powiedziałam, a audycję poprowadzi Natalia Wójcik. Zapraszam, 13.10 dziś w Kościele, już dziś.

Mike and the Mechanics na antenie Radio Rodzina. Ogłaszam, że sezon kaloszowy mamy w pełni. Czas na skakanie po kałużach, kalosze, błoto. Potrzeba dużo cierpliwości rodzicielskiej dla tych zabaw, ale myślę, że one są ważne. Są to takie zabawy sensoryczne. Bardzo dużo mówi się o takim sensorycznym doświadczaniu świata. Kiedyś to była codzienność dzieci, czyli zabawy na podwórku, patykami, kamieniami, w błocie, różne faktury. Dzisiaj to są jakieś bardzo ekstrawaganckie zabawki sensoryczne, które też często dużo kosztują, a nas na pewno nie będzie kosztować dużo wypranie tych wszystkich ubłoconych ubrań. Właśnie tego, czego potrzebujemy, to cierpliwość. Pada, jest pięknie, będzie pełno kałuż, korzystajmy z tego, póki mamy. Na pewno wszystkie przedszkolaki mają kalosze, tak jak moje. Teraz piękna piosenka właśnie o tym, co robić, kiedy pada. Czasami słyszę, że nie ma dobrej muzyki dla dzieci. Właśnie ta muzyka często jest taka trudna w odbiorze dla rodziców. Teraz przed Wami bardzo fajna, przyjemna piosenka Iza Byra, Kiedy pada. Coś dla naszych najmłodszych słuchaczy, choć możliwe, że teraz ich nie ma, a może coś dla rodziców tych milusińskich.

To Spin Doctors na antenie Radia Rodzina, 34 minuty po godzinie 11, a to dobry moment, by zapowiedzieć zbliżające się na naszej antenie intencje. O godzinie 11.45 to jest czas wspólnej modlitwy, możecie do nas dzwonić od godziny 11.45 pod numer 71 322 20 22 lub swoje intencje kierować do nas SMS-owo, wybierając numer 71 48, poprzedzając wiadomość słowem intencje. Zapraszamy do wspólnej modlitwy na antenie Radia Rodzina, a już teraz zmieniamy troszeczkę charakter muzyczny naszego radia. Więcej pojawi się teraz piosenek chrześcijańskich.

Oj, oj, oj.

Rozpoczęły się intencje na antenie Radia Rodzina. Czas wspólnej modlitwy. Możecie do nas dzwonić, wybierając numer 71 322 20 22 lub swoje intencje kierować do nas SMS-owo 71 48. Wiadomość poprzedzamy słowem intencje. Zapraszam do wspólnej modlitwy na antenie Radia Rodzina.

0: Jest z nami pierwsza słuchaczka. Szczęść Boże.
1: Szczęść Boże. Ja chciałam powiedzieć, że przygotowałam się mi nie mogę, że ty jest. Chciałam powiedzieć, że podziękować się z mianami za imprezę. Chciałam się powiedzieć, że ojca mi ja nadałam numer telefonu. Jeszcze się nie zgłosił, nie słuchał, to proszę bardzo. Gdyby to jest nowo, bo bardzo go lubię i chciałabym się spotkać, aby usłyszeć. Dziękuję.
0: Bardzo dziękujemy, przyłączamy się do intencji i pozdrawiamy naszą słuchaczkę.

Kilka intencji napłynęło już do nas SMS-owo. Pierwsza z nich: Szczęść Boże, bardzo proszę o modlitwę za mnie, Joannę, o Boże błogosławieństwo, a także o Bożą opiekę na co dzień oraz wysłuchanie modlitw i pomyślne rozwiązanie bardzo trudnej sytuacji. Bardzo proszę również o modlitwę za ludzi dobrej woli, o Boże błogosławieństwo i Bożą opiekę na co dzień dla nich. Serdeczne Bóg zapłać za pamięć w modlitwie.

Przypominam, że do godziny 12 na antenie Radia Rodzina trwają intencje, czas wspólnej modlitwy. Możecie łączyć się z nami telefonicznie, wybierając numer 71 322 2022 lub kierować do nas intencje SMS-owo pod numer 7148, zaczynając od słowa intencje. A już teraz napłynęło kilka SMS-ów, przeczytam kolejny z nich. Proszę o zdrowie, radość życia i potrzebne łaski dla kochanej Małgosi z okazji imienin. Niech Matka Boska otoczy Cię dalszą opieką i błogosławieństwem. Podpisano Ciocia.

0: Kolejne intencje napływają. Nasza słuchaczka Jadwiga prosi o gorącą modlitwę w swojej intencji, o ustąpienie dolegliwości bólowych i lepsze samopoczucie, o energię i siły. Mamy też połączenie telefoniczne. Jest z nami kolejna słuchaczka. Szczęść Boże, słuchamy.
1: Szczęść Boże, proszę wszystkich bardzo o modlitwę za 26-letniego Mateuszka, który po udarze jest w śpiączce w szpitalu na Borowskiej. Proszę, otoczcie go modlitwą, bo tylko na cud czekamy. Dziękuję.
0: My również bardzo dziękujemy. Przyłączamy się do modlitwy o zdrowie tego dziecka.

0: Mamy kolejne połączenie. Szczęść Boże.
1: Szczęść Boże. Ja bardzo proszę o modlitwę do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy za wszystkich chorych i za to dziecko, które teraz Pani dzwoniła, prosiła, żeby jeszcze wszyscy mogli, cała rodzina, żeby się mogła modlić o zdrowie dla wszystkich chorych, aby Matka Boska pomogła wszystkim chorym. I bardzo proszę o zdrowie dla mnie, bo coraz to bardziej upadam na tym zdrowiu. I Was pozdrawiam, życzę Wam dużo, dużo zdrowia, wszystkiego co najlepsze. Niech Wam Matka Boska błogosławi na każdy dzień. Szczęść Wam Boże i dziękuję bardzo.
0: Szczęść Boże, przyłączamy się do wszystkich intencji, pozdrawiamy naszą stałą słuchaczkę i zachęcamy do wspólnej modlitwy na antenie Radia Rodzina.

Nasza słuchaczka Halina SMS-owo prosi o modlitwę w intencji ofiar katastrofy smoleńskiej, wszystkich katastrof, wojen, wypadków, za zmarłych i dusze w czyśćcu, za ojczyznę, o przemianę serc nieprzyjaciół i krzywdzicieli.

Intencje, czyli czas wspólnej modlitwy z naszymi radiosłuchaczami, dobiegają końca. Bardzo dziękuję i zapraszam do wspólnej modlitwy aniołem pańskim na zegarach. Wybiła godzina 12. Wybiła godzina 12. Zapraszam do wspólnej modlitwy anioł pański. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. A Słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twojego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Pomódlmy się w intencji wszystkich zmarłych. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Pomódlmy się też w intencji Ojca Świętego Leona XIV oraz wszystkich słuchaczy Katolickiego Radia Rodzina. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dziękuję za wspólną modlitwę.

0: UOKiK żąda od banków zmian w procedurach spadkowych. Miało być porozumienie, a są kolejne ataki, wciąż niespokojnie na Bliskim Wschodzie. Rośnie liczba zatruć dopalaczami, alarmuje sanepid. Joanna Wylażą, zapraszam na wiadomości. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zażądał od banków zmian w procedurach związanych z obejmowaniem spadku po klientach. Banki muszą uprościć zasady obejmowania spadków oraz zapewnić jasne i jednolite informacje spadkobiercom. Śmierć bliskiej osoby nie może oznaczać dla rodziny wciągnięcia w wir niejednoznacznych i niejednolitych procedur, podkreśla Tomasz Chrustny, prezes urzędu. Jarosław Kaczyński ma dzisiaj zeznawać w prokuraturze okręgowej. Został wezwany na przesłuchanie w charakterze świadka w sprawie tzw. dwóch wież. Śledztwo w tej sprawie zostało wszczęte przez warszawską prokuraturę okręgową w lutym ubiegłego roku. Sprawa związana jest z niedoszłymi planami wybudowania dwóch wieżowców na działce należącej do powiązanej z Prawem i Sprawiedliwością spółki Srebrna. Dotyczy ono doprowadzenia austriackiego biznesmena do niekorzystnego rozporządzenia mienia wielkiej wartości poprzez wprowadzenie pokrzywdzonego w błąd. Miało być porozumienie, są kolejne ataki. Na Bliskim Wschodzie wciąż jest niespokojnie. Amerykanie twierdzą, że musieli odpowiedzieć na zestrzelenie przez Irańczyków ich helikoptera. O szczegółach Tomasz Orchowski.
1: Irańczycy zestrzelili amerykański helikopter. Nie jest jasne, czy celowo. Waszyngton odpowiedział, bo musi, jak przekazał Trump. Teheran uderzył znowu. Preferujemy język dyplomacji, ale innymi językami posługujemy się znacznie płynniej, grozi irański negocjator. Sytuacji nie ułatwiają Izraelczycy, którzy przeprowadzili serię ataków na południu Libanu. Teheran ostrzega, że uderzenia spotkają się z odpowiedzią. A to wszystko złe wieści dla Trumpa. Jemu zależy na porozumieniu. Amerykanie nie rozumieją tej wojny, co może odbić się na poparciu republikanów w listopadowych wyborach uzupełniających.
2: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Rośnie liczba zatruć dopalaczami i innymi substancjami odurzającymi, alarmuje sanepid. Najnowsze dane pokazują, że problem jest coraz większy, a najwięcej przypadków odnotowano w Małopolsce, na Śląsku i w Wielkopolsce. Tylko w ubiegłym roku łącznie raportów o zatruciu było ponad 4 tysiące, czyli statystycznie po 10 dziennie. Najczęściej to efekt przyjmowania substancji psychoaktywnych i leków, mówi Marek Waszczewski, rzecznik Głównego Inspektoratu Sanitarnego.
3: Wzrosła liczba zatruć i podejrzeń zatruć środkami zastępczymi i nowymi substancjami psychoaktywnymi, jeżeli porównamy to z rokiem 2024. Natomiast jest to wciąż niewielki odsetek w porównaniu z liczbami notowanymi w latach 2015-19, kiedy raportowana liczba zatruć to było kilka tysięcy rocznie.
0: Rzecznik Praw Dziecka tymczasem apeluje do Ministerstwa Edukacji o wprowadzenie dodatkowych zajęć w szkołach, które będą uświadamiały młodzież o możliwości zatrucia takimi substancjami.
4: Reklama.
5: Air Max. Bezprzewodowy światłowód dla domu i firmy. Bezpłatny okres testowy bez zobowiązań. Tylko z Air Max.
6: Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Jeśli nie, to koniecznie pobierz ją ze sklepu Play lub App Store. Nowa aplikacja Nasz Wrocław to Twój osobisty przewodnik i karta mieszkańca w jednym. Odkrywaj atrakcje dzięki interaktywnej mapie. Sprawdzaj darmowe wejścia w czasie rzeczywistym, a specjalne oferty i zniżki znajdziesz tylko tutaj. A co najlepsze, aplikacja Nasz

0: Wrocław działa nawet offline. Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Pobierz aplikację już teraz ze sklepu Play lub App Store. Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A ty? Chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław albo w kasie biletowej.
1: 13 i 14 czerwca Dni Gminy Siechnice. Dwa dni koncertów i atrakcji dla całych rodzin. Wystąpią Trips, Perfect, Oscar Sims, Nocny Kochanek, Łydka Grubasa. Do tego animacje dla dzieci jarmarki Wesołe Miasteczko. Dni Gminy Siechnice. Baw się razem z nami.
2: Zapraszam serdecznie. Burmistrz Siechnic Łukasz Krowski.
3: Reklama.
4: Tu Radio Rodzina.

No i jestem na swoim miejscu. Maciej Staniak, witam serdecznie po krótkiej przerwie wakacyjnej. 23 minuty po godzinie 12 w Radiu Rodzina. Wiem, że niektórzy dzwonili, się pytali, bardzo serdecznie dziękuję, gdzie to ja jestem, kiedy wrócę. Już jestem na miejscu. Dla niektórych zderzenie z pracą po powrocie z urlopu to ciężka rzecz. Trudno tak znowu gdzieś iść, coś robić, coś ktoś chce. Nie karmią, nie ma basenu, nie można sobie popływać i poprażyć się w słoneczko. A ja się cieszę, ja bardzo to lubię. W dodatku tutaj mam najlepszą kawę, nie te fusy, takie plujki tureckie, tego się pić nie dało przecież w ogóle, a najlepsza wiadomo kawa jest w pracy, bo jest za darmo. Do tego bułka z makiem też zdecydowanie lepsza niż te baklawy. Dzień dobry, ma nam przed nami.

Dawid Podsiadło na antenie Radio Rodzina. 37 minut po godzinie 12. Oczywiście, że muszę kilka historiek z Turcji wam opowiedzieć. Mam nadzieję, że nie będę zanudzał, ale pierwsza z nich to już troszeczkę się pojawiła. Czyli tak, nie smakowała mi kawa po prostu. Ta z ekspresów w hotelu. Ta po turecku, to znowu miałem skojarzenia z PRL-em. Pamiętam, moja mama tak kupiła, ojciec tak kupił, babcia tak kupiła. Na wsi się taką piło, taką plujkę w szklunkach, wiecie, tam pół szklanki tych fusów. I to nie strasznie. Straszliwe to było, to ja tego w ogóle nie tykałem. No i jak nigdy nie piję herbaty, tak mówię, no tam po śniadanku coś ciepłego by się człowiek napił. No i mówię, no spróbuję. No mój syn rozpijał się tymi herbatami. Mówię, dobra, dajcie. No i to jest w takich śmiesznych szklaneczkach, żeby wam uzmysłowić, jak ktoś nie wie, jak wyglądają te szklanki w Turcji, to jak wam kiedyś babcia bańki stawiała na plecach, to mniej więcej to wygląda jak taka bańka właśnie, co się stawia na plecach, jak człowiek jest chory. To oni w tym piją i to bardzo dobrze w tym smakuje. Oczywiście sobie kupiłem sobie mnóstwo tej herbatki stamtąd i, bo czasami tak jest, że coś smakuje gdzieś, się przyjeżdża, kupujesz i już tu nie smakuje, no a się okazało, że jednak ta herbatka mi posmakowała, więc nawet dlatego warto też tam pojechać i sprawdzić, czy bardziej wam się kawa, czy herbatka smakuje. Kilka historii jeszcze w zanadrzu mam, ale to już spokojnie, powolutku mamy trochę czasu, razem spędzimy jeszcze w Radiu Rodzina, więc będę powolutku opowiadał. Eros Ramazzotti teraz nam pośpiewa.

Paria pana. 11 minut do godziny 13, tu Radio Rodzina. Teraz trochę z innej beczki, bo przeglądam sobie, co tutaj w kraju mi ominęło. Maja, nowa dziewczyna z paletką, nasza mistrzyni wspaniała. Swoją drogą powinniśmy chyba zmienić sport narodowy z piłki nożnej, który nam nie za bardzo wychodzi, na tenisa chociażby. No ale to już inna historia. Opowiadała historię o tym, że nie odbiera telefonów od nieznajomych. Jak ma jakiś numer, ktoś do niej dzwoni, to po prostu od wielu lat mówi, że nie odbiera, tylko od taty, mamy i od trenera. Bo ma ich wpisanych i to jej w zupełności nie wystarcza. Tam prawdopodobnie prezydent dzwonił i stąd cała afera. No i teraz ja sobie pomyślałem, że no ja jakoś też nie odbieram, bo to tam badania słuchu, montaż fotowoltaiki, garnki chcą mi sprzedać, jakieś abonamenty, komórki, laptopy i tak dalej, i tak dalej. I ja też jakby nie odbieram i tak sobie pomyślałem, może też do mnie kiedyś prezydent dzwonił i ja nie odebrałem. To byłaby dopiero straszna sytuacja.

0: Potrzebna jest wielka mobilizacja, apeluje prezes PiS-u. Papież Leon XIV spotkał się z więźniami w Hiszpanii. Ostatnie przygotowania przed jutrzejszym otwarciem mundialu. Joanna Wyleżą, zapraszam na wiadomości. Potrzebna jest wielka mobilizacja i jedność prawicy, przekonywał prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński podczas obchodów miesięcznicy katastrofy smoleńskiej. Na placu Piłsudskiego poza politykami PiS-u byli również protestujący. Porządku pilnowała policja. Jarosław Kaczyński zwrócił się do osób zagłuszających obchody miesięcznicy.
1: Być może, że są tutaj także głupcy, którzy wierzą w te wszystkie opowieści, służą Rosji, służą tym wszystkim, którzy chcą szkodzić Polsce. Którzy prowadzą z Polską wojnę hybrydową, tym wszystkim, którzy chcą nasz kraj zniszczyć. I to, że broni ich policja, to najlepszy dowód na to, że ta obecna władza niestety jest też w tym froncie. To jest fatalne, ale możemy to zmienić. Potrzebna jest wielka mobilizacja, potrzebna jest jedność prawicy.
0: Wtedy przyjdzie zwycięstwo, dodał prezes PiS-u. Wtedy tych ludzi tutaj nie będzie i będzie dokładnie wyjaśnione, czym się kierowały, z kim są powiązane, kto im płacił, no i jakie kary będą musieli z tego powodu ponieść, dodawał Kaczyński. Teraz przenosimy się do Hiszpanii. Tam papież Leon XIV, składający wizytę w tym kraju, odwiedził dziś więzienie pod Barceloną. Mówił skazańcom, że w życiu przeszłość nie potępia przyszłości, ale daje możliwość zmiany decyzji i wyborów. Nie istnieje żadna sytuacja, która skłoniłaby Pana do odwrócenia od nas swojego spojrzenia. To pocieszająca prawda, która towarzyszy nam w każdej chwili i przypomina, że Jego miłosierna miłość zawsze stoi ponad dobrem lub złem, które uczyniliśmy. Mówił papież.
2: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Spółka Stal Eksport Autostrada Małopolska, która zarządza autostradą A4 Katowice-Kraków, zamierza dalej działać po wygaśnięciu koncesji. Chce m.in. modernizować i remontować polskie autostrady, bazując na dotychczasowym doświadczeniu w zarządzaniu infrastrukturą. Przypomnijmy, 30-letnia koncesja na eksploatację odcinka autostrady A4 Katowice-Kraków wygaśnie 15 marca przyszłego roku. Droga przejdzie wtedy pod zarząd Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, co oznacza, że stanie się bezpłatna.
2: Wiadomości ze świata sportu.
0: Jutro ruszają piłkarskie Mistrzostwa Świata w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku. Organizatorzy zapewniają, że wszystko jest dopięte na ostatni guzik. Ale w Meksyku, gdzie odbędzie się mecz otwarcia imprezy, problemów nie brakuje. O czym więcej Mateusz Stanicki.
3: Najwięcej obaw kibice mają o bezpieczeństwo. W celu jego zapewnienia władze zmobilizowały dodatkowe 100 tysięcy mundurowych, którzy mają go strzec w rejonie stadionów i stref kibica. Ale to nie jedyne kłopoty. Tysiące protestujących zablokowało we wtorek główną drogę dojazdową do stadionu Azteka w stolicy Meksyku, gdzie w czwartek ceremonia otwarcia i pierwszy mecz. Demonstranci należący do Związku Zawodowego Nauczycieli protestują od zeszłego tygodnia i domagają się podwyżek płac i uchwalenia ustawy o reformie emerytalnej. Prezydent kraju Claudia Sheinbaum określiła te protesty jako prowokację.
4: Są grupy, które chcą nas sprowokować i niekoniecznie są to nauczyciele. To, do czego dążą, to represje. Mówię to całkiem jasno. Chcą, żeby przed inauguracją mundialu międzynarodowe nagłówki brzmiały: rząd Meksyku represjonuje nauczycieli.
3: I zapewnia, że ceremonia otwarcia mistrzostw przebiegnie sprawnie, pokojowo i spokojnie.
0: A w jutrzejszym meczu otwarcia Meksyk podejmie RPA.
5: Cztery minuty po godzinie 13, środa, 10 dzień czerwca, pochmurno z delikatnymi opadami deszczu. Tak wygląda prognoza na dziś. W tej chwili powinno tu i ówdzie kapać delikatnym deszczem. 17 stopni to jest maksimum, które osiągnęliśmy. Później temperatura spadnie w nocy nawet do 7 stopni. Jutro niestety wcale nie będzie lepiej. 16 stopni to jest maksimum, 18 w piątek i słońce pojawi się dopiero w poniedziałek i idzie chyba upał później.
6: Reklama.
7: Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Jeśli nie, to koniecznie pobierz ją ze sklepu Play lub App Store. Nowa aplikacja Nasz Wrocław to Twój osobisty przewodnik i karta mieszkańca w jednym. Odkrywaj atrakcje dzięki interaktywnej mapie. Sprawdzaj darmowe wejścia w czasie rzeczywistym, a specjalne oferty i zniżki znajdziesz tylko tutaj. A co najlepsze, aplikacja Nasz Wrocław działa nawet offline. Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Pobierz aplikację już teraz ze sklepu Play lub App Store.
6: Spółdzielnia Mieszkaniowa Jedynka buduje we Wrocławiu Leśnice Osiedle Aleja Platanowa 2. Dołącz do grona 160 rodzin, które już w kwietniu zamieszkają w Aleje Platanowej 1. Nie potrzebujesz zdolności kredytowej. Ty wpłacasz wkład własny, my bierzemy kredyt. To nie jest TBS. Już po 5 latach możesz wykupić mieszkanie na własność. Spłacasz je w miesięcznych ratach po odbiorze kluczy. Nie czekaj. Rezerwacje na stronie Aleja Platanowa, myślnik 2.
8: Koleje Dolnośląskie ruszają nad Bałtyk. Już od 27 czerwca w każdą wakacyjną sobotę pojedziecie prosto do Międzyzdrojów i Świnoujścia. KD Premium Nadmorski z Wrocławia Głównego nad morze dojedziesz w mniej niż 5 godzin. Po drodze Legnica, Lubin, Głogów i Zielona Góra Główna. A jeszcze przed południem plaża, szum fal i wakacyjny klimat.

0: Do bram nieba pukał Bob Dylan na antenie Radia Rodzina. 13 minut po godzinie 13. Teraz zapraszam do wysłuchania audycji Dziś w Kościele. A dziś w kościele ksiądz Jerzy Babiak będzie odpalał swoje wrotki i zachęcał was do tego, żebyście razem z nim odpalili wrotki. Rozmowę poprowadzi za chwilkę wszystko będzie jasne. Natalia Wójcik, zapraszam serdecznie.
1: Dziś w Kościele.
2: W audycji Dziś w Kościele witamy księdza Jerzego Babiaka, głównego przewodnika Ojca Duchowego, a także organizatora rolkowej pielgrzymki wrocławskiej na Jasną Górę. Szczęść Boże!
3: Szczęść Boże, dzień dobry Państwu, witam serdecznie.
2: W tym roku wyjątkowa pielgrzymka, bo 10. jubileuszowa. Myślę, że jest to dobry moment do tego, by przypomnieć i powiedzieć, jak powstała ta pielgrzymka, u kogo się to zrodziło, w czyjej głowie, w czyim sercu?
3: Tak, 10. rolkowa pielgrzymka wrocławska na Jasną Górę to już historia. Te 10 lat, bardzo wyjątkowe, ciekawe lata, tak więc ciągle jedziemy pod górę, na Jasną Górę. Nie jest łatwo, nie tylko dlatego, że trudy pielgrzymowania nam utrudniają, ale także i kwestie organizacyjne nie są takie proste, jak się okazuje dzisiaj. Jak powstała ta pielgrzymka? Mieliśmy wiele wątpliwości na początku, zanim ona powstała, tak właściwie na pewno dzisiaj możemy powiedzieć, że było to natchnienie Ducha Świętego, który nas zmotywował do tego, żeby podjąć się próby organizacji pielgrzymki rolkowej z Wrocławia na Jasną Górę. Wiedzieliśmy o pielgrzymce warszawskiej, że jest organizowana i też myśleliśmy o tym, że dobrze byłoby pojechać z Wrocławia. Tak więc zacząłem poszukiwać chętnych. Nie było kolejki, nie było właściwie nikogo w tej kolejce i gdzieś...
2: Pojechał ksiądz sam.
3: Nie, to nie dałoby rady i gdzieś jakimiś dobrymi kanałami, dobrymi ludźmi wsparty odnalazłem dwie osoby, czyli Monikę i Paulę, które poprosiłem o to, żebyśmy pojechali na tak zwaną zerową pielgrzymkę rolkową z Wrocławia. Bez nikogo, sami zaplanowaliśmy to w piękny sierpniowy dzień słoneczny i spod katedry wrocławskiej o godzinie 5. I postanowiliśmy jechać na Jasną Górę na rolkach. To znaczy jechał samochód i jechała jedna osoba, a druga była z rolkami w samochodzie po to, żeby się zmieniać. Wyruszyliśmy, mając tak w tyle głowy świadomość, że może nam to zająć nawet 3 dni. Ewentualnie 2, ale jechaliśmy konsekwentnie cały czas non-stop i zaraz tutaj za Wrocławiem, jadąc zgodnie z mapą oczywiście GPS, trasa rowerowa najlepsza i najbezpieczniejsza, okazało się, że wjechaliśmy w drogę polną, gdzie były piachy, gdzie były dziury i gdzie w ogóle na rolkach nie można było jechać. Tak więc trzeba było zawracać, no i takich epizodów na tej rolkowej było kilka, jednakże co ciekawe udało nam się dojechać na Jasną Górę tego samego dnia. O godzinie 18 wjeżdżaliśmy już na Jasną Górę, jadąc non-stop, bo tak było z malutkimi przerwami, kiedy jedna osoba odpoczywała w samochodzie, druga jechała i wtedy okazało się, wtedy powiedzieliśmy Matce Bożej, że chcemy jechać, że Matka Boża nam w tym też będzie pomagać, tak jak nam pomogła dojechać za tym zerowym razem i organizujemy. Było to przeszło 10 lat temu. Ten rok, 10 raz już będzie rokiem 10 pielgrzymki rolkowej.
2: Powiedział ksiądz, że zaczęło się od 3 osób. A ile obecnie osób pielgrzymuje na rolkach na Jasną Górę?
3: Obecnie pielgrzymuje taka średnia, którą wyliczamy, to jest około 60 osób, tak więc duża grupa. W tym roku szykujemy się na większą liczbę i zapraszamy oczywiście wszystkich chętnych. Pewno jeszcze powiemy o tym, co zrobić, żeby pojechać, bo niektórzy mogą jechać, a mają wiele obaw, lęków, bez potrzeby zupełnie. Tak więc dużo osób i są to osoby z całej Europy, można powiedzieć, nie tylko z Polski, z Niemiec i z innych krajów, a z Polski to od Warszawy przez Gdańsk, Szczecin, Rzeszów, Przemyśl, Poznań.
2: Dosłownie cała Polska.
3: Cała Polska dosłownie. Nie tylko młodzi ludzie, najmłodszy zaledwie 8-letni młody chłopak z Rzeszowa.
2: I a najstarszy?
3: Najstarszy przeszło 70 lat. Brat Jan, tak więc tutaj rozpiętość wiekowa jest naprawdę bez ograniczeń, jednakże jeżeli chodzi o młodych ludzi, to oni do 18 roku życia mogą jechać pod opieką drugiej osoby pełnoletniej, o której też pisze się w karcie zgłoszeniowej, no i wtedy ci młodsi pod opieką dorosłej mogą również pielgrzymować.

0: tym roku pielgrzymka ma również swoje hasło, które nawiązuje do trwającego roku liturgicznego Uczniowie Misjonarze, a tutaj mamy uczeń misjonarz. Ksiądz jako główny przewodnik tej pielgrzymki będzie pewnie głosił rozważania w trakcie, więc chciałbym tutaj podpytać o te tematy. O czym dokładnie to będzie?
1: Tak, bo pielgrzymka to nie tylko piękne przemierzanie drogi wśród zieleni, rodzących się zbóż i traw, ale także i drzew, przepięknych lasów. To także ta praca duchowa. I na tej pielgrzymce, zanim powiem o tematyce, o konferencjach, to też chciałbym powiedzieć, że praktykujemy od samego początku to wszystko, co jest na pielgrzymce pieszej. To nie jest tak, że my jesteśmy czymkolwiek w tej pracy duchowej ograniczeni, bo zaczynamy dzień godzinkami, mamy codziennie Eucharystię, mamy codziennie konferencję, mamy codziennie litanię loretańską, mamy koronkę do Bożego Miłosierdzia, mamy też modlitwy na zakończenie dnia. Tak więc dużo też tej aktywności takiej modlitewno-refleksyjnej i taka jest pielgrzymka. No i tak jak już to zostało wspomniane, ważne jest to, abyśmy też mieli tematykę. Od samego początku łączymy tematykę z tematami duszpasterskimi Kościoła. Ten rok rzeczywiście uczniowie misjonarze i to jest ten temat przewodni. Każdego dnia będziemy podejmowali różnego rodzaju, można powiedzieć, stronę bycia uczniem misjonarzem i w pierwszym dniu temat będzie dotyczył powołania. Każdy z nas ochrzczony jest powołany do tego, żeby być misjonarzem. W drugim dniu będziemy zajmować się naszą osobistą relacją z Jezusem, a więc zjednoczeniem. I to tak jest istotne, aby być skutecznym misjonarzem, aby przynosić owoce wiary, trzeba być zjednoczonym z Jezusem. Jak być zjednoczonym? Co nam w tym zjednoczeniu dzisiaj w tych czasach przeszkadza? Kolejny, trzeci dzień to uczeń, który świadczy, tak? Wiara nie konsumowana dla siebie, ale wiara, którą się dzielimy w nadziei i z miłością jesteśmy dla innych. No i ostatni dzień o szczęśliwym misjonarzu, bo to nie jest przymus, to jest przestrzeń wolności i poznają ich po radości i dlatego też o tej radości będziemy mówili, bo ta radość w tym świecie, taka autentyczna, głęboka radość jest czymś bardzo ważnym i potrzebnym i to jest też to świadectwo każdego dnia, kiedy jesteśmy pozytywni, radośni, uśmiechnięci. To jest też to świadectwo. Tak więc duże zaangażowanie też modlitewne, refleksyjne i tak to jest na pielgrzymce. Mamy też etapy ciszy, bo śpiewamy też, sporo jest też muzyki kościelnej, która jest emitowana przez głośniki, wtedy nam się też jedzie lepiej, ale też są etapy ciszy na refleksję i to jest też bardzo potrzebne, na to zwracamy uwagę i też będziemy, tak jak zawsze, puszczali rozważania, fragmenty dotyczące tematyki, które będą z kolei komentarzem uczynionym przez minionych papieży, bo tych wypowiedzi jest tak dużo i też tego typu treści docierają do pielgrzymów.
0: Powiedzmy coś teraz o trasie. Wyjeżdżacie spod kościoła świętego Michała Archanioła na Ołbinie?
1: Tak, to jest początek naszej pielgrzymki w sobotę 27 czerwca o godzinie 7. Msza święta, której będzie przewodniczył inspektor salezjanów, ksiądz Bartłomiej Polański i po mszy pakujemy się i tak właściwie wyruszamy o godzinie 8 już ulicą Wyszyńskiego w kierunku Kiełczowa, tam przy kościele pierwszy postój i potem z Kiełczowa w kierunku Bierutowa. Pierwszy nocleg jest na hali w Bierutowie, potem pielgrzymujemy w kierunku Kluczborka i tam w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa mamy drugi nocleg. To jest etap bardzo długi, przeszło 80-kilometrowy i dalej jedziemy z Kluczborka do Kamyka pod już Częstochową. Też kolejny długi etap, przeszło 70 kilometrów. Jeżeli mówię przeszło, to znaczy, że będzie więcej. Ale to tak zawsze jest. Znamy to sławne powiedzenie orzecha z hakiem i te haki u nas też występują, jednakże przejechaliśmy tak jak zawsze. Przed pielgrzymką mamy taką objazdówkę, żeby zobaczyć, w jakim stanie są drogi i żeby też pokłonić się proboszczom i osobom, które nas goszczą. No i raczej będzie wszystko bezpiecznie bez tych dodatkowych kilometrów. Ostatni etap, dzień, 14 kilometrów, bardzo krótki, sympatyczny. Tak więc 30 czerwca jesteśmy już na Jasnej Górze. O godzinie 14:30 msza przed cudownym obrazem jasnogórskim. I to jest też wyjątkowe, że pielgrzymi są bezpośrednio przed obrazem, za kratą i tam mamy swoją mszę świętą i słuchamy konferencji, modlimy się przed Matką Bożą, składamy nasze intencje, których jest tak bardzo wiele, które niesiemy, zbieramy też po drodze od ludzi, którzy nas witają, którzy nas goszczą i, no i tam się już po mszy świętej rozwiązuje nasza pielgrzymka.

0: Czyli jeżeli zapisujemy się i chcemy uczestniczyć w rolkowej pielgrzymce na Jasną Górę, to znaczy, że nie martwimy się o noclegi i o wyżywienie.
1: O nic się nie martwimy. Martwimy się, żeby się zapisać na pielgrzymkę w stosownym czasie, bo też miejsca są ograniczone. Zapisy jeszcze trwają, tak więc zachęcamy, zapraszamy. Tak więc nie martwimy się ani o noclegi, ani o wyżywienie, ani o opiekę medyczną, ani o przewożenie bagażów, bo to wszystko jest po naszej stronie. To wszystko jest pięknie zorganizowane. Mamy już tą trasę przepracowaną na różne sposoby i co ciekawe, to chciałbym bardzo podkreślić i już chciałbym to podkreślenie rozpocząć od podziękowania, bo nie sposób właśnie dziękować osobom, które nas witają i goszczą w czasie pielgrzymki we wszystkich miastach, we wszystkich wioskach szczególnie. Daje się tą gościnność, serdeczność odczuć i doświadczyć w tym rejonie tutaj Wrocławia, Bierutowa, Kluczborka i rzeczywiście koła gospodyń wiejskich i parafie organizują się, przygotowują posiłki, czekają na nas, piszą kiedy będziemy. Tak więc jest to też taka bardzo pozytywna sytuacja, kiedy pielgrzymi i my możemy doświadczyć takiej wyjątkowej jedności Kościoła. Wyjątkowej jedności Kościoła, kiedy utrudzeni pielgrzymi są otwartymi ramionami przyjmowani przez mieszkańców danej wioski. I to jest takie też wzruszające dla nas zawsze, że ludzie czekają, że dzielą się i że na tych stołach naprawdę jest bardzo obficie, bardzo.
0: Czy ta życzliwość ludzka jest jednym z większych wspomnień, które pozostają po tej pielgrzymce?
1: Myślę, że to jest też takie, tak, to jest takie no, mocne wspomnienie, ale nie najważniejsze, bo to jest materia, tak, czyli to jest jedzenie. Ale to jest taki zewnętrzny znak, piękny znak na te czasy, kiedy rzeczywiście no, jedzenie kosztuje. To nie jest dzisiaj takie łatwe, takie tanie, żeby dobrze zastawić te stoły. Ale ludzie mają takie gesty, mają taką chęć, mają takie natchnienie i taką wolność serca, żeby ugościć pielgrzymów i żeby ich też potem poprosić o modlitwę. I my rzeczywiście też im potem dziękujemy i modlimy się za nich cały czas do końca.
0: To, co pozostaje po takiej pielgrzymce?
1: Różnie. Pozostają na pewno dobre wspomnienia i pielgrzymi mówią o tym, że ta pielgrzymka jest wrocławska, bo są też z warszawskiej i mówią o wrocławskiej, że tutaj bardzo szybko buduje się wspólnota. I to poczucie znajomości drugiej osoby, która jedzie obok, jest natychmiastowe i my tego nie potrafimy określić. Jak to się dzieje, że w tych czasach smartfonów, sztucznej inteligencji i pędzącej cywilizacji, którzy tak często skarżymy się na samych siebie, jednak potrafimy rozmawiać ze sobą, potrafimy odkrywać siebie, zachwycać, pomagać sobie. No piękny czas i to myślę, że jest nam bardzo potrzebne też, żebyśmy w tym świecie nie zamknęli się w takiej szklanej bańce, gdzie będziemy tylko narzekali, mówili ludzie są coraz gorsi, coraz słabsi, coraz bardziej zamknięci, nie mają czasu dla siebie, bo tak nie jest. Ta pielgrzymka pokazuje, że jesteśmy piękni jako ludzie, jesteśmy otwarci, jesteśmy uśmiechnięci, jesteśmy wspierający, no i o to pozostaje po pielgrzymce. No a te duchowe owoce, tajemnica, ale tych owoców jest cała masa w ludzkich sercach, w ludzkich umysłach, w ludzkim życiu i rzeczywiście pielgrzymi o tym też mówią, piszą świadectwa, które też możemy czytać na stronie internetowej. No i to jest też takie piękne, że ten świat życia wewnętrznego, duchowego, wiara i relacja z Bogiem, z Jezusem tutaj po tej pielgrzymce też się odradza, odnawia i umacnia.
2: Tu Radio Rodzina.

0: wiemy już, że nie musimy się o nic martwić podczas pielgrzymki, ale myślę, że zanim ta pielgrzymka się rozpocznie, musimy się martwić, czy zdążymy się zapisać. Tak więc powiedzmy, jak możemy się zapisać, no i też kto może w ogóle dołączyć do tej pielgrzymki?
1: No i to jest bardzo ważne pytanie, bo jak się okazuje, nie wszyscy mogą w tej pielgrzymce uczestniczyć. Po pierwsze, trzeba chcieć. Po drugie, trzeba mieć rolki. Po trzecie, trzeba na tych rolkach potrafić przynajmniej w taki sposób minimalny jeździć. To znaczy jeździć samodzielnie i również hamować. Hamowanie jest bardzo istotne, bo zasada domina obowiązuje także na rolkowej pielgrzymce, kiedy jeden się wywraca, nie potrafiący hamować, nie daj Boże, jedziemy z góry, to wszyscy leżą. I tutaj trzeba zwrócić na to uwagę. Trzeba na to mocno zwrócić uwagę, żeby po prostu umieć hamować. Kondycja umiarkowana, aktywność nie sportu wyczynowego, ale taka aktywność sportowa wystarczy, nie jedziemy szybko, robimy postoje, tych postoi w ciągu dnia jest kilka, są takie, że regenerujemy siły, odżywiamy się, wspieramy siebie, tak więc trzeba jeździć, hamować, no i chcieć jechać i zapraszamy.
0: No to teraz, gdzie się zapisać?
1: Gdzie się zapisać? rolkowa-wroc.pl, to jest strona internetowa, rolkowa-wroc.pl i tam Państwo znajdziecie zakładkę informacje i również tam jest wszystko powiedziane, wypełniamy kartę, robimy opłatę, no jesteśmy zapisani. Każdy pielgrzym potem dostaje też specjalną koszulkę pielgrzyma, którą przygotowujemy, specjalnie projektujemy na tegoroczną edycję. Też te środki są przeznaczone na transport, na obsługę służby porządkowej, o której też żeśmy nie powiedzieli, która jest kapitalna, fantastyczna, która przemierza kilkakrotnie więcej kilometrów niż sami pielgrzymi, jeżdżą tam i z powrotem chronią nas, prowadzą. No i te środki też są potrzebne na to zaplecze medyczne, które też jest zagwarantowane. Tak więc zapisujemy się przez stronę internetową i pięknie, 4 dni, krótko, w tym 2 dni wolne, czyli sobota, niedziela. U szefa trzeba załatwić tylko poniedziałek i wtorek.
0: Pielgrzymce towarzyszy też szczególna akcja, Kilometry Miłości. O co chodzi? Jak
1: tak,
0: to działa?
1: Kilometry Miłości od samego początku, bo współorganizatorem pielgrzymki jest Salezjański Wolontariat Misyjny Młodzi Światu z Wrocławia. I od samego początku połączyliśmy nasze pielgrzymowanie z pomaganiem, bo zawsze wydawało nam się, a dzisiaj jesteśmy w 100% przekonani, że pielgrzymowanie nie może być tylko konsumowaniem tych doznań duchowych, przeżyć duchowych dla siebie. Chcemy też na tej drodze być dla innych, tak żeby też ten największy, najlepszy owoc naszej wiary, czyli miłość, stawała się faktem w czasie pielgrzymowania. No i co roku Salezjański Wolontariat Misyjny prosi nas o to, żebyśmy komuś pomogli. I dzięki pielgrzymom udało się i wybudować studnie w Afryce, i wybudować przedszkola. W tym roku będziemy pielgrzymowali, chcąc zakupić motocykl dla misji, która znajduje się w Brazylii nad rzeką Amazonką. Dokładny opis tej placówki znajdziecie na stronie internetowej. I pielgrzymy wybierają sobie 3 pakiety, srebrny, brązowy, złoty i jeszcze mogą inne. Za każdy kilometr określają, że na przykład za przyjechany kilometr płacą 50 groszy, złotówkę, 2 złote, 3 złote. No i taką kwotę, którą przyjeżdżają, potem wpłacają na ten cel. Też bardzo szlachetne pielgrzymowanie, bardzo też dobra inicjatywa i potrzebna w czasie pielgrzymek generalnie, bo tak to też powinno wyglądać.
0: To w żołnierskich słowach jeszcze powiedzmy na koniec. Dlaczego warto?
1: Dlatego warto, że Pan Jezus czeka na nas na tej drodze i mówi do nas, a Matka Boża chce nas też ochraniać i prowadzić. I ta pielgrzymka jest bardzo podobna do tych czasów, w jakich żyjemy dzisiaj. Ma wiele wyzwań, wiele trudności, leje się pot, ale jest wiele optymizmu, wiele radości i tego ducha, Bożego ducha miłości. Jest przede wszystkim Pan Bóg, który nas prowadzi, i Maryja, która nas chroni od wszelkiego zła. Zapraszam. To nie będą zmarnowane dni. To będzie cudowny, piękny czas. Szczęść Boże i do zobaczenia.
0: A ja przypomnę, że naszym gościem był dzisiaj ksiądz Jerzy Babiak, główny przewodnik, ojciec duchowy pielgrzymki, a także organizator 10. w tym roku jubileuszowej rolkowej pielgrzymki wrocławskiej na Jasną Górę. No i zapraszamy. Bardzo dziękuję za odwiedziny.
1: Dziękuję serdecznie i zapraszam.
2: Dziś w kościele.

0: Sejm będzie dziś decydował o losach szefa MSWiA. Nowe badania o przemocy rówieśniczej porażają danymi. Wybory w konferencji Episkopatu Polski. Joanna Wyleżą, zapraszam na wiadomości. Podczas posiedzenia Sejmu posłowie zajmą się dziś m.in. wnioskiem PiS-u o odwołanie ministra spraw wewnętrznych i administracji Marcina Kierwińskiego. Zdaniem wiceprezesa PiS-u Przemysława Czarnka ten wniosek to test dla koalicji 13 grudnia. Czy są tam ludzie, którym zależy na bezpieczeństwie wewnętrznym Polski?
1: Po serii kontroli posłów Prawa i Sprawiedliwości w służbach, w policji, w Straży Pożarnej, w samym Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, w Straży Granicznej mamy jeden wielki obraz chaosu, chaosu Kierwińskiego, chaosu państwa spóźnionego. Tak można w sumie podsumować i określić cały ten czas urzędowania Marcina Kierwińskiego na stanowisku ministra spraw wewnętrznych i administracji. Państwo spóźnione, reagujące post factum.
0: Wśród powodów, dla których Kierwiński powinien zostać odwołany, wiceprezes PiS-u wymienił m.in. zaniedbanie infrastruktury strategicznej, co spowodowało ataki na kolej. Aż 9 na 10 osób wśród polskich uczniów doświadczyło jakiejś formy przemocy rówieśniczej. To wynik najnowszego badania przeprowadzonego przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę wśród ponad 140 tysięcy uczniów, mówi współautorka badania socjolog Joanna Kopycka.
2: Tak naprawdę prawie każde dziecko z tą przemocą rówieśniczą na co dzień w szkole się spotyka. Czy jest to przemoc fizyczna, czy jest to przemoc emocjonalna, taka jak wykluczanie z grupy.
0: Autorzy badania zwrócili też uwagę na jeszcze jeden problem. Jest duża grupa uczniów, która nie wie, gdzie zgłaszać takie przypadki i do kogo zwrócić się o pomoc. Takiej wiedzy nie posiada co dziesiąty uczeń. Terrorysta na Gliwickim Dworcu Kolejowym. Spokojnie, były to tylko ćwiczenia. Scenariusz zakładał, że jednym z pociągów na stację przyjechał zamachowiec, który rozpylił substancję niebezpieczną i w ten sposób nastąpiło skażenie pasażerów, mówi Damian Dudek z Gliwickiej Straży Pożarnej.
3: Dodatkowo ta osoba była wyposażona w narzędzie niebezpieczne w postaci noża i steroryzowała pasażerów. Ta osoba została obezwładniona przez Straż Ochrony Kolei, a następnie przejęta przez patrol policji. Była konieczność rozstawienia namiotów. Osoby zostały przekazane pogotowiu ratunkowemu.
0: Celem dorocznych ćwiczeń jest sprawdzenie procedur ratowniczych oraz doskonalenie współpracy służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo.
4: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Biskup Krzysztof Wędkowski został wybrany przewodniczącym Rady Prawnej Konferencji Episkopatu Polski, a nowym członkiem Rady Stałej został arcybiskup Andrzej Przybylski, metropolita katowicki. Tak zdecydowali biskupi podczas 405. zebrania plenarnego konferencji, które od poniedziałku obraduje w Łomży. W czasie zebrania biskupi po raz trzeci przewodniczącym Komisji Duchowieństwa wybrali prymasa Polski arcybiskupa Wojciecha Polaka. Delegatem konferencji do spraw apostolstwa chorych w miejsce arcybiskupa Adriana Galbasa, który złożył rezygnację, wybrano arcybiskupa Andrzeja Przybylskiego.
5: Cztery minuty po godzinie 14, wychodząc z domu, warto zaopatrzyć coś, nieco ochroni nas przed deszczem. Delikatnym, ale mimo wszystko uporczywym. 14-15 stopni w tej chwili na naszych termometrach. Wiatr dodatkowo nas nie chłodzi, no ale ten deszcz będzie nam dziś towarzyszył. Słońca nie zobaczymy zresztą nie tylko dziś, ale czwartek i piątek będą wyglądały bliźniaczo podobnie. 16-17 stopni maksymalnie i słaby deszcz, który będzie od czasu do czasu na głowę nam kapał.
6: Reklama.
7: 13 i 14 czerwca Dni Gminy Siechnice. Dwa dni koncertów i atrakcji dla całych rodzin. Wystąpią Cliffs, Perfect, Oscar Sims, Nocny Kochanek, Łydka Grubasa. Do tego animacje dla dzieci jarmarki Wesołe Miasteczko. Dni Gminy Siechnice. Baw się razem z nami.
8: Zapraszam serdecznie. Burmistrz Siechnic Łukasz Krowski.
6: Reklama.
9: Tu Radio Rodzina.

A tam na końcu taki jest głosik, taki to ci, co znają, to rozpoznają. Eddie Brickell, 24 godziny po 14, na nich już zostanie. Środa, 10 dzień czerwca. A teraz uwaga, gratulujemy, bo mamy na Dolnym Śląsku kolejnego milionera. Przybył nam taki jeden. Co prawda na chybił trafił, strzelił, no ale mimo wszystko jednak. Pieszyce, to tam należy go szukać, 7 tysięcy osób, więc tam gdzieś człowiek stanie, krzyknie, to może się palcem pokazał, który to nowy milioner. Kołodzierżoniowa jest. Gratulujemy serdecznie, że udało mu się wygrać. I oczywiście ja bardzo lubię milionerów, jeszcze żadnego chyba nie znałem, więc zapraszam serdecznie do Radia Rodzina. Posłuchamy sobie fajnej muzyki, puścisz sobie, drogi milionerze, jakiś ulubioną piosenkę, a może byś się dał namówić, żeby wymienić mi dwa okna, bo pamiętają, pierwszą wojnę światową by mi się przydały przy okazji dwa nowe. W każdym razie, jak widzicie, no od czasu do czasu komuś się w końcu udaje, no.

34 minuty po godzinie 14, tu Radio Rodzina. Patrzę sobie na prognozę pogody i powiem wam, kolejne dni 16-17 stopni, deszczyk przelotny, mało słońca, dopiero gdzieś tam od poniedziałku polepszenie tej pogody i myślę sobie, bardzo dobrze. Już się tłumaczę dla tych wszystkich, którzy pewnie psioczą na ten czerwiec. Jak wiecie, nie wiecie, wróciłem z tych krótkich podróży do Turcji tydzień i tam dzień w dzień, 28-29-30 stopni słońca. Od samego rana świeci do wieczora, gorąco upali. Jak tylko wyjdzie się człowiek z wody, gdzieś by chciał pójść, przespacerować się, pojechać gdzieś do miasta, to zaraz gorąco. Monotonia, nuda, cały czas nic się nie dzieje, tylko słońce świeci, lampa wielka. A u nas, proszę bardzo, można odpocząć chwilkę od takich upałów. Troszkę ziemia, prawda, łyknie sobie trochę wody. Coś się tam ładnego urodzi dzięki temu, fajnego, przyjemnego do zjedzenia później. Można założyć sobie długie spodnie, jakąś bluzę, nie cały czas latać w tych klapkach i w krótkich spodenkach. A upały przyjdą, już przyszły. W tym tygodniu fala upałów się ma przetoczyć przez nasz kraj, więc odpocznijmy chwilkę sobie, troszeczkę nasączmy się tym deszczykiem, a od przyszłego tygodnia będziemy cieszyć się słońcem. Podobno do końca czerwca to już takie właśnie 26-27 stopni i dużo słońca. Więc ta różnorodność tak naprawdę moim zdaniem jest całkiem sympatyczna. Ja przynajmniej lubię. Ja bym nie mógł żyć cały czas tylko i wyłącznie mając non-stop codziennie prawie 30 stopni.

30 Seconds to Mars na antenie Radia Rodzina. 46 minut po 14 zbliża się do nas wielkimi krokami godzina 15 oraz wielkie emocje piłkarskie. Zacznijmy od tych, które na naszym podwórku, bo to już potwierdzona informacja. Ja pamiętam, jak szeptałem, że mówiłem tak, że 15 sierpnia prawdopodobnie. A teraz już nie muszę szeptać, już mogę wręcz wykrzyczeć to, bo już przecież wiadomo, kto u nas zagra. Manchester United będzie się pojawiał. No i teraz bilety. Drodzy Państwo, bilety nie są tanie. Zaczynają się od 400 zł. Trzeba będzie trochę tych butelek nawrzucać do butelkomatu, żeby na to zarobić. Z Milanem oczywiście tam jakby coś grają. To są te najtańsze. Później pewnie pula szybko zniknie. 600, 800 zł lub 950. No ale z drugiej strony najwyższych lotów widowisko nam się we Wrocławiu szykuje. 2500 dla tych, którzy mają trochę więcej pieniążków na... Nie lubię słowa pieniążki. Pieniędzy mają trochę więcej. Po prostu udało im się i mają, albo zarobili i mają, to na VIP-owskie tyle trzeba będzie wydać. Dla tych, którzy no tak jakoś specjalnie za dużo nie mają, to od jutra Mistrzostwa Świata w piłce nożnej się zaczynają i zupełnie za darmo w telewizji będzie można sobie je obejrzeć, ale uwaga, ja wczoraj sobie sprawdzałem, dzisiaj też jeszcze to sobie potwierdziłem, o ile jutrzejszy mecz pierwszy o 21:00, fajnie, wieczorkiem sobie zasiądziemy i Meksyk z RPA, obstawiam wynik, ja obstawiam 2-1 dla Meksyku, chyba zaczniemy się w takie rzeczy bawić już niedługo. O tyle niestety niektóre mecze nam prawdopodobnie umkną, no bo nie każdy sobie może pozwolić, żeby na przykład w piątek o 4 rano Koreę Południową z Czechami obejrzeć. Spora ilość tych meczy niestety w takich dość dziwnych porach, no wiadomo, jeśli to jest Meksyk, Kanada i Stany Zjednoczone, to tam te różnice czasowe to powodują. Na przykład w sobotę będzie mecz o godzinie 3:00, Paragwaj sobie będzie grał w niedzielę, z kolei mamy mecz o 3:00, Haiti, Szkocja, ale jak ktoś rano wstaje o 6:00, proszę bardzo, już sobie będzie mógł włączyć odbiorniki Austria, Turcja mecz obejrzeć. Całe szczęście dosyć dużo tych meczy, które już są w tej chwili zapowiedziane, odbywa się w takich godzinach, w których damy radę. Także od jutra wszyscy jesteśmy kibicami i specjalistami od piłki nożnej. Podejrzewam, że jutro pojawi się pytanie o spalonego w konkursie.

0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Maryi Panny. Umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Wstąpił do piekieł. Trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
3: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

0: Ceny paliw znów się wahają po eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie. Rolnicy załamują ręce z powodu suszy i spodziewają się marnych plonów. Jest pierwsza w Polsce pracownia antysmogowa w polskiej podstawówce. Joanna Wyleżą, zapraszam na wiadomości. Ceny ropy naftowej na rynkach paliw wahają się po najnowszej rundzie ciosów między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Iran wystrzelił co najmniej 4 pociski balistyczne oraz kilka dronów w kierunku baz wojskowych Stanów Zjednoczonych w Bahrajnie, Kuwejcie i Jordanii. Wcześniej Stany Zjednoczone zaatakowały, jak twierdzą, w samoobronie m.in. irańską obronę powietrzną. To w odpowiedzi na strącenie amerykańskiego śmigłowca Apache. A na stacjach w Polsce dzisiaj litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 5,96 zł, 98 6,61, a olej napędowy 6,46. To będzie bardzo trudny rok z niskimi plonami, ostrzegają rolnicy. Krytyczna sytuacja panuje w województwach kujawsko-pomorskim, mazowieckim i lubelskim, gdzie problem dotyczy niemal każdego gospodarstwa.
1: Mamy 82 litry wody od 1 stycznia do teraz, czyli do 10 czerwca w ubiegłym roku. Za ten sam okres było 165 litrów wody, a normalnie powinno być około 200. Więc ten deficyt nie dość, że był w poprzednich latach, to w tych jeszcze się pogłębił.
0: Mówił Mariusz Wypij, specjalista do spraw agrotechniki z Agrosieci. Według najnowszego raportu susza rolnicza dotknęła już ponad 60% gmin w kraju. Najmocniej uderzyła w uprawy zbóż jarnych i ozimych. Po wypadku, do którego doszło w podwarszawskich Ząbkach, w których kierowca taksówki doprowadził do zderzenia i śmierci 2 osób, pojawiają się pytania o kontrolę i regulacje platform przewozowych. Bezpieczeństwo przewozów w ostatnich latach znacznie się poprawiło, zapewnia przewodniczący Sejmowej Komisji Infrastruktury Mirosław Suchoń.
2: Przepisy jasno nakładają na tych, którzy zatrudniają kierowców, obowiązki dotyczące weryfikacji zarówno ich tożsamości, jak i posiadanego uprawnienia. Przypomnę, że wprowadziliśmy przepisy, które zobowiązują osoby prowadzące taksówki do tego, żeby miały polskie prawo jazdy, czyli oni muszą pojawić się w urzędzie, wymienić to prawo jazdy posiadane.
0: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji pracuje nad kolejnymi zmianami w prawie. Przygotowywane są przepisy, które nakazywałyby kierowcom taksówek przedstawienie zaświadczenia o niekaralności i to nie tylko w Polsce, ale także w kraju pochodzenia danego kierowcy.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Pierwsza w Polsce pracownia antysmogowa powstała w szkole podstawowej w Radlinie koło Wodzisławia Śląskiego. Pracownia została wyposażona w nowoczesne czujniki, mikroskopy, symulator płuc, a nawet próbki prawdziwych płuc. Doświadczenia na tych urządzeniach mają pomóc najmłodszym lepiej zrozumieć problem zanieczyszczenia powietrza.
4: Pozwoli robić pomiary, badania i uczyć się na podstawie własnego doświadczenia.
5: Źródła zanieczyszczenia powietrza. Po drugie, jaka jest konkretnie sytuacja u nas w Radlinie. Nie gdzieś w Polsce, na świecie, ale tu u nas w Radlinie. A po trzecie, jaki jest wpływ tych zanieczyszczeń na nasze zdrowie.
0: Radlin jako miasto górnicze od dawna ma problem ze smogiem. Należy do krajowej czołówki samorządów pod względem wymiany kopciuchów.
6: No można powiedzieć chłodno, tylko 15 stopni w tej chwili na termometrach, całe szczęście wiatr dodatkowo nie wieje, ale za to deszcz kapie. Od czasu do czasu delikatne opady deszczu są dziś przewidziane, temperatura w nocy spadnie do 7 stopni. Czwartek i piątek można powiedzieć podobne do dzisiejszego dnia, czyli dość chłodno, 16-17 stopni i sporo opadów delikatnego deszczu. Mają się pojawić upały, ale to dopiero od przyszłego tygodnia. Czekamy.
7: Reklama.
8: Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A ty? Chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław albo w kasie biletowej.
9: Air Max. Bezprzewodowy światłowód dla domu i firmy. Bezpłatny okres testowy bez zobowiązań. Tylko z Air Max.
10: Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Jeśli nie, to koniecznie pobierz ją ze sklepu Play lub App Store.
7: Nowa aplikacja Nasz Wrocław to twój osobisty przewodnik i karta mieszkańca w jednym. Odkrywaj atrakcje dzięki interaktywnej mapie. Sprawdzaj darmowe wejścia w czasie rzeczywistym, a specjalne oferty i zniżki znajdziesz tylko tutaj. A co najlepsze, aplikacja Nasz Wrocław działa nawet offline. Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Pobierz aplikację już teraz ze sklepu Play lub App Store.
10: Reklama.

Hiatus Coyote, 13 minut przed godziną 16. Od jutra cały świat kopie piłkę. Mistrzostwa świata w piłce nożnej się zaczynają, a nawet już się mnie udziela ten nastrój. Tak jak mówiłem, raz na 4 lata też daje się wciągnąć w ten wir. I teraz uprzedzam, bo to może nie wszyscy o tym wiedzą, ale od jutra troszeczkę inne przepisy będą miały miejsce na FIFA, bo zostało wprowadzonych parę nowych przepisów i już wam tłumaczę, co się ma zmienić. Otóż ma być bardziej dynamicznie i szybko. No ale zacznijmy od tego, że VAR się troszeczkę rozrasta, czyli będzie można z niego korzystać częściej, sprawdzić słuszność przyznania ewidentnie błędnego rzutu rożnego, poddać analizie faulu ofensywny, z którego ma być wykonywany stały fragment gry, więc tego VAR-u może być troszeczkę więcej. To chyba i dobrze może tak naprawdę. Uwaga, uwaga, będzie też szybciej, tak jak mówiłem, czyli na przykład zostaje wprowadzony 5-sekundowy limit na wykonanie rzutu z autu, czyli nie ma tam już chodzenia, tuptania, przekazywania piłki do innego. Nie, masz 5 sekund, musisz wyrzucić. Również 5 sekund na wybicie przez bramkarza tak zwanej piątki. Tutaj każde opóźnienie gry może zostać uznane piłka dla rywali, bądź w przypadku bramkarza wybicie z rzutu rożnego będzie przyznane. Także naprawdę będą musieli się troszeczkę śpieszyć. Piłkarz, który schodzi z boiska, ma maksymalnie 10 sekund. Nie to, że sobie idzie, pozdrawia tłumy, tu jeszcze tam, tego machnie. Nie. Najkrótszą drogą ma jak najszybciej opuścić boisko. Także przy pewnego rodzaju faulach, jeżeli coś się dzieje, piłkarz ma za zadanie zejść i dopiero po 60-sekundowej przerwie ewentualnie może wejść na boisko, więc też nie zawsze będzie się opłacało kombinowanie tutaj, przedłużanie gry na jakieś niby faule i kontuzje. Do tego wszystkiego, uwaga, chyba największa nowość, jaka ma się pojawić, tylko tutaj pewności nie mam, czy już od samego początku, czy też przy tych finałowych meczach, ale ma być, i tu proszę się nie zdziwić, po 22 i 67 minucie 3-minutowa przerwa na nawodnienie. Tak, tak, normalnie sobie oglądamy meczyk, 22 minuta i pyk, reklamy nam wskoczą, najprawdopodobniej pewnie przez 3 minuty. No, to jest podyktowane tym, że jednak Meksyk, Stany Zjednoczone, tam dosyć ciepło jest i zawodnicy będą mogli się nawodnić dwukrotnie, no ale pewnie i zyski z reklam też dwukrotnie podskoczą. Przypomnijmy, pierwszy mecz już jutro o 21:00, Meksyk RPA.

0: Koleje podnoszą prędkość pociągów, samorządy ostrzegają mieszkańców. Znamy założenia Krajowego Planu Energii i Klimatu. Po 144 latach budowy ukończono ostatnią, najwyższą wieżę Bazyliki Sagrada Familia. Justyna Stolfik-Binda, zapraszam na wiadomości. Po informacji kolei PKP PLK o podniesieniu prędkości na wybranych odcinkach linii kolejowych na Śląsku lokalne samorządy apelują do mieszkańców o szczególną ostrożność na przejazdach na ich terenie. Na przykład samorząd podrybnickiego Radlina wskazał, że przez niestrzeżony przejazd bocznej drogi od ulicy Rybnickiej w tym mieście pociągi zamiast 60 km na godzinę będą jechały 90 km na godzinę, a przyspieszenie nastąpi już w niedzielę 14 czerwca i będą dotyczyć m.in. linii 158 do czeskiej granicy w Chałupkach oraz linii numer 164, która ma stać się alternatywnym połączeniem pasażerskim Gliwic z Katowicami. Wiatraki i fotowoltaika, atom oraz gaz – to na nich ma się opierać nasz system energetyczny za 15 lat. Tak brzmią rządowe założenia Krajowego Planu Energii i Klimatu, wyznaczające kierunki naszej transformacji energetycznej. Zmiana wymaga jednak 3 bilionów złotych inwestycji w energetykę. Jednocześnie w tej samej strategii rządzący zapowiadają, że koszty wytwarzania energii mają spaść w 2040 roku o 20%. Co dobrze wygląda na papierze, ale niekoniecznie pójdzie w parze z niższymi rachunkami dla gospodarstw i firm, zauważa dr Joanna Pandera, szefowa Forum Energii.
1: Ja przyznaję, że zajmując się energetyką od wielu, wielu lat, w ogóle nie rozumiem tej narracji, bo rzeczywiście przy wprowadzaniu większej ilości OZE ceny energii hurtowe spadają. Natomiast oczywiście, że te koszty integracji systemu odgrywają bardzo dużą rolę, też dużą rolę odgrywają podatki. No i właśnie dlatego myślę, że trochę politycy nam ściskają kit i sami się zapędzają w kozi róg.
0: Polska jest ostatnim unijnym krajem, który przedstawił swój plan energetyczny.
2: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Andrzej Poczobut, działacz mniejszości polskiej na Białorusi, ponownie zadeklarował, że we wrześniu przed zjazdem Związku Polaków na Białorusi zamierza wrócić na Białoruś. W Grodnie jest mój dom, chciałbym wrócić do domu, zapowiedział Poczobut na briefingu zorganizowanym przez wspierającą go od lat wspólnotę polską. Barcelona świętuje historyczny moment. Po 144 latach budowy ukończono ostatnią, najwyższą wieżę Bazyliki Sagrada Familia.
3: Ta katedra udowadnia na żywo, że ludzie się nie mylą, że niemożliwe staje się możliwe.
0: Wieczorem odbędzie się uroczysta inauguracja i jej poświęcenie z udziałem papieża Leona XIV. 172-metrowa iglica jest symbolicznym zwieńczeniem projektu Antoniego Gaudiego dokładnie w setną rocznicę śmierci słynnego architekta. Sprawi też, że bazylika stanie się oficjalnie najwyższym kościołem świata.
4: Ile jest tutaj detali, elementów, typowe dla Gaudiego elementy i no, jesteśmy zachwyceni pod wrażeniem na pewno.
5: Niesamowite po prostu, że coś takiego można było zaprojektować w ogóle. Warto przyjechać i zobaczyć.
0: I turyści przyjeżdżają. Kościół co roku odwiedza około 5 milionów turystów.
6: A ja jeszcze odnowionej Notre Dame nie widziałem. No, tyle rzeczy na świecie ciekawych. No, a czasu tak mało. 4 minuty a propos czasu po godzinie 16, 10 dzień czerwca. Chłodno się zrobiło, 14 stopni, no i deszczowo. Przypomnijmy, niestety, deszcz dziś, jutro i pojutrze. Na rozpogodzenie możemy liczyć niedziela, poniedziałek mniej więcej. 14 km na godzinę pędzi wiatr, a temperatura w nocy spadnie raptem do 7 stopni.
7: Reklama.
8: Finiszujemy na nowych żernikach. Rozpoczęły się prace związane z układaniem masy bitumicznej na Alei Architektów. To oznacza jedno. Już wkrótce pojedziemy nową drogą od ulicy Tadeusza Brzozy. Ale to nie wszystko. Trwają już prace nad kolejnym etapem w stronę przyszłego wrocławskiego Centrum Sportu. Ta droga to klucz do rozwoju osiedla. W przyszłości zapewni wygodny dojazd do planowanego zespołu szkolno-przedszkolnego, akwaparku i kompleksów sportowych. Pierwsze efekty widzimy już teraz, a finał prac drogowych jeszcze w te wakacje. Koszt zadania to blisko 12 milionów złotych. Wrocławskie inwestycje. Inwestując we Wrocławiu, zmieniamy go dla Ciebie.
9: Air Max. Bezprzewodowy światłowód dla domu i firmy. Bezpłatny okres testowy bez zobowiązań. Tylko z Air Max.
7: Lato zaczyna się tam, gdzie wyobraźnia dostaje skrzydeł.
10: A we Wrocławiu wszystko staje się możliwe.
7: To dokąd na wakacje?
10: Do Paryża, gdzie pachnie kawą. Do Rimini z ciepłym piaskiem. Do ognistej Katanii, chłodnego kewlawiku, spokojnej Ochrydy czy Złotej Warny.
7: A może dalej?
10: Czarterem na La Palmę. Tam, gdzie lato trwa wiecznie.
7: Twoja podróż, twój rytm, twoje lato. Port Lotniczy Wrocław. Leć z Wro.
11: 13 i 14 czerwca Dni Gminy Siechnice. Dwa dni koncertów i atrakcji dla całych rodzin. Wystąpią Trips, Perfect, Oscar Sims, Nocny Kochanek, Łydka Grubasa. Do tego animacje dla dzieci jarmarki Wesołe Miasteczko. Dni Gminy Siechnice. Baw się razem z nami.
12: Zapraszam serdecznie. Burmistrz Siechnic Łukasz Krowski.
13: Reklama.
14: Tu Radio Rodzina.

No nie można odmówić, że piosenka pełna życia i radości, prawda? 14 minut po godzinie 16. Teraz propozycja na zbliżający się weekend. Ma być taki chłodny, deszczowy troszkę, więc warto może odbyć pewną podróż w czasie. Dokładnie tak.

0: Zbliża się bowiem festiwal Ludzie Ognia w Muzeum Archeologicznym, a szczegóły zna Judyta Exner, która rozmawia ze swoim gościem. Zapraszam do wysłuchania, a później skorzystania.
1: Znajdujemy się w Muzeum Archeologicznym, które jest oddziałem Muzeum Miejskiego Wrocławia, a ze mną rozmawia Katarzyna Książek, która jest edukatorką w Muzeum Miejskim Wrocławia i rozmawiamy o nadchodzącym festiwalu Ludzie Ognia, który odbędzie się w najbliższy weekend. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: To jest festiwal wypełniony warsztatami, spotkaniami, prezentacjami. Od czego zaczniemy w sobotę?
2: Festiwal trwa od godziny 11 do godziny 18 i pierwszym pokazem będzie pokaz starożytnego hutnictwa, a dokładnie rzecz biorąc pokaz dymarstwa, bo tak się nazywa fachowo to starożytne hutnictwo. I będzie to opowieść o tym, jak wytapiano dawniej żelazo. Jest to dla nas niezwykle ważne, bo właśnie od tego żelaza, od tego hutnictwa zaczęli się Ludzie Ognia. Chcieliśmy pokazać, że w starożytności na terenach, na których dzisiaj jest Wrocław, a kiedyś oczywiście go nie było, już pracowali starożytni hutnicy, którzy wytapiali żelazo i podczas pierwszej edycji Ludzi Ognia po raz pierwszy przywróciliśmy ten zwyczaj od czasów starożytności, a teraz będziemy żelazo wytapiać już 9 raz. Zresztą jest to pewna pętla, ponieważ na koniec dnia będziemy wydobywać to, o co dawniej tym hutnikom, dymarzom chodziło, czyli właśnie to żelazo, będziemy wydobywać z pieca. A jak? Warto przyjść zobaczyć, dlatego że wydobywanie z pieca wiązało się z dość spektakularną rozbiórką pieca. Warto przyjść zobaczyć to zjawisko.
1: Zapraszamy, zachęcamy gorąco, żeby przyjść. Może to być niepowtarzalna okazja, choć podejrzewam, że w przyszłym roku być może ponownie to zrobicie. To jest taka tradycja rokrocznie.
2: Ludzie Ognia stali się już naszą tradycją, która wpisuje się w obchody święta Wrocławia i jest to 9. edycja. Mamy nadzieję, że do tej 10. edycji uda nam się ten festiwal również doprowadzić.
1: Proszę powiedzieć, jakie jeszcze propozycje przygotowaliście, zwłaszcza dla najmłodszych, bo nas interesuje taka oferta skierowana do rodzin przede wszystkim.
2: Ludzie Ognia to zdecydowanie wydarzenie otwarte na rodziny. Jest to naprawdę bardzo rodzinny festiwal, dlatego że jest to teren zamknięty w sercu miasta. Rodzice mogą oglądać różnego rodzaju pokazy rzemiosł, a dzieci w tym czasie mogą bawić się w różne ciekawe aktywności. Na przykład w kąciku, który jest prowadzony przez nasze pracowniczki muzeum, gdzie mogą ulepić z gliny różne naczynia, figury, ozdoby lub to, co im podpowie wyobraźnia. Mogą również brać udział w warsztatach musztra legionistów dla dzieci. Będą pod okiem prawdziwych legionistów, rekonstruktorów wykonywać różne rozkazy. Mamy również starożytną garderobę, taki, nazwę to żartem, kącik, przebieranek, w którym są przygotowane ubrania z lnu, zarówno dla mamy, taty, babci, dziadka, ale również dla najmłodszych. I w takim kąciku w starożytnej garderobie można się poczuć jak prawdziwy mieszkaniec tych ziem 2000 lat temu, czyli, i tu użyję słowa, które może lekko niektórych zaszokować, bo ci mieszkańcy to oczywiście barbarzyńcy, więc się można za barbarzyńcę, barbarzynkę albo barbarzątko przebrać. Będą również warsztaty dla dzieci, które już chodzą do szkoły, albo takie od zerówki, warsztaty języka łacińskiego oraz języka starożytnej greki. Są one prowadzone już od kilku lat. Wiemy, że wychodzą świetnie, bo to jest tak naprawdę łacina i greka na wesoło, chociaż greka będzie w tym roku po raz pierwszy. Do tej pory była tylko łacina.
1: Zapowiada się bardzo intensywnie. Jeśli ktoś nie będzie mógł przybyć w sobotę, od czego zaczniecie w niedzielę, aby zachęcić naszych słuchaczy, którzy właśnie mogą w niedzielę przybyć?
2: W niedzielę postaramy się powtórzyć taki program, jaki był w sobotę, żeby każdy mógł skorzystać z tej naszej oferty. Natomiast różnica będzie taka, że i w sobotę, i w niedzielę wybieramy barbarzyńcę bądź Rzymianina roku, albo barbarzynkę, czy Rzymiankę roku. I w sobotę będzie właśnie jedna z tych grup wybierana, w niedzielę druga, więc to będzie ta różnica. Wstęp na festiwal archeologiczny jest bezpłatny, wolny. Wystawy są u nas otwarte odpłatnie, niemniej jednak zachęcam, zwłaszcza że oprócz wystaw stałych mamy otwartą wystawę czasową Pieśń o Roladzie.
1: Słyszałam już o tej wystawie, o niej będzie, myślę, osobna audycja w Radiu Rodzina. Ze mną rozmawiała Katarzyna Książek, edukatorka w Muzeum Miejskim Wrocławia. Bardzo dziękuję za za rozmowę i zapraszam na festiwal Ludzie Ognia już w najbliższy weekend.

To Simply Red wybrzmiał na antenie Radia Rodzina. 36 już prawie minut po godzinie 16. Teraz uwaga, praca szuka człowieka i to naprawdę fajne stanowisko pracy. Ja zawsze marzyłem o tym, żeby w zoo pracować za dzieciaka, bo nie dość, że za darmo można wejść do zoo, to już było coś, to jeszcze można byłoby sobie pochodzić i zwierzęta to wdzięczna bardzo rzecz do współpracy. Tym razem poszukiwany jest tak zwany młodszy opiekun, opiekunka do ssaków drapieżnych. Uwaga, chodzi tutaj o tygrysy, lwy, żbiki, niedźwiedzie i takie tam wielgachne różne stwory. Trzeba spełnić kilka warunków, ale na czym polega ta praca? No to już oczywiście czynności pielęgnacyjne, przygotowanie karmy, dbałość o dobrostan zwierząt, obserwacja zwierząt, zapewnienie im legowisk, dbanie o estetykę ekspozycji. No i trzeba spełnić pewne warunki. Tutaj jeden z nich bardzo ważny to jest, praca jest wykonywana w różnych godzinach, prawda? Popołudniowych również. No i w dniu ustawowo wolno od pracy. Taki lew sobie nie zrobi wolnego w weekend, żeby nie jeść, tylko też chce jeść. To o tym też pamiętajcie, jakbyście już tam zaczynali szukać gdzieś na stronach zo tejże pracy. Do tego trzeba jeszcze spełnić bardzo ważny warunek, czyli stan zdrowia, który wam umożliwia wykonywanie pracy fizycznej przy każdej pogodzie. To czy zima, czy lato, czy deszcz, no to jednak zwierzęta trzeba nakarmić, trzeba posprzątać i tak dalej, i tak dalej. A że tę żyznę fizyczną warto mieć, bo tutaj pan opowiada, że to wdzięczna, sympatyczna i naprawdę przyjemna praca, no ale taki udziec wołowy, który trzeba zanieść tygryskowi, może ważyć nawet 30 kg, więc trochę tego dźwigania, czy tam na wózku ciągnięcia, mimo wszystko jest. No i pamiętajcie, jak taki tygrys zje taki udziec 30 kg, to on później ten udziec, jakby mówiąc dookoła, łatwiej po piesku posprzątać niż po tygrysku. To też trzeba mieć to na uwadze, pamiętajcie. Jakby co, to szczegóły na stronie zoo.

0: Autopromocja. Europa to nie tylko wielka polityka, to także codzienne życie naszych rodzin. W Radiu Rodzina rozmawiamy o najważniejszych sprawach, którymi żyje Unia Europejska i o tym, co znaczą one dla nas w Polsce, na Dolnym Śląsku. Zapraszamy w każdy trzeci wtorek miesiąca po godzinie 16:30. Audycja Bliżej Europy na antenie Radia Rodzina oraz na www.radiorodzina.pl/UE. Partnerem audycji jest Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej. Autopromocja.
1: Radio Rodzina.
2: Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.

On 6th Street, hearing you whisper through the phone. Wait for me to come home. To nie Kiel 3 rano, oczywiście 11 minut przed 17. Trudny temat teraz, ale ważna rzecz do powiedzenia w kontekście. W Japonii jest pewien las, taki osnuty dość makabryczną historią. Otóż tam pielgrzymują zwykle ludzi, którzy chcą pożegnać się z życiem. I teraz uwaga, pewna grupa aktywistów stwierdziła, że warto umieścić taki znak z krótkim przesłaniem. Twój problem z długiem może być rozwiązany na wiele sposobów i z numerem telefonu na gorącą linię. Wydawałoby się, że niedorzeczne i po co stawiać takie znaki. Tymczasem okazało się, słuchajcie, że w ciągu jednego roku udało się, no można powiedzieć, uratować 29 osób, które skorzystało z tej szansy, zadzwoniło i zrezygnowało z wycieczki w głąb lasu. Prosta rzecz. Tak sobie pomyślałem też o tym, że być może gdzieś tam wśród nas są ludzie, którzy też nie radzą sobie z różnymi problemami, są często w takim głębokim leju i nie widzą już szans na rozwiązanie. Tymczasem my z naszej perspektywy moglibyśmy podsunąć jakieś dobre pomysły, pomóc w tej trudnej sytuacji. I tak sobie pomyślałem, że dobrze pamiętać, że nawet dobre słowo podsunięcie czasami jednego telefonu gdzieś, gdzie ktoś jest w stanie pomóc w sposób profesjonalny, może często uratować życie, tak jak taki zwykły, prosty znak.

0: Minister Kierwiński zostaje na stanowisku. Na Jasną Górę pielgrzymować będą przedsiębiorcy. Trwają ostatnie mecze play-off koszykarskiej Orlen Basket Ligi. Justyna Stolfik-Binda, zapraszam na wiadomości. Sejm odrzucił wniosek Prawa i Sprawiedliwości o wotum nieufności wobec szefa MSWiA Marcina Kierwińskiego. Opozycja zarzucała mu m.in. niewystarczające działania w sytuacjach kryzysowych oraz spadek zaufania do instytucji państwa. Za wyrażeniem wotum nieufności wobec szefa MSWiA zagłosowało w Sejmie 202 posłów, 232 było przeciw, a jedna osoba wstrzymała się od głosu. Senator Monika Piątkowska z Koalicji Obywatelskiej jest wspólną kandydatką KO i PSL w wyborach na prezydenta Krakowa. Jej kandydaturę na specjalnej konferencji zaprezentowali w Warszawie premier Donald Tusk i wicepremier szef Ludowców Władysław Kosiniak-Kamysz. Ona sama tak tłumaczyła, dlaczego chce być prezydentem.
1: Dlatego, żeby przynieść spokój, stabilizację, merytorykę, profesjonalne zarządzanie miastem.
0: Piątkowska podkreślała, że całe dorosłe życie spędziła w Krakowie, ale już jest krytykowana za to, że start w wyborach ogłosiła w Warszawie.
2: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: W najbliższą niedzielę odbędzie się 8. pielgrzymka przedsiębiorców na Jasną Górę. Jej hasłem przewodnim będzie duch, firma, społeczeństwo. Program pielgrzymki przewiduje konferencje, świadectwa przedsiębiorców oraz mszę świętą pod przewodnictwem biskupa pomocniczego archidiecezji katowickiej Grzegorza Olszowskiego, mówi ksiądz Grzegorz Piątek, moderator duszpasterstwa przedsiębiorców Talent.
3: To jest ogólnopolska pielgrzymka przedsiębiorców pod patronatem delegata konferencji Episkopatu Polski do spraw duszpasterstwa przedsiębiorców i pracodawców, biskupa Grzegorza Olszowskiego, i on zwraca się z zaproszeniem do wszystkich ludzi biznesów, którzy chcą wspólnie się pomodlić, zawierzyć też swoje firmy przez stawiennictwo Maryi. Ten akt jest ponawiany co roku właśnie podczas mszy świętej.
0: Szczegółowe informacje o pielgrzymce znaleźć można na stronie pielgrzymkaprzedsiębiorców.pl, pisane bez polskich liter.
2: Wiadomości ze świata sportu.
0: Trwają ostatnie mecze play-off koszykarskiej Orlen Basket Ligi. Już wkrótce wszystko stanie się jasne, ale okazuje się, że nie brakuje niespodzianek. O czym więcej Mateusz Stanicki.
4: W play-offach trwają teraz spotkania o pierwsze i o trzecie miejsce. W obu pojedynkach grają ekipy z Warszawy i obie zaliczyły na początek wpadki. Najpierw o wczorajszym meczu, w którym o trzecie miejsce walczą stołeczne Dziki z AMW Arką Gdynia. Górą okazała się w tym spotkaniu ekipa z nadmorza, która zwyciężyła 89-84. I to pomimo tego, że faworytem byli warszawianie, którzy w sezonie zasadniczym w tabeli uplasowali się wyżej niż rywale. Wcześniej w meczu o pierwsze miejsce też doszło do niespodzianki, gdy broniący tytułu koszykarze Legii przegrali u siebie pierwszy finałowy mecz o Mistrzostwo Polski z Orlen za Stalem Zielona Góra 74-77. Dziś kolejne spotkanie i emocji na pewno nie zabraknie. Mecz w hali Osir Bemowo rusza o 20:15.
0: A pierwszy rewanż w spotkaniu o brąz już w piątek.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Crédit Agricole, oferujący wiosenny kredyt gotówkowy z prowizją 0%.
6: 5 minut po godzinie 17, 10 dzień czerwca, dziś pochmurno, deszczowo i tak będzie przez czwartek, piątek, sobotę i nawet niedzielę niestety. Sporo opadów deszczu, ale ten akurat się bardzo przyda. Jutro tylko 16 stopni, w tej chwili 14. Przeważnie deszcz umiarkowany, ale od czasu do czasu może mocniej kropnąć. Jeśli chodzi o słońce i wyższe temperatury, musimy się uzbroić w cierpliwość. Dopiero poniedziałek nam coś przyniesie lepszego.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Crédit Agricole, oferujący wiosenny kredyt gotówkowy z prowizją 0%.
7: Reklama.
8: Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Jeśli nie, to koniecznie pobierz ją ze sklepu Play lub App Store. Nowa aplikacja Nasz Wrocław to Twój osobisty przewodnik i karta mieszkańca w jednym. Odkrywaj atrakcje dzięki interaktywnej mapie. Sprawdzaj darmowe wejścia w czasie rzeczywistym, a specjalne oferty i zniżki znajdziesz tylko tutaj. A co najlepsze, aplikacja Nasz Wrocław działa nawet offline. Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Pobierz aplikację już teraz ze sklepu Play lub App Store.
7: Czas na naukę pływania. W Aquapark Wrocław uczymy dzieci już od 4 miesiąca życia. Doskonalimy naukę pływania oraz uczymy dzieci od podstaw. W każdym wieku, po każdej lekcji gratis. Dodatkowy czas na zabawę dla dziecka i rodzica w strefie basenów rekreacyjnych. Do wyboru aż 3 lokalizacje. Aquapark Wrocław, Aquapark Brochów i Aquapark Zakrzów. Zapisy na stronie www.aquapark.wroc.pl.
9: Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A ty? Chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław albo w kasie biletowej.
10: Cześć, z tej strony Krzysiek. Od 3 lat jestem kierowcą autobusu MPK Wrocław. Niezła wypłata, dużo benefitów i super ekipa. A, i prawo jazdy na autobus zrobiłem w MPK, bezpłatnie.
11: Wejdź na rekrutacja.mpk.wroc.pl i weź kurs na dobrą pracę. Reklama.
12: Tu Radio Rodzina.

0: A teraz czas w Radiu Rodzina na audycję Oblicza Wrocławia. Dziś zajrzymy do stowarzyszenia Grupa z Pasją. Porozmawiamy z koordynatorką projektów międzykulturowych na osiedlach Strachocin, Swojszyce, Wojnów. Opowie nam o wszystkich działaniach integrujących mieszkańców, od tworzących się przez młodych i dla młodych zajęcia językowe, w tym, uwaga, nauka nawet języka koreańskiego. Będzie też o Międzykulturowym Dniu Dziecka oraz warsztatach Słowiańskie wibracje. Mnóstwo ciekawych rzeczy. Zapraszam do posłuchania już teraz.
1: Oblicza Wrocławia.
2: Dzień dobry Państwu. Dzisiaj gościnią Oblicza Wrocławia telefonicznie jest Agnieszka Maniewska ze Stowarzyszenia Grupa z Pasją, koordynatorka projektów międzykulturowych. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam serdecznie.
2: Będziemy zapraszać w naprawdę fantastyczne miejsce we Wrocławiu, bo dzisiaj też chcemy porozmawiać o fantastycznych propozycjach, które przed nami, no, wydarzenia międzykulturowe, dedykowane młodzieży, starszym, dzieciom, rodzinom. Jak to udaje wam się dzielić, robiąc tak dużo projektów, o których zaraz porozmawiamy, żeby wszyscy byli zaproszeni?
3: Robimy rzeczywiście dużo projektów i w sumie jesteśmy z tego bardzo dumne. Też lubimy, gdy te projekty się wzajemnie przenikają, kiedy każdy jest jakby niekoniecznie ukierunkowany, ale może korzystać raz z jednego, raz z drugiego. No i tak się dzieje też w tym roku, bo realizujemy dwa projekty międzykulturowe. Jeden taki ogólny dla wszystkich, a jeden skierowany stricte do młodzieży w wieku 14-24.
2: Mm-hmm. Strachocin, Swojczyzna, Wojnów, rejon, który jest bogaty międzykulturowo?
3: Tak. Jesteśmy bardzo bogaci międzykulturowo. Mamy bardzo dużo mieszkańców, zarówno tych migrujących ze względów jakby na sytuację na świecie, jak i bardzo dużo mieszkańców, którzy przyjechali tutaj na przykład do pracy. I to też są rozmaite narodowości.
2: Mhm. Zanim zaprosimy do wydarzeń, które przed nami, będziemy mówić też o aktywnościach, które proponujecie, chciałbym zatrzymać się chwilę przy minionym wydarzeniu. Za nami Dzień Dziecka. U was był to Międzykulturowy Dzień Dziecka. Jak przebiegał, co się działo?
3: Mieliśmy na przykład występ grupy cyrkowej z Tarnogaju, którzy są to młodzi ludzie, którzy właśnie po szkole realizują się w zajęciach tutaj artystyczno-akrobacyjnych i zaprosiliśmy ich, żeby pokazali swoje występy naszym młodym osobom. Mieliśmy wydawkę pyszności przygotowanych przez młodzież z okienka, które zrobiliśmy bezpośrednio z kuchni. Były bańki, zabawy, muzyka, także cieszyliśmy się, że te wielokulturowe rodziny mogły tu wspólnie przyjść, dzieci mogły się wspólnie bawić, rodzice mogli się poznać i właśnie tak wyglądają nasze projekty, że my stwarzamy jakby wymówkę, stwarzamy podwaliny do tego, żeby się tutaj integrować i budować silną lokalną społeczność.
2: Poza anteną rozmawialiśmy o inicjatywie, która była realizowana, Garaż Spot, miejsce spotkań dla młodzieży. Zaproponowaliście

0: taką formę luźnej przestrzeni dla młodych. Jak się ta inicjatywa rozwija? Czy będzie ona kontynuowana?
1: Tak, inicjatywa fantastycznie zagryzła w zeszłym roku. Jest to bardzo nieszablonowe rozwiązanie dla młodzieży, ponieważ my szukaliśmy takiego miejsca, gdzie oni mogliby się nieformalnie po szkole, po zajęciach spotykać. I ze wszystkich naszych pomieszczeń tutaj w Rewirze Twórczym wybraliśmy garaże, które są takie troszeczkę w klimacie industrialnym, troszeczkę taka buntownicza i alternatywna przestrzeń. I okazało się, że było to strzałem w dziesiątkę. Młodzież przychodziła i ja po raz pierwszy widziałam, kiedy młodzi chwytali za miotły i za spreje i porządkowali sami z siebie przestrzeń, żeby przygotować ją tak jak chcą, żeby poustawiać kanapy tak jak chcą spędzać czas. No i tak naprawdę to oni namówili nas do kontynuacji tego projektu, bo bardzo od początku roku dopytywali się, czy i w tym roku będzie możliwość spotykania się i realizowania jakichś pasji w garażu.
2: Radio Rodzina. Więcej słońca. Dzisiaj.

0: Garaż Spot, miejsce spotkań dla młodzieży. Co się tam dzieje? Do czego inspiruje ta przestrzeń?
1: Garaż jakby pełni dwie funkcje. On po pierwsze jest w ustalonych godzinach otwarty dla młodzieży, czyli oni mogą sobie po prostu przyjść, zamiast siedzieć gdzieś na przystankach, na ławkach w parku i niezależnie od pogody mogą sobie tutaj przyjść, posiedzieć, wypić kawę, pogadać, poplotkować. Mogą tutaj realizować swoje pasje. Były dziewczyny na przykład w zeszłym roku, które uczyły się fantazyjnego zdobienia paznokci sobie wzajemnie i potem, żeby się rozwijać w tym kierunku. Były dziewczyny, które otworzyły szafę wymiankową typowo dla młodzieży, szafa z Narni i ona również będzie kontynuowana. Także tutaj realizują swoje pasje, realizują swoje spotkania, ale też mamy dla nich w ramach tego garażu różne warsztaty. I na przykład takim cyklem, który planujemy zaraz po wakacjach, będą warsztaty street artu. Bo widzimy, my lubimy obserwować tutaj potrzeby młodzieży na osiedlu i widzimy, że oni lubią się realizować artystycznie, może niekoniecznie zawsze legalnie, bo gdzieś tam jakiś maziaj na wiacie przystankowej się pojawi, więc my chcemy iść za tą potrzebą i stworzyć właśnie takie warsztaty, gdzie będzie ten street art za pomocą farb w sprayu realizowany, ale w dogadanych miejscach będą mogli tworzyć właśnie sztukę, którą sami wymyślą.
0: Chciałem cię zapytać, jak wyciągniecie młodych z garażu do przestrzeni, ale ten spray chyba trochę tłumaczy.
1: Sprayem, tak. W zeszłym roku oni mają już trochę doświadczenia, bo w zeszłym roku tworzyli taki mural międzykulturowy, który sami zaprojektowali. Właśnie ten mural powstawał za pomocą sprayów. Wiemy już, że to się bardzo dobrze sprawdza, że jest bezpiecznie i że super wyciąga młodzież z domu, także nie boimy się tego, nie boimy się takich rozwiązań.
0: Wiele propozycji się pojawia oferowanych przez Stowarzyszenie Grupa z Pasją. Tutaj słyszeliśmy, jak udaje wam się motywować młodzież i też dorosłych do spotkań, do tej wymiany, którą niesie różnorodność kulturowa. Czym jeszcze przyciągacie? Gdzieś znalazłem informację, że jest propozycja, czy będzie propozycja zajęć językowych.
1: Tak, będą zajęcia językowe. Prowadzimy zajęcia języka polskiego dla dorosłych, natomiast dla młodzieży będą zajęcia językowe zgodnie z ich preferencjami. Już w tym tygodniu zaczynamy mini rozmówki koreańskie. Idziemy z nurtem tutaj K-popu, ramenu i innych tutaj koreańskich aktywności, które są bardzo lubione przez młodzież. Natomiast będzie to jakby wymówka do spotkań. Jakby ten koreański jest tylko pretekstem do tego, żeby się młodzież wielokulturowa spotkała, poznała. My też zapewniamy przekąski koreańskie, więc zawsze mamy jakiegoś takiego wabla, że tak powiem, na zachętę.

0: Również wiele projektów, które wiążą się z naszą kulturą, bo to nie jest też tak, że chcemy, że chcecie zaprosić do poznawania różnych kultur, które są nie związane bezpośrednio z Polską, ale widzę, że w planach jest dużo takich inicjatyw, które mają obcokrajowcom też przybliżać naszą kulturę.
1: Tak, tak. W zeszłym roku również realizowałyśmy takie przybliżanie kultur dla dorosłych i tam na przykład prowadziliśmy kuchnię Kresów, która jakby pokazuje, że były czasy, kiedy to wszystko było obok siebie, było wspólnie i tworzyło fantastyczny tygiel kulturowy i z tego motywu w tym roku będziemy realizować taki cykl Slavic Vibes, czyli słowiańskie wibracje i tutaj będziemy również bazować na tej modnej teraz słowiańskości, która nie ogranicza się tylko do polskiej kultury, ale całej tej naszej tutaj kultury wschodniej, którą chcemy pokazać. Będą zarówno warsztaty kulinarne, jak i na przykład warsztaty malowania folkowych wzorów na koszulach z odzysku. Więc staramy się łączyć i ten aspekt ekologiczny, i takie nowatorskie podejście do tradycji. No i mamy nadzieję, że to się spodoba, że to przyciągnie bardzo dużo osób i że one będą się w tym odnajdywać.
0: Ja jestem przekonany, że to przyciągnie bardzo dużo osób i na ile jestem sobie w stanie wyobrazić te słowiańskie wibracje, jeżeli chodzi o wzory folkowe, to kuchnia myślę, że jest zróżnicowana i to jest też fantastyczna chyba podróż przez różne kraje słowiańskie, gdzie potrawy są podobne, ale jednak mamy takie perełki, które królują w danych krajach. Jak to organizujecie? To kuchnię macie? Jak to jest? Czy każdy przynosi coś do siebie?
1: Tak. My mamy zaplecze kulinarne, ponieważ u nas też są realizowane z innych projektów warsztaty kulinarne, więc zbudowałyśmy sobie przez lata tutaj takie zaplecze. Mamy możliwość i gotowania, i nawet wypiekania, także nie boimy się wyzwań.
0: To każdy trafi z daleka, już będzie czuć wypieki albo smaki.
1: Będzie, zaprosimy zapachem.
0: Agnieszko, powiedz nam, jak się zapisać na te wszystkie wydarzenia, bo no i pytanie, czy to jest odpłatnie też, czy nie, bo tutaj taki dosyć przekrojowo spojrzeliśmy na różnego rodzaju inicjatywy. No i pytanie też, czy tutaj zapraszacie mieszkańców tylko osiedli wspomnianych, czy szerzej?
1: Projekt jest otwarty dla wszystkich mieszkańców Wrocławia. Wszystkie wydarzenia są bezpłatne, ponieważ są realizowane tutaj we współpracy i współfinansowaniu gminy Wrocław. Bardzo serdecznie zapraszamy, żeby zapoznać się z naszym grafikiem dostępny i na stronie www.grupaspasja.pl, jak i na Facebooku Rewir Twórczy Centrum Aktywności Lokalnej. Także się komu wygodniej, zapraszam do zajrzenia, przejrzenia aktualnych wydarzeń, no i zaglądania regularnie, bo tych wydarzeń cały czas przybywa.
0: Tak jest. Ja myślę, że i tak właśnie patrząc na zakres cały, to porozmawialiśmy tylko o małym wycinku, które pojawiają się i są inspirowane przez stowarzyszenie. Dziękuję Ci bardzo za te dzisiejsze zaproszenia, no i mam nadzieję do szybkiego zobaczenia i spotkania na którymś z wydarzeń, o których dzisiaj opowiadała Agnieszka Maniewska ze stowarzyszenia Grupa z Pasją, koordynatorka projektów międzykulturowych. Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję również i zapraszam na Twojczyce.
2: Oblicza Wrocławia. Audycja powstaje we współpracy z Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego.

0: Jak ten czas szybko leci. Pierwszy dzień w pracy, a tu już ledwo przyszedłem, już się trzeba żegnać. No jak się lubi swoją pracę, to tak szybko leci. Mam nadzieję, że wam również. Maciej Staniak z tej strony mikrofonu. Pięknie, serdecznie dziękuję za wysłuchanie. No i zapraszam oczywiście jutro też na poranek, ale oczywiście słuchać możemy Radia Rodzina 24 godziny na dobę, do czego, no może nie zachęcamy, żeby 24 godziny, ale ile tylko wlezie. A jak wam się podoba, to proszę powiedzcie o nas komuś jeszcze. Niech nam się ilość słuchaczy rozrasta, co nas będzie najbardziej cieszyć. Do usłyszenia, dziękuję pięknie.
1: Tak mija dzień w Radiu Rodzina.

0: Rolnicy martwią się suszą i ostrzegają przed słabymi plonami. Prezydent Nawrocki zaproszony na urodziny Donalda Trumpa. Leon XIV odwiedzi Sagrada Familię, oficjalnie najwyższy kościół świata. Justyna Stolfik-Binda, zapraszam na wiadomości. To będzie bardzo trudny rok z niskimi plonami, ostrzegają rolnicy. Krytyczna sytuacja panuje w województwach kujawsko-pomorskim, mazowieckim i lubelskim, gdzie problem dotyczy niemal każdego gospodarstwa.
1: Mamy 82 litry wody od 1 stycznia do teraz, czyli do 10 czerwca w ubiegłym roku. Za ten sam okres było 165 litrów wody, a normalnie powinno być około 200, więc ten deficyt nie dość, że był w poprzednich latach, to w tych jeszcze się pogłębił.
0: Mówi Mariusz Wypij, specjalista do spraw agrotechniki z Agrosieci. Według najnowszego raportu Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa susza rolnicza dotknęła już ponad 60% gmin w kraju, najmocniej uderzając w uprawy zbóż jarych i ozimych. Prezydent Karol Nawrocki dostał zaproszenie na urodziny amerykańskiego przywódcy Donalda Trumpa i w niedzielę wybiera się do USA. To informacja prosto z Pałacu Prezydenckiego. Weekendowa wizyta nie będzie miała charakteru oficjalnego. Wylot prezydenta zaplanowano w dniu imprezy urodzinowej Trumpa, czyli w niedzielę. W Katowicach otwarto rozbudowaną siedzibę Archiwum Państwowego. Budynek jest gotowy na przyjęcie około 20 km nowych archiwaliów i przechowywanie ich w bezpiecznych warunkach. O tym z dumą mówił wiceminister kultury Marek Krawczyk.
2: Archiwum w Katowicach pełni bardzo ważną rolę, jak wszystkie jednostki archiwalne. No i cieszę się, że od dzisiaj będzie miało super nowoczesną, funkcjonalną infrastrukturę do tego, żeby dobrze działać. No i robić to, co najważniejsze, czyli udostępniać swoje fantastyczne zbiory, co niewątpliwie ma zasadniczy wpływ na kulturę i dziedzictwo narodowe.
0: Zbiory Archiwum Państwowego w Katowicach sięgają XIII wieku. To około 30 km archiwaliów. Inwestycja w Katowicach kosztowała 98 milionów złotych i została sfinansowana przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Sagrada Familia w Barcelonie czeka na odwiedziny Leona XIV. Papież poświęci dziś 172-metrową najwyższą wieżę kościelną świata. Symbolicznie zakończy to trwającą 144 lata budowę bazyliki. Hiszpanie czekali na ten moment. Sagrada Familia to jeden z symboli naszego kraju, mówią Javier i Maria, którzy na uroczystości przyjechali z Alicante.
4: Byliśmy 4 lata temu, 2 i wróciliśmy, a oni ciągle ją budują i ulepszają. To tak, jakby to był zawsze ten pierwszy raz. To właśnie jest wyjątkowe, to cud. Nie mam takich emocji w stosunku do innych ważnych zabytków na świecie, ale ten zawsze mnie zachwyca. Nieważne ile razy tu jestem, zawsze mnie zachwyca.
0: Dziś przypada setna rocznica śmierci twórcy Sagrada Familia, architekta Antonia Gaudiego, który nie zdążył ukończyć najważniejszego dzieła swojego życia.
5: No niby nie pada, ale może popadać. Tak twierdzą synoptycy. Nie dziś, jutro i nawet pojutrze warto ubezpieczyć się na tą okoliczność wychodząc z domu. W tej chwili mamy ledwie 14 stopni. Na słońce naprawdę nie ma co liczyć przez przynajmniej 3 dni. No a rano zrobić naprawdę dość chłodno, tylko 7 stopni. Jutro maksymalnie liczyć możemy na stopni 16.
6: Reklama.
7: 13 i 14 czerwca Dni Gminy Siechnice. 2 dni koncertów i atrakcji dla całych rodzin. Wystąpią Cliffs, Perfect, Oscar Sims, Nocny Kochanek, Łydka Grubasa. Do tego animacje dla dzieci jarmarki Wesołe Miasteczko. Dni Gminy Siechnice. Baw się razem z nami.
8: Zapraszam serdecznie. Burmistrz Siechnic Łukasz Krowski.
6: Reklama.
9: Tu Radio Rodzina.

0: Dzień dobry Państwu. Kolejna audycja Herbatka z Naukowcem. Zapraszamy dzisiaj w świat przyrody, bardziej roślin, a pomoże nam w tej podróży gościni dzisiejszej audycji magister inżynier Karolina Sokołowska z Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Wrocławskiego. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Państwu.
0: Przygotowując się do tej rozmowy, mam wrażenie, że toczymy wielką wojnę z owadami o kwiaty, które nie są nam chyba dedykowane, zaraz cię o to zapytam, a cały czas je zagarniamy dla zapachu, dla widoku. Czy ta wojna jest rzeczywiście widoczna i obserwowana w świecie przyrody?
1: To znaczy, jeżeli chodzi o kwiaty, to oczywiście one są elementem takim bardzo ważnym wśród roślin, które teraz dominują na świecie, czyli wśród roślin okrytonasiennych. No i są niezbędne po to, żeby rośliny mogły się rozmnażać, żeby mogły wydawać owoce i później oczywiście nasiona. Więc człowiek zachwyca się nimi już tak tylko przy okazji, ale tak naprawdę w tym świecie w ogóle nie chodzi o człowieka, tylko chodzi o to, żeby przyciągnąć owady, więc te kwiaty muszą być piękne albo pachnące, to w zależności od tego, o jakim zapylaczu tutaj mówimy.
0: Rośliny okrytonasienne, okryto i nagonasienne?
1: Tak, to teraz właśnie powiedzmy dawniej na świecie dominowały rośliny nagonasienne, takie jak rośliny iglaste, sosny, świerki, te, które znamy. Teraz jest obecnie około 1000-1200 gatunków takich roślin na ziemi, a w większości to są rośliny kwiatowe. 300 tysięcy roślin, które wytwarzają kwiaty, które się rozwinęły jakieś 140 milionów lat temu i one teraz dominują na świecie. Mhm. Więc to są rośliny, które wytwarzają owoce. W owocu ukryte jest właśnie nasiono, no i później te nasiona kiełkują.
0: Który z kwiatów ma najbardziej zaskakujący zapach? Czy możemy to określić, bo to jest chyba pojęcie względne?
1: Na pewno pojęcie względne. Są takie kwiaty, które w ogóle nie pachną, bo faktycznie bardziej przyciągają swoim kolorem, jak na przykład w Ameryce Południowej te kwiaty, które zapylane są przez kolibry, one mają dużo w sobie nektaru, mają kolor czerwony, bo na przykład te ptaki reagują na kolor czerwony, ale na przykład jeżeli chodzi o zapachy, no to bardzo takie dla nas ciekawe, czy też intensywne są zapachy właśnie takie przypominające zgnite, na przykład mięso, bardzo intensywne, które są u niektórych roślin, takich jak na przykład stapelia, u takich jak dziwidło, bardziej w takich terenach pustynnych, czy też terenach tropikalnych.
0: Ale co, żeby ten zapach daleko się rozchodził?
1: Żeby się rozchodził, no na przykład w przypadku Amorphophallusa jest coś takiego, czyli dziwidła, tej bardzo znanej, ciekawej rośliny, że ona potrafi sobie podgrzać kwiatostan po to, żeby przyciągnąć do siebie właśnie chrząszcze, które je zapylają. Jest to po to, żeby zapach był intensywniejszy, no i żeby chrząszcz nie tracił energii no, przy samej tej pracy.
0: Ja teraz zabłysnę, ale to poza audycją się dowiedziałem, poza anteną się dowiedziałem od Karoliny. Termogeneza, tak? To się tak nazywa?
1: Tak, to podgrzewanie? To się nazywa termogeneza. Występuje wbrew pozorom u wielu też roślin, między innymi lotosu, też u niektórych sagowców. U niektórych sagowców, czyli takich najbardziej pierwotnych, nagonasiennych roślin, które w większości są zapylane, właśnie wiatr przynosi ich pyłek, ale w przypadku sagowców często są to chrząszcze. No i te chrząszcze też są przyciągane właśnie często przez podgrzewanie tych strobili, bo u roślin nagonasiennych mamy szyszki bądź strobile, a jak taki owad za długo przysiądzie się, nie chce się z tym pyłkiem przenosić dalej, to wtedy ta temperatura jest jeszcze bardziej podgrzewana, żeby już dla niego nie było zbyt wygodnie i przenosi się
0: cwane,
1: owad dalej.
0: Cwane te rośliny. Zatrzymajmy się chwilę przy tych chrząszczach, bo to mnie trochę zadziwiło, bo ja myślałem, że to motyle i owady takie, pszczoły zapylają te kwiaty, a ty mówisz tutaj o chrząszczach. Dlaczego tak?
1: Znaczy, większość kwiatów, większość roślin stara się mieć takie kwiaty, które są zapylane przez możliwie jak najwięcej różnych zapylaczy, bo to im daje większą szansę właśnie na zapylenie. Mhm. Te niektóre pierwotne rośliny właśnie,

0: takie pierwsze okrytonasienne, pierwsze rośliny kwiatowe, które dawno żyły, których teraz potomkami są między innymi magnolie, tak popularne tu we Wrocławiu, czy też na przykład grzybienie, czyli lilie wodne, one są zapylane właśnie przez chrząszcze. No i na przykład w przypadku magnolii to jest to ciekawe, że w czasach, kiedy one powstały, to właściwie pszczół jeszcze nie było, dlatego te chrząszcze. Mają też inną budowę kwiatu. To jest charakterystyczne, bo dla chrząszczy właśnie są bardziej takie masywne, bardziej zbudowane, no żeby nie uległy zniszczeniu.
1: Ale co to znaczy, że pszczoła się nie zainteresuje magnolią?
0: Znaczy pewnie się też zainteresuje, ale jeżeli chodzi właśnie te pierwotne, to były bardziej chrząszcze z wiadomych przyczyn.
1: Tak, ja myślę, że jeżeli kogoś na ulicy też zapytamy o kwiat, który jest najbardziej popularny, pojawi się róża, myślę, że to jest taki jeden z kierunków. Drugim kierunkiem, gdybyśmy w danym okresie zapytali, to myślę, że tu już trochę minął ten czas, na tulipany. Jak to jest, że są okresy, kiedy kwiaty mają swoje...
0: Są takie bardziej popularne. Tulipany zawsze były popularne, ale teraz jakby tak więcej tego widać. My w ogrodzie już od 3 lat mamy na przykład festiwal tulipanów. Staramy się je propagować, rozpowszechniać i przeróżne ciekawe kultywary, czyli właśnie takie odmiany stworzone przez hodowców pokazujemy, ale też już w mieście widać coraz więcej na różnych właśnie takich skwerach tulipanów. No cieszą oko i są takim fajnym symbolem wiosny.
1: No ale co, to są okresy dane, kiedy kwiaty są popularne, bo tutaj dwojako możemy na to spojrzeć. Albo okresy historyczne, kiedy kwiaty były popularne, albo okresy w zależności od pory roku. Kiedyś goździk był bardzo popularny w naszym kraju, to chyba teraz jest dosyć popularny, ale już mniej. A tulipany, nie wiem, dlaczego się stały popularne. Czy zawsze były?
0: Myślę, że zawsze były, bo one są faktycznie piękne i dają duże możliwości, jeżeli chodzi o kompozycję, i to też jest taki właśnie wczesny element. Bardzo się cieszą często te rośliny, które są po takim długim okresie zimy wyczekiwane i człowiek czeka, zwłaszcza wiosną. Kwiecień, maj to są okresy, kiedy ludzie najczęściej chodzą do ogrodów, bo nie mogą się nacieszyć jeszcze właśnie po tej długiej zimie, a potem w lecie już to tak trochę spada, chociaż też oczywiście kwitnie wiele różnych roślin.

0: Zatrzymując się chwilę przy tulipanach, druga rzecz, która mnie tak mocno fascynuje, to no, duże zainteresowanie to ta pierwsza, ale druga rzecz to no, bardzo duża popularność na przykład w Holandii, różnego rodzaju odmiany. Niektórzy się cieszą czy chwalą tym, tak, że mają własną odmianę, królowie, wielkie damy, które mają swoje jakieś tam ulubione. Czy to jest taka możliwość rzeczywiście wyhodowania różnych rodzajów?
1: Oczywiście, tutaj już wchodzi w genetyka i często jest to mieszanie różnych po prostu między sobą odmian, żeby stworzyć coś nowego. Nie jest to łatwa sprawa, bo tam na 1000 różnych nasion tylko kilka może być faktycznie jakichś takich ciekawszych i to jeszcze ważne, żeby te cechy nowe były ustabilizowane, czyli żeby były no, stabilne, żeby się nie zmieniały. Mhm. I faktycznie, jeżeli uprawiamy w ten sposób z nasion tulipany, no to cały okres może trwać nawet kilkanaście lat od samego początku tych genetycznych badań do czasu, aż taka odmiana zostanie zarejestrowana. Można też oczywiście powołać jakby na mutacje, bo często mutacje występują samoczynnie, czyli na polu tulipanów taki rolnik znajduje zupełnie inną odmianę, zupełnie inne cechy, które chce potem utrwalić, albo czasami to są już takie zabawa promieniowaniem, czy też różnymi substancjami chemicznymi, żeby doprowadzić do takiej swobodnej mutacji.
0: To musi być zyskowny interes. Tyle poświęcenia się.
1: Wiemy, jak to kiedyś było z tulipanami, chociaż wtedy jeszcze najcenniejsze to były właściwie te takie zawirusowane, o czym jeszcze wtedy nie wiedziano.
0: Okej. Tak, ja dzisiaj się tego umówiliśmy, że będziemy o kwiatach rozmawiać i ta rozmowa ma tyle wątków, że mam nadzieję, że większość chociaż poruszymy. Inny wątek, który chciałbym poruszyć dotyczący fascynacji kwiatami, to nasze ogrody czy balkony. Jest taki okres, kiedy możemy chodzić podziwiać. Ja myślę, że nawet jestem przekonany, że są jakieś rankingi w niektórych miastach na najpiękniejsze balkony. Ludzie kochają rośliny i kochają też się chwalić tymi pięknymi roślinami. Co jest najbardziej popularne? Czy jest jakiś taki przedział, na przykład, że są jakieś rośliny, które mogłyby być na balkonie, ale tylko w warunkach ogrodu botanicznego możemy je hodować?
1: To znaczy myślę, że dużo roślin mogłoby być na balkonie, bo to już od nas zależy ta część uprawy. My też na przykład na niektórych rabatach w terenie dajemy rośliny, które normalnie znamy z domów. Mhm. Czyli na przykład bananowce albo monstery, które sezonowo uprawiamy w terenie. Tak samo może być z balkonami. To oczywiście zależy też, jakie mamy warunki, bo to inaczej do miejsc słonecznych, inaczej do zacienionych, żeby nam oczywiście roślin nie poparzyło, ale tak naprawdę na sezon ten wegetacyjny to większość roślin można wystawić. Też chociażby kaktusy, sukulenty, inne rośliny, które mogą spokojnie rosnąć przez ten cały czas. Także to już od nas zależy. No unikałabym tylko może takich roślin jakichś parzących, które są mniej przyjemne w obyciu. Okay. Balkony nie są zbyt duże, więc to może być problematyczne.
0: Dobrze. Parzące rośliny, to też mnie teraz zastanowiłaś. To
1: są takie,
0: czyli drażniące skórę, rozumiem, tak?
1: Na przykład jest takie zioło ruta, które było bardzo popularne dawniej w każdym dworskim ogrodzie. I ono jest też takim symbolem czystości. I ta roślina jest cenna też, jeżeli chodzi o składniki, aczkolwiek w wysokich temperaturach, kiedy jest ciepło, no, może poparzyć skórę. Jeżeli się ją potem na skórze wystawi na słońce, to mogą być różne bąble i tak dalej. Także
0: niepożądane czynniki.
1: No niepożądane. Jak się nie wie, to lepiej nie trzymać.
0: Tak jest. Czyli trzymamy się tradycyjnych jakichś roślin popularnych.
1: No lawendy są świetne, pelargonie, czy też jakieś rojniki, bo to spokojnie się utrzyma, jest właściwie wytrzymałe dla większości ludzi, to znaczy nie mam takiego problemu z uprawą.
0: Aha. Tutaj już mówisz o tych rodzajach roślin i zacienieniu, nasłonecznieniu, że to jest bardzo ważne dla różnych gatunków roślin. Muszę jeszcze wrócić do zapylaczy, bo jeden wątek mi uciekł, a który był dosyć ważny, że są różne też pory dnia czy nocy, tak, kiedy te rośliny przyciągają zapylacze. Coś, co jest fascynujące, że są rośliny, które skupiają się na przykład na wieczornym czy nocnym przyciąganiu zapylaczy.
1: Tak, one na przykład intensywniej kwitną, zwłaszcza wieczorami. Większość z nas zna taką roślinę jak maciejka. Maciejka czy na przykład wiciokrzew, one są często zapylane przez ćmy, czy na przykład takie nocne stworzenia bardziej. W związku z czym kwitną wtedy, żeby bardziej zainteresować no, danych zapylaczy. Ale co ciekawe, też jeszcze dodam, bo tutaj właśnie większość roślin stara się dopasować do jak największej grupy, żeby było to możliwe, czy na przykład niektóre kaktusy zapylane nocą potrafią kwitnąć w nocy tylko przez kilka godzin, mają często białą barwę, żeby przyciągnąć te owady, a często też nietoperze, ale są też takie rośliny, jak na przykład...
0: Jak nietoperze, przepraszam?
1: Nietoperze, tak.
0: Nietoperze, tak? Tak, też nietoperze, zapylają?
1: Też zapylają. Oczywiście i ptaki mogą zapylać, tak jak kolibry na przykład i też na przykład nietoperze.
0: Okej.
1: Okay. Ale na przykład są też takie rośliny, jak dwulistnik muszy, który występuje w naszym klimacie, w Ogrodzie Botanicznym można zobaczyć, to jest jeden ze storczyków, który jest już wyspecjalizowany dla jednego tylko faktycznie owada i kwiat tej rośliny przypomina samicę. Samicę, okay. Owada. Nawet
0: żeby
1: ma
0: przyciągnąć samca.
1: Żeby przyciągnąć samca. No. Dodatkowo pachnie podobnie, ma też takie samo włoski, które przypominają...
0: Ta słabość męskiej.
1: Słabość męska. Natury. Jest bardzo dobra, wtedy owad przylatuje, dochodzi do pseudokopulacji i dalej jest pyłek przenoszony na kolejne rośliny, więc jest to świetna specjalizacja i świetna taka próba oszukania.
2: Tu Radio Rodzina.

0: Wspomniałeś tutaj o kaktusach. Kaktusy, sukulenty, to już kiedyś tłumaczyliśmy w jednej z audycji, to jeszcze tutaj na sam początek od tego zacznijmy.
1: Każdy kaktus jest sukulentem, ale nie każdy sukulent jest kaktusem. Sukulent to jest znacznie szersza grupa roślin, które potrafią gromadzić w swoich tkankach wodę.
0: To nie wiem, na której grupie się skupimy, ale to myślę o kaktusach, które możemy obserwować w naszych domach też. Myślę, że ogród botaniczny ma takie okazy olbrzymie, które występują na tym świecie, ale to jest zastanawiające, że jest grupa ludzi, którzy kochają te rośliny, a zawsze mi się to kojarzyło z miłośnikami tych roślin ze względu, że na przykład to są alergicy, bo nie ma kwiatów. Ale to chyba nie jest tak do końca.
1: No nie, bo one kwiaty mają, tak jak właśnie wszystkie rośliny kwiatowe. Tutaj może po prostu wynika to z tego, że te kwiaty kwitną dosyć krótko, bo w naturalnych warunkach to też jest tak, że roślina kwitnie przez chwilę, musi zostać zapylona i korzysta z tych dobrych warunków, żeby wytworzyć nasiono. Wiadomo, naturalne warunki miejsc, w których rosną kaktusy, są bardzo ubogie i bardzo trudne. Same nasiona potrafią czasem czekać 3-4 lata na to, żeby wykiełkować później.
0: Aha, okej. Czy są na przykład znane tutaj takie kaktusy, które cię fascynują, które mają ten kwiat tak spektakularny, albo jest to tak ciekawe zjawisko, że warto czekać i obserwować?
1: Warto czekać, ale czasami łatwo można przegapić, bo na przykład my tutaj w ogrodzie pracujemy w godzinach dziennych, a jest Selenicereus grandiflorus, taki kaktus, który kwitnie nocą. Kwiaty ma bardzo spektakularne, bardzo duże, ale kwitną tylko właściwie kilka godzin.
0: Ale ja myślę, że to paproć kwitnie. Ta bardzo znana z legend.
1: Tak, paprocie akurat nie kwitną, ale nasiężał pospolity, o którym mówisz, to faktycznie ma taką budowę, że wygląda jakby miał taki kwiatostan. Oczywiście mylnie, bo kwiatów nie ma.
0: Okej, czy w związku z tym kaktusem, który kwitnie w nocy, ogród botaniczny organizuje jakieś takie oczekiwanie nocne?
1: Nie. Jeszcze nie organizowaliśmy czegoś takiego, ale faktycznie już teraz jesteśmy po tych przebudowach, rośliny już rosną coraz dłużej, więc jeżeli będzie coś takiego, być może faktycznie będziemy otwierać.
0: Ale może to obserwować, tak?
1: Tak, wtedy można obserwować nocą, jak ten kwiat przez kilka godzin się pojawia.
0: Okej, czas nas goni, jak w każdej audycji, a pytań jest jeszcze bardzo dużo. Zmierzając trochę do końca naszej rozmowy, może to już padło dzisiaj, ale ja zaryzykuję to pytanie. Czy jest jakaś roślina w ogrodzie botanicznym, a może na świecie, nie mamy jej tutaj, która wzbudza najwięcej pytań i najbardziej zadziwia? Czy jest jakaś roślina, która w tobie też wzbudza taki zachwyt, wow?
1: Dla mnie, jak im więcej poznaję przyrodę, tym okazuje się, że wiele roślin jest tak naprawdę bardzo fascynujących, jeżeli się w nie zagłębi bardziej. No ciekawią oczywiście te rośliny z innych stref, których nie znamy na co dzień, czyli na przykład te, które nie wytwarzają korzeni, albo te, które są właśnie na przykład nagonasienne, tak jak ta welwiczia, a zapylane przez chrząszcze, a występują w innych miejscach, czy na przykład takie potężne jak mamutowiec, które na przykład jeżeli się właśnie podróżuje, można było zobaczyć potężne drzewo, przy którym człowiek czuje się jak dosłownie mały krasnal. Więc takich fascynujących jest naprawdę dużo. W ogrodzie mamy blisko 15 tysięcy taksonów, czyli gatunków i odmian, a w naszej strefie klimatycznej tych roślin wyższych jest blisko 3 tysięcy, więc jest to bardzo duża różnorodność. No i jakby tak zacząć czytać, to w każdym znajduje się coś naprawdę ciekawego.
0: Dobra, to na koniec jeszcze takie prowokacyjne pytanie. Co ze storczykiem? To jest taka dla mnie jakaś dziwnie egzotyczna roślina, kwiat. Korzenie ma na zewnątrz. No taki specyficzny, chyba też wymagający jest dosyć storczyk.
1: Zależy jaki, bo mamy różne gatunki. Te falenopsisy to najczęściej rosną w naszych domach, to taki rodzaj. Ale jeżeli chodzi o same storczyki, to też występują przecież w naszej florze. Jest około 50 gatunków. Niektóre są bezzieleniowe, ale większość z nich można zobaczyć czasowo. U nas w ogrodzie też mamy kilkanaście gatunków. No i właśnie ten dwulistnik muszy to jest jeden z tych właśnie storczyków ciekawych. Także to jest bardzo ciekawa i też to jest jedna z największych rodzin na świecie, jeżeli chodzi o gatunki.
0: A ja myślałem tylko o tulipanach i wyszło jak bardzo. Jeszcze do nadrobienia mam dużo tematów. No dziękuję za tą fantastyczną podróż. Myślę, że była ona też inspiracją do tego, żeby przemodelować nasze balkony, ogrody, tarasy, cokolwiek. Gdzie tam mamy możliwość? Czy parapety? O, może też parapety.
1: Tak, jeszcze odwiedzić ogród botaniczny, zobaczyć niesamowitą różnorodność przyrody.
0: Tak jest. A na pewno tutaj spotkacie specjalistów. Szukajcie naszej dzisiejszej gościni tylko no, nie wiem, czy w godzinach pracy może udzielać porad takich specjalistycznych, jak dzisiaj w naszej audycji, za co bardzo serdecznie dziękuję i przypominam, gościliśmy dzisiaj w studiu Radio Rodzina magister inżynier Karolina Sokołowską z Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Wrocławskiego. Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję za rozmowę.

Autopromocja. Europa to nie tylko wielka polityka, to także codzienne życie naszych rodzin. W Radiu Rodzina rozmawiamy o najważniejszych sprawach, którymi żyje Unia Europejska i o tym, co znaczą one dla nas w Polsce, na Dolnym Śląsku. Zapraszamy w każdy trzeci wtorek miesiąca po godzinie 16:30. Audycja Bliżej Europy na antenie Radia Rodzina oraz na www.radiorodzina.pl/UE. Partnerem audycji jest Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej. Autopromocja.

0: Bruno Ferrero. 365 krótkich opowiadań dla ducha.
1: Żebrak. Po śmierci kalifa tron pozostał chwilowo pusty. Bezceremonialnie usiadł na nim żebrak. Wielki wezyr rozkazał strażnikowi pochwycić oberwańca, który dopuścił się tak wielkiego świętokradztwa. Jestem ponad kalifem, zaprotestował biedak. Jak śmiesz mówić coś takiego? Zawołał zdumiony wielki wezyr. Ponad kalifem jest tylko prorok. A ja jestem ponad prorokiem, kontynuował niewzruszony żebrak. Co? Na co sobie pozwalasz, nędzniku? Nad prorokiem jest tylko Bóg. Ja jestem także ponad Bogiem. Bluźnierca, krzyknął wielki wezyr, kipiąc ze złości. Straż, wypatroszyć natychmiast tego łotra. Nikt nad Bogiem, rozumiesz? No właśnie nikt, czyli ja. Czytał Marek Lewicki, Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna.
0: Na kolejny odcinek opowiadań Bruno Ferrero zapraszają Radio Rodzina i Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna.

0: Minister Kierwiński zostaje na stanowisku. Związki zawodowe krytycznie o proponowanej przez rząd płacy minimalnej. Są zmiany w radach Konferencji Episkopatu Polski. Justyna Stolfik-Binda, zapraszam na wiadomości. Niespodzianki nie było. Koalicja rządząca obroniła szefa MSWiA Marcina Kierwińskiego. Jego odwołania domagało się Prawo i Sprawiedliwość, ale sejmowa większość odrzuciła wniosek o wotum nieufności wobec ministra spraw wewnętrznych i administracji. Minister Kierwiński stwierdził, że wraca do pracy.
1: Przez te 3 lata czyścimy bagno, które zostaliśmy w tym resorcie i w służbach podległych. Wyprowadzamy kryzys kadrowy z policji, skutecznie wreszcie bronimy naszej granicy. Rozwijamy obronę cywilną.
0: Była to już druga próba odwołania, jaką PiS podjął wobec ministra Marcina Kierwińskiego. Związkowcom nie podobają się rządowe plany podwyżek ani pensji minimalnej, ani płacy w budżetówce. W obu przypadkach rząd planuje na przyszły rok 3% wzrosty. Najniższa krajowa miałaby wzrosnąć tylko o niespełna 150 zł do 4950 zł brutto, mówi wiceprzewodniczący OPZZ Sebastian Koćwin.
2: Gniew pracowników sfery finansów publicznych jest naprawdę coraz większy. Dowodem na to na przykład sytuacja w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, gdzie trwają przygotowania do strajku ostrzegawczego.
0: Związkowcy domagają się zarówno większych podwyżek płacy minimalnej, jak i większego wzrostu płacy w budżetówce. Tymczasem w pierwszym kwartale tego roku wzrosła liczba wypadków przy pracy. Poszkodowanych było o blisko 1/5 więcej niż przed rokiem, podaje Główny Urząd Statystyczny. Najczęstszą przyczyną wypadków było nieprawidłowe zachowanie pracownika. Inne powody to m.in. niewłaściwa organizacja stanowiska pracy czy stan psychofizyczny pracowników.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Metropolita katowicki arcybiskup Andrzej Przybylski powołany do Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski. Taką decyzję podjęli biskupi podczas 405. zebrania plenarnego w Łomży, informuje ksiądz Rafał Skitek, rzecznik archidiecezji katowickiej.
4: Rada Stała Konferencji Episkopatu Polski jest jednym z najważniejszych organów konferencji, odpowiedzialnym również za przygotowywanie i koordynowanie prac konferencji pomiędzy zebraniami plenarnymi, które odbywają się w ciągu roku.
0: Zmiana nastąpiła także na czele Rady Prawnej KEP. W miejsce biskupa Ryszarda Kasyny jej przewodniczącym został ordynariusz włocławski biskup Krzysztof Wędkowski. Rada Prawna jest organem konsultacyjnym przygotowującym opinię dotyczące aktów prawnych powstających w ramach Konferencji Episkopatu Polski. Zebranie plenarne KEP odbyło się w Łomży z okazji 100-lecia diecezji łomżyńskiej.
5: Deszcz pada i temperatura również spada. 13-14 stopni maksymalnie teraz na termometrach. Nad ranem możemy zobaczyć raptem tylko 7 stopni. Na słońce przez kilka kolejnych dni nie ma co liczyć. Może coś w sobotę zobaczymy. Póki co chłodno. Czwartek 16 stopni maksymalnie i opady deszczu. Piątek powtórka z rozrywki, tylko trochę cieplej. 18 stopni i również przelotne opady deszczu.
6: Reklama. Czas na naukę pływania. W Aquapark Wrocław uczymy dzieci już od 4. miesiąca życia. Doskonalimy naukę pływania

0: Zakrzów. Zapisy na stronie www.aquapark.wroc.pl.
1: Lato zaczyna się tam, gdzie wyobraźnia dostaje skrzydeł.
2: A we Wrocławiu wszystko staje się możliwe.
1: To dokąd na wakacje?
2: Do Paryża, gdzie pachnie kawą. Do Rimini z ciepłym piaskiem. Do ognistej Katanii, chłodnego kewlawiku, spokojnej Ochrydy czy Złotej Warny.
1: A może dalej?
2: Czarterem na La Palmę. Tam, gdzie lato trwa wiecznie.
1: Twoja podróż, twój rytm, twoje lato. Port Lotniczy Wrocław. Leć z Wro.
3: Nowa trasa pieszo-rowerowa przy ulicy Trawowej na Muchoborze Wielkim jest już gotowa. Powstało ponad 300 metrów wygodnej i oświetlonej drogi prowadzącej w stronę rzeki Ślęzy. Pojawiły się także ławki, kosze na śmieci oraz drzewa i setki nowych krzewów. Odcinek bliżej rzeki został całkowicie wyłączony z ruchu samochodowego, tworząc bezpieczną przestrzeń dla pieszych i rowerzystów. Koszt inwestycji to ponad 1,5 miliona złotych. Projekt został dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska. Wrocławskie inwestycje. Inwestując we Wrocławiu, zmieniamy go dla Ciebie.
4: Koleje dolnośląskie ruszają nad Bałtyk. Już od 27 czerwca w każdą wakacyjną sobotę pojedziecie prosto do Międzyzdrojów i Świnoujścia. Kadę Premium Nadmorski z Wrocławia Głównego nad morze dojedziesz w mniej niż 5 godzin. Po drodze Legnica, Lubin, Głogów i Zielona Góra Główna. A jeszcze przed południem plaża, szum fal i wakacyjny klimat. Bilety kupicie w aplikacji i na stronie koleo.pl.
5: Reklama.
6: Tu Radio Rodzina.

0: Dobry wieczór.
1: To zacznijmy od definicji. Jak psychologia definiuje ambicje? Czy to jest cecha, motywacja, czy sposób patrzenia na siebie i na świat?
0: Właściwie ambicja jako taka w psychologii nie ma jakiejś takiej jednoznacznej definicji, w ogóle chyba nie ma definicji. Natomiast bardzo wiąże się z motywacją osiągnięć i z takim nastawieniem na osiągnięcia właśnie jakiegoś konkretnego celu. I będziemy się zastanawiać może, jakie są powody do tego, że ludzie chcą osiągać różne cele. No i tu możemy z różnych perspektyw oczywiście spojrzeć z psychologii rozwojowej, no to będziemy też na tą ambicję patrzeć bardziej w relacjach, być może w jakiejś rywalizacji, być może w jakiejś chęci pomocy, natomiast w innych obszarach będziemy doszukiwać się na przykład jakichś ukrytych motorów naszych działań czy intencji, a na przykład w takim podejściu behawioralno-poznawczym możemy na ambicję patrzeć jako na poszukiwanie zaspokojenia potrzeb, czyli w ten sposób, czyli ambicja będzie wyższa, kiedy te potrzeby na przykład nie będą zaspokojone, albo właśnie te tak zwane potrzeby wyższego rzędu będą się też wiązały z ambicją. Więc tutaj nie szukałbym jakoś takiej jednej definicji tej ambicji, bardziej moglibyśmy się tutaj zastanowić, no jak to w naszym codziennym życiu jest z tą ambicją, czy ona nam pomaga, czy nie pomaga.
1: Dokładnie, rozbijamy ambicje na dwa tory. Na tor, jak jest zaletą i na tor, jak jest wadą. To teraz zacznijmy od tych zalet. W czym ambicja pomaga nam w życiu codziennym, zawodowym i osobistym?
0: Na pewno, jeżeli jesteśmy ludźmi, dla których ważne jest i myślimy o sobie, że jesteśmy ambitnymi ludźmi, to będzie nam pomagało w stawianiu celów i to takich celów wysokich, prowadzących rozwoju i też w tym, w ogóle w naszym sposobie na życie i podejściu do różnych rzeczy, będziemy zawsze szukać czegoś więcej. To jest takie, też się wiąże trochę z tą otwartością na doświadczenie, z otwartością na to, co można jeszcze zmienić w naszym życiu. Według wszystkich badań psychologicznych takie podejście sprzyja na pewno satysfakcji z życia i też sprzyja nam osiągnięciu różnych zadań rozwojowych, więc bez ambicji no nie wystartujemy, nic nie zrobimy. Bez jakiegokolwiek takiego poziomu ambicji nie jesteśmy w stanie też osiągnąć jakichś celów terapeutycznych, ale też po prostu takich zwykłych celów rozwojowych. My to wiemy, natomiast no właśnie jest jakaś taka trudność, często spotykam się z taką trudnością wśród osób, że zastanawiają się, czy ambicja to jest właśnie taka dobra cecha, czy zła w jakichś konkretnych momentach. I co mam tutaj na myśli, na przykład są takie sytuacje w życiu, kiedy ludzie zastanawiają się na przykład, czy zmieniać pracę i może tak być, że z jednej strony mamy już jakieś takie bezpieczną tak umowę o pracę i bezpieczne warunki, bezpieczne otoczenie, a z drugiej, ale czujemy jakiś taki niedosyt i właśnie ta ambicja nas pcha do jakiejś zmiany i się zaczynamy zastanawiać, czy warto ryzykować, bo może w tej drugiej pracy wcale nie być tak idealnie, może być więcej trudności, trzeba na początek zwłaszcza też pokazać się jakoś jak najlepszej strony, albo też nabyć jakichś nowych umiejętności i wtedy pojawia się konflikt wewnętrzny, czy właśnie ja nie robię źle, że zmieniam tą pracę i to się tyczy też jakichś innych decyzji życiowych, nawet takich związanych z jakąś przeprowadzką za granicę, ze zmianą miejsca zamieszkania, z poczęciem nowego dziecka. To jest częsty konflikt w życiu codziennym.
1: Czy człowiek bez ambicji może być spełniony? I czy ambicję mamy wpisaną w temperament, czy ona się kształtuje przez wychowanie czy doświadczenie?
0: Tu jest taka, właściwie można zażartować, że człowiek bez ambicji, no tak, będzie się czuł spełniony od razu, nie będzie nic potrzebował. To taki oczywiście żart, bo na dłuższą metę myślę, że może być taka refleksja później z pewnym jakimś takim żalem do samego siebie. Natomiast przy takim adekwatnym poziomie, nazwijmy to ambicji, oczywiście to jest taka podstawa, że jeżeli stawiamy sobie jakiś cel, i jesteśmy ambitni, ten cel osiągamy, to będzie takie poczucie szczęścia i poczucie spełnienia, to nie będzie to szczęście takie krótkie, tak zwane dopaminowe, tylko takie dłużej nam towarzyszące. I czy ambicja wiąże się jakoś z temperamentem i czy jest nam jakoś dawana, może w procesie wychowania? W pewnym sensie na pewno wiąże się z temperamentem osoby o jakiejś wysokiej, powiedzmy, sumienności, czy z takim temperamentem, nazwijmy to takim bardziej żywym, będą miały łatwość z takim ambitnymi działaniami, ale co do właśnie samego sposobu przeżywania tej ambicji, to mogą wpadać te pułapki, które osoby z tak zwanym, nazwijmy to, spokojniejszym temperamentem nie będą wpadały. Mam tutaj na myśli to właśnie, że ta ambicja może przygnieść, może same działanie przyćmić w ogóle efekt działania i w przypadku jakiejś porażki, to te osoby będą się załamywały szybciej. Więc to nie jest tak, że ten temperament nam jakoś jednoznacznie pomaga w ambicji i w osiąganiu naszych celów. Na pewno początkowo może sprzyjać. I tak też sobie myślę, no właśnie w tym procesie wychowania, to rzeczywiście my ambicje przejmujemy. Tutaj jest wiele badań na ten

0: temat, no w takim nawet obszarze edukacji, że dzieci rodziców, które na przykład mają wyższe wykształcenie albo które właśnie idą taką drogą akademicką, to będą właśnie bardziej ambitne w tych obszarach naukowych, nazwijmy to. I to się też wiąże z jakimiś pasjami, z prowadzeniem jakichś biznesów w jakimś określonym obszarze, czy jak mamy na przykład dzieci sportowców, dzieci aktorów, nie, to też jest większe prawdopodobieństwo mimo wszystko, że dziecko aktora zostanie aktorem niż dziecko nieaktora. I tutaj możemy też pomyśleć o tym, o tej ambicji, że większe jest prawdopodobieństwo, że dziecko ambitnych rodziców też będzie bardzo ambitne. I te wszystkie przekonania, które nabywają dzieci, one kształtują nas i naszą, no właśnie naszą ambicję, te wszystkie powiedzenia, bez pracy nie ma kołaczy. My w ogóle w Polsce mamy taką, można powiedzieć, etykę pracy, nieraz nawet pracy ponad siłę i to jest też jakaś taka nasza cecha narodowa. Myślę, że jesteśmy ambitni, to szczególnie widać za granicą i pracodawcy właśnie cenią sobie polskich pracowników z tego powodu, że mamy właśnie wysoki poziom tej ambicji.
1: Tu mówimy o ambicji jako zalecie, a teraz ambicja jako wada lub zagrożenie. Kiedy ambicja przestaje służyć człowiekowi, a zaczyna mu szkodzić?
0: Myślę, że wtedy, kiedy jesteśmy trochę w tych naszych celach i dążeniach oderwani od rzeczywistości, to sobie mówimy też o strategiach, strategiach konstruowania naszych planów. W tych strategiach możemy podejść do rzeczywistości na kilka sposobów, ale jeżeli mamy wysoką ambicję, to możemy wpaść w taki błąd myślenia życzeniowego. To znaczy, że pomyślimy sobie w ten sposób: jestem ambitny, więc na pewno osiągnę jakiś sukces, albo nawet osiągnę jakiś konkretny sukces. Czyli, że jestem skazany na sukces, takie przekonanie. No niekoniecznie, bo są właśnie wszystkie warunki zewnętrzne, które od nas nie do końca zależą. Więc w tym przypadku ambicje będziemy traktowali nie jako główny wyznacznik tego sukcesu i działania, tylko jako jeden z motorów tuż obok jakiejś wytrwałości. Właśnie ten, szczególnie na początku przy stawianiu sobie celów, będziemy wpadali właśnie w tę zbyt wysoką ambicję. Jeżeli po drodze nie będziemy robić takiej rewizji swoich celów, to wtedy wpadniemy w taką pułapkę trzymania się tych początkowych naszych ambitnych planów i wtedy ambicja może nam podcinać skrzydła, możemy zostać Ikarem. Tak, żeby tego uniknąć, to ważne jest takie dobre rozpoznanie swoich własnych zasobów i pewność tego, w co idziemy. Wtedy ambicja bardzo nam pomaga, więc jeżeli mamy już, no tak sobie myślę na przykład o piłkarzach jakiegokolwiek sportu zespołowego związanego z piłką, że jeżeli oni mają na koncie już jakieś sukcesy, to dużo łatwiej jest im przyjąć takie mówienie trenera, no teraz chcemy zdobyć to mistrzostwo, no bo już mają te zasoby, też wiedzą, że trenowali, natomiast jeżeli by przyszli tak troszkę, może nie z ulicy, ale po jakimś takich luźniejszym sezonie treningowym, gdzie tam szorują doły tabeli, no to słyszą coś takiego, jest to bardzo ambitne, ale no będzie to ich demotywowało, no bo będą wiedzieli, że no nie ma szansa, żeby to osiągnąć. Dlatego to jest ważne, żeby mieć pewność tych swoich zasobów. To będzie ten taki rozsądek i wtedy możemy naprawdę być ambitni, bo właśnie na tym polega często taki błąd i to wielu społeczeństw, kultur, też no nas, ludzi po prostu, że mając ogromne zasoby, nie jesteśmy ambitni i tak właśnie spoczywamy na laurach. W tej sytuacji chcemy jakby dążyć do tego, no jest kilka takich też modeli psychologicznych, w każdym razie chodzi związanych właśnie z motywacją osiągnięć, ale tutaj może nie będę w to wchodził, bardziej chodzi o to, że jeżeli my mamy zasoby na wysokim poziomie i mamy ambicje na wysokim poziomie, no to jest dobrze, tak? Czyli nasza ambicja powinna być dostosowana do naszego poziomu zasobów, bo jeżeli ambicja jest zbyt wysoka, no to można powiedzieć ugrzęźniemy, a jeżeli zasoby będą, a ambicja będzie zbyt niska, no to rozpoczniemy na laurach w dużym skrócie.
1: Tu postawmy sobie kropkę, zostańcie Państwo z nami, wracamy za moment.
2: Kwadrans psychologiczny.
3: Radio Rodzina.

0: Kwadrans psychologiczny.
1: Wracamy do audycji Kwadrans psychologiczny. Dzisiaj temat o ambicji. Ambicja jako wada, ambicja jako zaleta. Pierwsza część nam to troszkę już pokazała. To teraz przejdźmy do ambicji, a wartości i relacje. Jak pogodzić te własne ambicje z troską o bliskich i o wspólne dobro rodziny?
2: Tutaj mamy konflikt pomiędzy takimi osobistymi celami, czyli właśnie taką, można powiedzieć, wolnością, a zależnością od innych. Ten konflikt nam będzie zawsze towarzyszył w każdej relacji, w której są właśnie dwie osoby albo więcej, bo trzeba będzie pogodzić różne potrzeby. I tak sobie myślę, że wiadomo, że takim ideałem jest, kiedy rozmawiamy o tym i kiedy każda osoba może powiedzieć o tym, jakie są jej cele i potrzeby i będzie to respektowane i będziemy szukać wspólnych rozwiązań, jakichś takich kompromisowych. Natomiast tutaj z perspektywy rodziny myślę, że bardzo istotne jest to, że to jest takie źródło wsparcia. To wiele rodzin, to też możemy w swojej rodzinie spojrzeć i zapytać siebie, jak my robimy. Jest wiele takich rodzin, w których takie działania dzieci, no właśnie, są odbierane jako nietypowe, czyli te, które związane są z jakąś ambicją. Na przykład dziecko chce się zapisać na nowy sport i pierwsze, co słyszy, no dobra, zapisz się, ale no jak na 2 albo 3 lata, bo jak znowu coś zmienisz, to już cię więcej nie zapiszemy. Że jest to jakoś takie często obcinane dosyć szybko, albo właśnie, no nie wiem, jakaś takie nawet postawy przedsiębiorczości, że dzieci chcą gdzieś pomóc, gdzieś pójść popracować u sąsiada, no to od razu stawiam jakieś takie warunki i patrzymy na bezpieczeństwo, co jest oczywiście ważne. Ale właśnie czasami zabijamy te pomysły różnymi takimi ograniczeniami i tutaj jest ważne, żeby w rodzinie wspierać te pomysły. Oczywiście jeżeli widzimy, że dziecko czy nasz kolega, przyjaciel płynie prosto na górę lodową, no to warto to nazwać, ale też może jeszcze ten kurs da się zmienić nie tak, żeby zatrzymać ten rozpędzony statek, tylko nakierować na jakiś podobny, więc to będzie takim celem i też jeżeli my możemy sobie się tak podzielić swoimi celami, że ty masz cele takie, ja mam takie, to też możemy się wzajemnie motywować i wspierać tej naszej ambicji. Takie przekonanie, że w naszej rodzinie są ambitne osoby, też jest cenne i jeżeli one ma takie podłoże, że ta ambicja nie dotyczy tylko jednego tematu, tylko każdy właśnie ma swoją przestrzeń, to myślę, że to jest to dobre rozwiązanie na ten konflikt, tego, że każdy może mieć różne cele, ale poziom ambicji będzie wspólny.
1: A jak rozmawiać z dziećmi o ambicji, żeby je właśnie motywować do rozwoju, a nie obciążać nadmierną presją?
2: No właśnie to jest pytanie, czy to jest nasza ambicja, czy to jest ambicja dziecka. Idealnie by było, gdyby to była ambicja dziecka w takim ukierunkowaniu rodzica, który może czasami koryguje, czasami wspiera, ale przede wszystkim wydobywa i rozdmuchuje te talenty dziecka. Też zależy oczywiście od wieku dziecka, bo młodsze dzieci będziemy bardziej motywować jakoś zabawą, później starsze dzieci już coraz bardziej odpowiedzialnością. Tak, myślę, że to jest właśnie istotne, żeby w taki sposób tą ambicję z dziecka wydobywać, odkrywając trochę dziecko. Razem wspólnie z dzieckiem możemy odkrywać jego talenty. To jest ważniejsze niż narzucanie jakichś talentów.
1: Czy można być ambitnym, jednocześnie pokornym i jak te dwie postawy mogą się uzupełniać?
2: To może być trudne, bo w naszym społeczeństwie tak sobie myślę, że jest taka nieraz chęć obcinania tych wybitnych, nazwijmy to, jednostek i my sami siebie obcinamy, nie chcemy się jakoś wyróżniać, boimy się tego, że zostaniemy odebrani jako właśnie nawet niezbyt ambitni, tylko jako zbyt mało pokorni. No lekarstwem to jest to, że każdy z nas dostał taki zbiór różnych talentów, które mają służyć innym i jeżeli nie będziemy ich rozwijać, to nie będziemy służyć innym. Jeżeli czujemy rzeczywiście, że nasze działania ambitne przygniatają innych, no to warto tutaj się zastanowić. Jakieś tam czerwone lampki mogą się pojawić. Natomiast co do zasady, każdy rozwój, każde podejście takie ambitne, jeżeli mamy też to założenie, że chcemy służyć naszymi talentami innym, nie będzie się wiązało z jakąś taką, nie wiem, z brakiem pokory. No bo w ogóle definicja taka chrześcijańska pokory polega na tym, że pokora jest stanięciem w prawdzie, więc jeżeli my dostrzegamy prawdę o sobie, że mamy jakieś dobre cechy i talenty, no to jesteśmy pokorni, bo patrzymy wprawdzie na siebie, natomiast jakbyśmy chcieli to ukryć, to już jest tak zwana fałszywa pokora. To myślę, że tutaj też warto się z tym jakoś rozprawić. Myślę, że to jest też takie właśnie antidotum na ten konflikt wewnętrzny.
1: Po czym poznać, że nasza ambicja jest zdrowa i służy nam dobrze?
2: No właśnie po takich efektach działań, że czujemy, że się rozwijamy, że robimy postępy. i że też nie tracimy innych wartościowych osób, kontaktów, rzeczy, bo wiadomo, że na przykład jeżeli chcemy podjąć się tak powiedzmy na maksa jakiegoś sportu, to coś stracimy. Jakaś część przyjaciół być może nam odpadnie, a kolegów na pewno, no ale właśnie te tak zwane najwartościowsze relacje pozostaną, czyli te osoby, które będą nas wspierały, te, które będą przy nas, przy tych wysiłkach, więc to będą zawsze jakieś dylematy i wybory, natomiast jeżeli mamy takie poczucie, że jest okej, że się rozwijamy i że strata nie tak bolesna, że nagle właśnie tracimy tą motywację i ambicję, to myślę, że to jest dobry kierunek.
1: A co zrobić, gdy ta ambicja zaczyna nas wypalać i jak powinniśmy spróbować odzyskać tę równowagę?
2: Tutaj będziemy pewnie jakoś chodzić pomiędzy ambicją, motywacją i wytrwałością. Sama ambicja, no nie musi się wypalić, to znaczy motywacja może się wypalać, natomiast ambicja może pozostać. Najczęściej tak jest, że jak jesteśmy osobami ambitnymi, dopóki nie osiągniemy tych celów, to nam zostaje. Tylko ewentualnie jest uśpione albo właśnie się zniechęcamy, czyli ambicja zostaje, motywacji nie ma. Może być też oczywiście taka sytuacja, że te cele były tak jakoś nieadekwatne albo wszystkie już osiągnęliśmy i wtedy za ambicję wchodzi rzeczywiście jakieś takie powiedzmy lenistwo. Natomiast czy możemy już rozpoznać ten moment, kiedy jesteśmy wypaleni i czy możemy coś wtedy zrobić tam na poziomie właśnie ambicji? No możemy jakoś. Rzeczywiście o tym, co mówiliśmy, tą rewizję celów. Natomiast chciałbym właśnie powiedzieć o takiej wytrwałości, też patrząc na całe życie. No bo z jednej strony to są te cele nasze takie krótsze nawet, chociaż nawet na kilka lat, a z drugiej strony jest taka postawa jak całego życia, takiego kierunku w naszym życiu. Dobrze jest, kiedy my idąc przez życie patrzymy na to, co chcemy osiągnąć, w perspektywie też takich, no nazwijmy to, praw fizyki, tak, i w ogóle tego, co jest możliwe, czyli że jeżeli tą ambicję po prostu zestawiamy z możliwościami, tym, co wcześniej mówiliśmy, ale też no, nie staramy się jakby na siłę mieścić, tak, to też o tym mówią wielu przedsiębiorców przede wszystkim, ale nie tylko, wiele takich znanych postaci. Mówi o tym, że osoby, które zmieniają świat, to są te osoby, które wychodzą trochę poza jakieś schematy, poza ramy. I też o to chodzi w ambicji, żeby ona była trochę poza dotychczasowe jakieś schematy, więc jeżeli chcemy, żeby nasze życie było takie pełne pasji, pełne wartości, to możemy się zastanowić, jak my chcemy zmienić ten świat. I ta zmiana świata nie będzie polegała na tym, że my chcemy, nie wiem, łamać prawo, czy je właśnie jakoś przełamywać, tylko że chcemy w taki sposób działać, że nawet nie musimy myśleć, czy to prawo nas ogranicza, czy nie. My to w chrześcijaństwie mówimy, że to jest miłość, działanie właśnie z miłości. Wtedy nawet nie musimy się jakoś bardzo zastanawiać, czy jesteśmy w zgodzie z prawem, bo jesteśmy. Jeżeli ktoś działa z miłości, to jest w zgodzie z prawem. I podobnie będzie takim działaniu z ambicją. Jeżeli my chcemy zmieniać świat i mamy taką intencję, że dążymy do tego, żeby świat był lepszym miejscem, no to też jest duże prawdopodobieństwo, że nie będziemy wpadać w te pułapki, o których dzisiaj mówiliśmy, że nie będziemy się wypalać, nie będziemy niepokornymi ludźmi, nie będziemy stawiać sobie celów ponad ludzi, nie będziemy uświęcać środków celem, tylko właśnie będziemy w taki rozsądny sposób działać, szczególnie mając dobre rozpoznanie i pewność swoich własnych zasobów. Tak trochę może ogólnie, natomiast jakbyśmy się temu przyjrzeli, odwołując się do własnych przykładów życiowych, tam myślę, że się jakoś w tym odnajdziemy.
1: I z tym Państwa zostawiamy. Gościem Radia Rodzina był Piotr Kopyto, psycholog. Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję.
0: Kwadrans psychologiczny.

0: imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
1: Amen.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święci imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
3: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
4: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
2: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba, szczególnie te, które najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.

0: Radio Lecina. Gramy dla ciebie i twojej rodziny.
1: Na początku zrozum, że umierasz. Kolejna godzina strzela jak bat. Pojmij, że młodość jest tu i teraz. W tej jednej sekundzie mija 5 lat. Żyj, jakby właśnie kończył się świat. Gdy dokonasz tego, powiedz mi jak. Powiedz mi jak. Powiedz mi jak.

Najlepiej z kimś, kogo kochasz. Kochaj kogoś, kto jest tego wart. Psa pogłaszcz, serce pokaż. Przed lustrem bez wstydu stań. Śpiewaj, jakby właśnie kończył się świat. Gdy dokonasz tego, powiedz mi jak. Powiedz mi jak. Powiedz mi jak. Masz prawo nie wiedzieć, czego chcesz. Niepewność jest codziennością. Rzuć monetą. Być czy mieć? Być nieśmiertelnością.

Kiedy jeżyki chłód sierpnia zniechęci, zanim się zlecą gawrony z północy, zjadą się znowu do miasta studenci, spotkać szermierza i spojrzeć.

Jesień jest świetna na spacer, na krzyki, bo opadają kolory z kasztanów. Mogę tak chodzić, nie myśląc o niczym, plan miasta zamiast mych zmartwień i planów. I tak czasami pomyślę po drodze, jak się ten świat prędko zmienia, mój Boże. Bo chociaż stał tu od kiedy przechodzę, to już nie spotka się nikt w Poltegorze.

Spotkasz tu ludzi wrośniętych w bruk grodu. Za arkadami wychodzą z ulicy. Albo krasnala, gagatka za młodu, co na więziennej do wyjścia dni liczy. I różne inne spotkania są w modzie. Na placu solnym z kwiaciarką wśród kwiecia, albo przy Szewskiej za murem w ogrodzie, albo na targach gdzieś w hali stulecia.

Więcej się ludzi poznaje. Wieczór przystanki ogarnia, księżyc katedry dotyka. Wrocław jak wielka kawiarnia.

0: Autopromocja.
1: We Wrocławiu naprawdę dużo się dzieje.
2: Tak, dokładnie, więc młodzież jest bardzo zachwycona. No, niejednokrotnie robią sobie zdjęcia na pamiątkę, bo to jest...
3: Coś na wzór greckiego deseru, jogurt naturalny, do tego trochę rozgniecionych orzechów.
4: To się fajnie sprawdza chociażby w Parku Szczytnickim.
5: Nasz Dolny Śląsk to też seniorzy. Pomimo wirusa nie wszyscy chorzy.
6: Często zdarza się, że maluch przychodzi z dziadkiem.
7: I każdy pisze gratuluję, ale ja nie wiedziałam, o co chodzi.
8: Oblicza Wrocławia.
0: W Radiu Rodzina od poniedziałku do piątku po 17:00.
9: Łukasz Ligorowski, zapraszam.
10: No, kapitalna sprawa.
0: Autopromocja.

0: Radio Leśne.
1: Wołów 99,6 FM.
2: I can hold my breath. I can bite.

0: Autopromocja.
1: Czy psychologia działa? Czy dzięki psychoterapii rzeczywiście można wyzdrowieć? Kwadrans psychologiczny w Radiu Rodzina w środę po godzinie 20. Zapraszają Ilona Baran i Piotr Kopyto.
0: Autopromocja.

0: autopromocja.
1: Wszystkiego najlepszego, radości, szczęścia, moc.
2: Wyraź swoje uczucia muzyką w koncercie życzeń w Radiu Rodzina. Zrób wyjątkowy prezent bliskiej osobie. Wyślij SMS z muzycznymi życzeniami na numer 71601, rozpoczynając od słowa dedykację. Koszt złotówka plus VAT. Na twoje życzenia czekamy też pod numerem telefonu 71 7234 606. Koncert życzeń w każdą niedzielę po godzinie 12. Więcej na www.radiorodzina.pl.
1: Wszystkiego najlepszego, wszystkiego, czego chcesz.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Muzyczne dary. Przeboje oraz najnowsze propozycje muzyków chrześcijan. Muzyczne dary. Lista przebojów inna niż wszystkie. Muzyczne dary w Radiu Rodzina. W każdą sobotę po godzinie 21.30. W niedzielę suplement do listy także o 21.30. Zapraszają Janusz Janina Iwański i Dariusz Ciszewski.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Słuchasz Radia Rodzina? Lubisz spędzać z nami czas? Mamy coś specjalnie dla Ciebie. Teraz Radio Rodzina dostępne jest w specjalnej, bezpłatnej aplikacji. Wystarczy, że pobierzesz ją na przykład na smartfon albo tablet, a będziesz miał nas zawsze przy sobie. Możesz nas zabrać ze sobą w podróż po całym świecie. Ściągnij nas. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny. Aplikacja dostępna jest na urządzenia z systemami Android i iOS. Więcej na www.radiorodzina.pl.
0: Autopromocja.